PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Co za straszny dom. Otulony w mrok. A wiatr wieje tak, że utrudnia krok wszystkimi oknami w przepaść skierowany. A zaś wrota w spak na przejezdny szlak. Jest tu kto? Pomóżcie. Wyjdźcie, gość

zagrożony. Nikogo, tylko cień jakiś przemilknął w sieniach, już takim zmęczony. Sił nie mam do koni, już sęp nad mą głową. Lot zniża, zacieśnia. W dom ten wchodzisz jak pożyczony frak. Towarzystwo tu, kto nie swój, to wróg. Na dzień dobry wpysk, gość nieproszony. W kącie obraz krzywo powieszony. Szła rozmowa od słowa, smutna i cudaczna. Ktoś tam pieśni znał jakieś, na gitarę chwyty. I złodziej był tam mały, szemrany wirażka. Pokazał pod obrosem,

0: zdrowe, co dzień jemy. Na szczawiu bieg będzie i w duszach kiśniemy. Dryszcze mamy wszędzie, winem tylko jeszcze się pocieszaliśmy.
1: Bijąc się wieszają.

domach. Nie słuchaliśmy. Tylko żyć po ćmach. Przywykaliśmy od zarania szept. Znaczy mniejsze zło. W kącie i kąt sześć zawieszone krzyż.

Tyle czasu minęło, tyle rzek upłynęło. Życie tłukło jak psa i wciąż nie zatłukło mnie. Może i nie było to

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Proszę bardzo, ja nikomu nie bronię, można ją mieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na pewno piękną pogodę. Oj, słuchajcie, coś niebywałego, coś niespotykanego. Najpierw okna trzeba było zamykać. Dlaczego? No bo burza przyszła. Przynajmniej tak było w stolicy, ale w wielu miejscach i na południu, i w centrum, i na wschodzie kraju. A potem, po tej burzy, jak się otworzyło okno, jak wdarło się to piękne, świeże powietrze i takie chłodne. I to jest chyba najważniejsze, bo bardzo przyjemny mamy poranek, rześki. To znaczy w Kłodzku 12 stopni Celsjusza, to jest Dolny Śląsk. Ale już na północy, północnym zachodzie Polski, a także i na południowym wschodzie, na przykład w Rzeszowie, 20 kresek powyżej zera. W ciągu dnia też będzie całkiem przyjemnie, bo zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami chmur może przybywać. No i miejscami przelotnie może popadać deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie. Możliwe są dalej burze, do 20 litrów wody na metr kwadratowy może spaść, ale temperatura maksymalna, zapominamy o upałach. Od 16 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, 21 kresek będzie nad morzem i na południu Polski i maksymalnie dzisiaj 27 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywisty. Wiadomo, że w czasie burz porywy będą silniejsze, do 60 km na godzinę. I to, co najważniejsze, to ciśnienie. Oj, mocna herbata, kawa się dzisiaj chyba przydadzą. W tym momencie barometr pokazuje mi 1002 hektopaskale i to ciśnienie utrzyma się do południa, ale już po południu przewiduje się spadek ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co? To już wtorek. Drugi dzień lipca. A co to oznacza dla nas? A to oznacza, że weekend coraz bliżej i nareszcie

będzie laba. A może dla niektórych to początek urlopu, tego wszystkim życzę, ale spokojnie, mamy jeszcze całe 2 miesiące wakacji. Tymczasem ja wam mówię dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam do 10:00. Patryk Kuliszewicz.

0: To jeszcze w tle hej i faza delta, a ja mam chyba jeszcze fazę rem i muszę z niej powoli wyjść. Monika Gniewaszewska obok mnie.
1: Dzień dobry, ja chyba
0: mam nadzieję,
1: też,
0: że
1: wiesz?
0: Pomożesz. Ja jeszcze śpię. Słuchaj, właśnie mi Maroś pisze.
1: To chyba pogoda, czy co?
0: Tak, to jest to ciśnienie.
1: To chyba lubimy upały.
0: Maroś z Warszawy pisze, czy tylko mnie się wydawało, że pan redaktor Patryk powiedział, że mamy wtorek 2 lipca? Mamy czwartek 2 lipca. Dzień dobry, panie Patryku. Pani Moniko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wszystkim państwu udanego dnia szerokości i coś jest na rzeczy, bo druga osoba już mi pisze, nie, nie, nie, panie redaktorze. Nie, pomylił się pan. Od Lukisa. Dzisiaj jest czwartek, nie wtorek.
2: Ja jeszcze chyba śpię.
1: Chyba tak, wiesz,
2: tak, ale czas
1: ja
2: się
1: chyba
2: obudzić.
1: Też. Ty musicie bardziej? Nam wybaczyć, tak. Drodzy słuchacze.
0: Słuchajcie, jak jest czwartek, to fantastycznie, bo to oznacza, że, tak jak powiedziałem, coraz bliżej weekend, będzie wolne, będzie można poleżeć do góry brzuchem. Oto
1: kto będzie mógł, ten będzie mógł. O tak się może
0: no,
1: to
0: tego
1: dzieje.
0: Naszym słuchaczom oczywiście życzymy, a przy okazji dróg bez żadnych korków. Sprawdźmy, bo pogoda troszeczkę nam się zepsuła, zrobiło się chłodniej, trochę popadało. Sprawdźmy, jak się to przekłada na sytuację drogową i o tym właśnie Monika Gniewaszewska co 20 minut w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy dwa utrudnienia, ale one chyba nie są spowodowane pogodą, po prostu nieuważną jazdą, chociaż nie ma co oceniać, bo to nie do nas należy ta ocena. Natomiast my informujemy was o kłopotach z przejazdem na 58. Szczytno Jedwabno, miejscowość Sawica, warmińsko-mazurskie, 51. kilometr. Tutaj mamy samochód osobowy, który wjechał do rowu. Jedna osoba została poszkodowana w związku z tym, a kierowcy jadą przez miejscowość Sawica na zmianę jednym pasem. Kolejną godzinę utrudnień mamy na A1. Tutaj samochód ciężarowy uderzył w bariery. Chodzi o odcinek między węzłami Łódź Północ, Brzeziny, a więc Łódzkie, miejscowość Skoszewy. To tutaj na wysokości tejże miejscowości na A1 jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. To kolejna godzina utrudnień. Tu cały czas drogowcy nie uporali się jeszcze z tą ciężarówką, która wciąż blokuje przejazd częściowo na A1 w stronę Katowic. Natomiast nie widać tutaj specjalnie jeszcze korka w tym miejscu, w przeciwieństwie do sytuacji na północy kraju, gdzie korkuje nam się obwodnica Trójmiasta. Korek pojawił się w okolicach węzła Gdańsk.

0: Kowale i ciągnie się po miejsce zdarzenia, czyli około 2 kilometrów za węzłem w stronę Gdyni. Kierowcy więc wjeżdżają w zator w okolicach węzła Gdańsk-Kowale i później jadą 2 km w stronę Gdyni w korku na obwodnicy Trójmiasta S6. Jeśli wiecie, co wydarzyło się tutaj, bo jeszcze nie mamy oficjalnego zgłoszenia od służb, no to oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do dyspozycji, dawajcie znać. Tradycyjne natężenie ruchu mamy na SO8, czyli po prostu spowolnienia przed mostem Grota, później lekkie na i później jeszcze za. To wszystko w stronę Wrocławia, w okolicach węzła Babiszczyńska oczywiście te spowolnienia się zaczynają, a poza tym przyzwoicie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co u was, jak wam się ten czwartek rozpoczyna? Dajcie znać, czy już się obudziliście w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy razem.

No i tak już 19 minut po godzinie 6 rano. Ja już się obudziłem w najlepsze, słuchajcie, nawet łyk kawy był, bo to w końcu czwartek, coraz bliżej weekend, drugi dzień lipca, chociaż przyznam szczerze, że ja to bym chętnie jeszcze do czerwca wrócił. Nie chodzi mi wcale o szkołę, tylko bardziej o te niższe ceny paliw. Wiecie, wczoraj, kiedy to 1 lipca wygasł zupełnie program rządowy ceny paliw niżej, no i po prostu na stacjach zaczęła się, ja to nazywam wolną amerykanką. Dlaczego? Bo ceny wystrzeliły w górę, ale bardzo, bardzo nierówno. Przyglądałem się tej sytuacji, no cóż, Warszawa nie została oszczędzona i tutaj na niektórych stacjach paliw nawet o złotówkę podskoczyła cena czy to benzyny bezołowiowej 95, czy diesla. Gdzieniegdzie nawet, jak patrzyłem w Polsce, ceny przekroczyły tę magiczną barierę 7 zł. Więc gdy było 5,99 jeszcze 30 czerwca i nagle zrobiło się 7,02, no to mógł być szok. No i tak przyznaję szczerze, nierówna to była walka, bo były miejsca, gdzie tylko o 30-40 groszy ta cena za litr podskoczyła, a gdzieniegdzie, jak wspomniałem, nawet o złotówkę. Więc wiecie co? Zrobiłbym taką wakacyjną mapę cen paliwa. No bo wiadomo, że w wakacje dużo podróżujemy. Jedziemy na północ, nad morze. Wybieramy się również nad jeziora, czy to Warmia i Mazury, czy po jeziorze Wielkopolskie, ale uwielbiamy także i góry, więc kierujemy się na południe kraju. I teraz pytanie, bądź tutaj mądry, gdzie zatankować, żeby wystarczyło? A wiadomo, że w baku nie jest 5-10 litrów, tylko 50-60, więc na dłuższą podróż wystarczy. No i gdzie zatankować, żeby tak naprawdę zaoszczędzić, krótko mówiąc? Dajcie znać, po ile u was paliwo i jak te ceny wyglądają, bo przyznaję, w Warszawie dzisiaj obudziłem się z taką myślą, no dobra, wczoraj wystrzeliło, ale może zrozumieli, może dzisiaj trochę obniżą. Nic z tych rzeczy. Mijałem stację, gdzie paliwo, to znaczy bezołowiowa 95, była po 6,82, diesel kilka groszy drożej. A u was? Po ile litr paliwa?

0: Nie ukrywam, że liczyłem na trochę niższe ceny paliw. Dostałem właśnie z S5 informację od Toba 123, Wiśnia Mała. 95 za 6,99, a olej napędowy 7,19. No nie, to są ceny grozy. Ja poproszę taniej. Kto tam widział? Za ile? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, bo my podróżujemy po całej Polsce.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, podróżujemy po całej Polsce i jeden duży rzut oka na tę całą Polskę i sytuacja wygląda nieźle. Jeśli chodzi o ceny paliw, to oczywiście czekamy na informacje od Was. Natomiast wiemy, co wydarzyło się na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj drogowcy zgłaszają awarię samochodu ciężarowego. No i to niestety wystarczy do tego, żeby tworzył się korek. On się wydłuża niestety z minuty na minutę. W tej chwili ma ponad 3 km, 3,5 nawet. Chodzi o odcinek między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Kowale. Za węzłem Gdańsk-Kowale doszło do awarii samochodu ciężarowego i w związku z tym mamy zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. No i ten korek ponad 3-kilometrowy, czyli natężenie ruchu jest na tyle duże na obwodnicy Trójmiasta, że kierowcy zwalniają właśnie przez zablokowanie jednego pasa przez ciężarówkę, która uległa awarii. 2 godziny ma stać się na tym pasie na 338 kilometrze na jezdni w stronę Gdyni. Może auto samo odjedzie, może go naprawią. W każdym razie tak czy siak sytuacja jest taka, że mamy korek. Zresztą w ogóle spory ruch tutaj na północy kraju, na trasach krajowych również. Widać dużo aut na 91, czyli tej równoległej do S6. Gdańsk, na Gdańsk-Pruszcz Gdański, to ten odcinek najbardziej jest oblężony w tej chwili. No i spory ruch też na krajowej 20, ale już właściwie za Gdańskiem grubo, bo między Żukowem a Kościerzyną, o tutaj mniej więcej ta 20 jest dosyć mocno obciążona.

0: Jeśli chodzi o natężenie ruchu na Mazowszu, no to tradycyjnie zwalniamy oczywiście na S8, na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, ale też uwaga, bo korek pojawił się przed Wolą Resztowską. Tutaj coś działają służby już od jakiegoś czasu. W niektórych miejscach S8 właśnie na tym odcinku między Wyszkowem a Radzyminem pojawiają się spowolnienia, ale one są spowodowane prawdopodobnie właśnie pracami drogowymi. I tak jest i dziś. Zwalniacie w stronę Warszawy. Na razie jest to spowolnienie, a nie jakiś dramatyczny korek. No i przypominamy Wam też o tych utrudnieniach, które mamy na 58, miejscowość Sawica, trasa Szczytno-Jedwabno. Tu jedziemy ruchem na zmianę jednym pasem. Bez utrudnień już natomiast na A1 w Łódzkiem, między węzłami Łódź Północ, Brzeziny w stronę Katowic bez kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tradycyjnie też upominamy się o informacje drogowe od Was. Dajcie znać, jak tam u Was na trasie. Czy są jakieś utrudnienia? Większe natężenie ruchu? Roboty drogowe? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a także pod numerem telefonu 22 513 11 11.

To teraz się trzymajcie, by dostałem taką informację, że od razu się obudziłem, oczy mi się szerzej otworzyły. Nawet, powiem szczerze, portfel się też otworzył i aż chce się wydawać pieniądze. Dostałem informację od kierowcy MPK z Rzeszowa, że u nich dzisiaj rano jeszcze było tanio. Jak rozumiem, w zajezdni, prawda? CNG 7,50 za metr sześcienny. Ale teraz uwaga, interesują nas paliwa. Bezołowiowa 95. 5,80 zł za litr, a olej napędowy 6,05. Jaka piękna cena. Ja nie wiedziałem, że ja się będę cieszył, kiedy paliwo będzie w okolicach 6 zł. No teraz, kiedy podskoczyło prawie do 7, to jak najbardziej. Gdyby tylko można było tam wjechać i tak zatankować i do kanistrów i w ogóle ja bym chyba cysterną całą przyjechał, bo to naprawdę bardzo przyjemna cena. A przy okazji dostałem też takie zdjęcie małego autobusu testowego. Ja wam muszę opowiedzieć, jak to wygląda, bo wygląda tak, jakby ktoś wagonik metra z tunelu wyciągnął i położył na drogę. To naprawdę jest kosmiczny pojazd. Wygląda przepięknie. Jeżeli takie będą jeździły po Rzeszowie i takie ceny w paliw macie, to ja poproszę tam jakąś kawalerkę mi znaleźć, dobra? Ja bardzo chętnie się na Podkarpacie przeniosę, tym bardziej, że S17, aż sobie sprawdzę, czyściutko. S19, czyściutko, przynajmniej w tym momencie. Do Rzeszowa z Warszawy naprawdę błyskawicznie można dojechać. A co u was w czwartek, 2 lipca?

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No to jedziemy dalej, słuchajcie. Mamy czwartek, 2 lipca, oczekujemy weekendu, cały czas podglądamy, jak te ceny paliw wyglądają. Na razie Rzeszów króluje 5,80 za litr, olej napędowy 6,05, a ja czekam na wasze propozycje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A na drogach, jak tam sytuacja?
1: No, coraz więcej samochodów, a więc dzień jak co dzień.
0: No to przybywa, zobaczmy, jak ten poranny ruch wygląda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przybywa samochodów, bo widać je też na południu kraju. Z 20 minut temu jeszcze ich tutaj nie było, a teraz widać na obwodnicy Krakowa coraz więcej samochodów między węzłami Kraków, południe Kraków, Skawina i dalej w kierunku węzła Kraków-Tyniec, czyli w stronę Katowic. Tak naprawdę należy spodziewać się sporego ruchu. No i też uważajcie, bo dojazd do obwodnicy Krakowa też zaczyna nam zwalniać za Podłężem, a przed węzłem Kraków-Południe też jest takie niewielkie spowolnienie od strony Rzeszowa jadąc. Zresztą w ogóle spory ruch na krajowych trasach w okolicach obwodnicy Krakowa. Tutaj też należy spodziewać się spowolnień, chociażby na wysokości Libertowa. Siódemka zwalnia w stronę obwodnicy Krakowa. Śląsk, tutaj też coraz więcej samochodów, choć może trochę mniej niż w Małopolsce. Natomiast zwalnia nam trasa S86 Sosnowiec-Katowice. Tutaj niewielki koreczek utworzył się na tej trasie w stronę Katowic. Zobaczymy, co z tego urośnie. Może nic, miejmy nadzieję, że tak będzie. No i te okoliczne trasy krajowe, 86, ale też na przykład 81, tutaj też duży ruch. No i uważajcie, bo spowolnienie korek pojawił się na węźle Gliwice-Sośnica na A1. Prawdopodobnie zdarzenie drogowe, o którym jeszcze nie donoszą służby, no ale ono najprawdopodobniej tutaj jest. Nie wiemy, czy awaria samochodu ciężarowego, czy coś znacznie poważniejszego. Będziemy tę sytuację oczywiście monitorować. Duży ruch też na A1 między Bytomiem a Częstochową, zwłaszcza w okolicach Bytomia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za moment najświeższe informacje pogodowe. W tym momencie najcieplej jest w Rzeszowie, tam 20,5 stopnia Celsjusza, a najchłodniej po drugiej stronie A4, czyli okolice Kłodzka, 12 kresek powyżej zera. Szczegóły jak będzie w czwartek, już za moment.

0: choć to ciśnienie wcale nie jest takie niskie, 1002 hektopaskale i tak utrzyma się do południa, to jednak dzisiaj trend spadku ciśnienia i to chyba w tym jest rzecz, że jakoś ten czwartek taki senny, prawda? No ale jeżeli chodzi o temperaturę, to na termometrach całkiem przyzwoite wartości, na przykład w Rzeszowie 20,5 stopnia Celsjusza i nawet sprawdziłem tę odczuwalną. Ona jest identyczna, jaką pokazuje termometr, podobnie zresztą na Dolnym Śląsku, bo w Kłodzku odczuwalna to 12 i tyle samo termometry pokazują, to zresztą też najchłodniejsze miejsce w tym momencie w Polsce. A co do opadów deszczu, bo dzisiaj lokalnie też może popadać, to widzę, że tak pomiędzy Opolszczyzną, a w zasadzie to na Śląsku, Górnym Śląsku, Katowice i na południe od Katowic tutaj delikatnie może padać, okolica Zakopanego też lokalnie może pojawić się deszcz, no i gdzie niegdzie na Podkarpaciu, szczególnie na południe od Rzeszowa, też delikatny deszcz z samego rana może występować. Sprawdźmy, jak będzie w ciągu dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzeń na szczęście małe, umiarkowane, okresami tylko tych chmur jest i będzie przybywać. Miejscami, jak wspomniałem, przelotnie może popadać deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie i tutaj też w ciągu dnia możliwe są burze. Do 20 litrów wody na metr kwadratowy może spaść, ale szybko to wyschnie. Dlatego, że dzisiaj temperatura maksymalna, co prawda w rejonach podgórskich Karpat nie za gorąco, 16 stopni Celsjusza, to nad morzem i na południu 21 kresek powyżej zera, a najcieplej dzisiaj będzie na zachodzie Polski. Tutaj nawet 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami może być on porywisty, a tam, gdzie będą występowały burze, te porywy wiatru do 60 km na godzinę. No i zacząłem od ciśnienia, to wrócę do ciśnienia. Coś tu jest na rzeczy. Teoretycznie barometr pokazuje 1002 hektopaskale. Tyle samo pokaże w południe w Warszawie, ale jednak dzisiaj przewiduje się spadek ciśnienia, więc kawa, herbata, polecam. Patryk Kuniszewicz i mówię wam dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.

0: No i płyną kolejne informacje od was dotyczące, oj, niestety utrudnień. Cześć, na Krajowej 11 między Ostrowem Wielkopolskim a Ostrzeszowem w miejscowości Antonin stoi sobie na awaryjnych ciężarówka i jest ruch wahadłowy. Nie wiem jak długo, ale na tę chwilę no jest zwolnienie i chwilowy postój.
1: Powtórz, jaka trasa?
0: Agnieszka z Ostrowa Wielkopolskiego, to jest 11 między 11. Ostrowem Wielkopolskim a Ostrzeszowem miejscowość Antonin. No to uważajcie kierowcy, bo tam utrudnienie. Gdzie jeszcze?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dziękujemy za te informacje, bo rzeczywiście nie mamy oficjalnie od służb zgłoszenia z 11. Natomiast podobną sytuację mamy na 58 w Warmińsko-Mazurskim, trasa Szczytno-Jedwabno, miejscowość Sawica. Tutaj też jest ruch na zmianę jednym pasem. S6, tutaj też stoi samochód ciężarowy na 338 km. Za węzłem Gdańsk-Południe już tworzy się korek przez to. Węzeł kilometr 338 obwodnicy Trójmiasta S6. To są okolice węzła Gdańsk-Kowale. No i kierowcy w związku z tym jadą w sporym korku na tej obwodnicy Trójmiasta. W sporym, czyli około 4-kilometrowym właśnie, bo jest zwężenie tutaj przez to stojące auto ciężarowe, które tu w stronę Gdyni zepsuło się i blokuje częściowo przejazd. Sytuacja na obwodnicy Trójmiasta właśnie taka, czyli z korkiem w okolicach węzła Gdańsk-Południe zaczynającym się. Spory ruch też na obwodnicy Trójmiasta, ale tej na S7 od węzła Gdańsk-Południe jadąc w stronę Warszawy. Tutaj kierowcy zwalniają między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Widać, że ruch jest spory, zresztą na krajowych trasach również. To jest 91, Gdańsk-Pruszcz, Gdański. Tutaj też jest spore natężenie ruchu. Na Mazowszu no to oczywiście S8, tutaj bez zaskoczeń, zwłaszcza ta trasa, która prowadzi nas w stronę Wrocławia. W Warszawie korkuje się w okolicach węzła Łabiszyńska, no i później jedziemy w spowolnieniu przez most po Żoliborz. Cały czas jednak przypominamy wam o nieoczywistym spowolnieniu, które pojawia się już od jakiegoś czasu na trasie Białystok-Warszawa w stronę Warszawy między Wyszkowem a Radzyminem. Przy dojeździe

0: do Radzymina na wysokości Woli Rasztowskiej. Działają służby, pracują drogowcy i w związku z tym ta S8 nam zwalnia. Na obwodnicy Krakowa też spowolnienia. One tak jakoś tak się przemieszczają. W tej chwili nieco poprawiła się sytuacja w okolicach węzła Kraków Południe, ale cały czas widać, że na A4 na wysokości Krakowa ten ruch jest bardzo duży. Zresztą przybywa też samochodów na Śląsku S86. Duży ruch na odcinku między Sosnowcem a Katowicami w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za moment nasza zabawa, czyli zaproszę Was do tablicy. Szczegóły za chwilę.

To już prawie 20 minut po godzinie 7 rano. No i cóż, zapowiedziałem, że dobra zabawa przed nami, bo mam taką propozycję od poniedziałku do piątku dla was. To jest bardzo fajna zabawa, nawet z dzieciakami, jak jedziecie gdzieś tam w korku na wakacje i wokół was mnóstwo samochodów. Mnóstwo samochodów, które mają różne tablice rejestracyjne. I tak, po pierwszej literze możemy zawsze odgadnąć województwo, po drugiej miasto, po trzeciej powiat. I na tym to wszystko polega. To co? Trzy tablice rejestracyjne. Kto ma ochotę odgadnąć, zmierzyć się i spróbować własnych sił? Ja gwarantuję ze swojej strony tak. Brawa, nowacje na stojąco, możliwość pozdrowienia kogoś na antenie i jeszcze jakiś upominek od PRK Polskiego Radia Kierowców wam zaproponuję. Co wy na to? Kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29. Dzwońcie. 22 139 29 29. Kto pierwszy, ten lepszy. No to co? Jak to tam z wami macie ochotę zabawić się ze mną i zagrać w tablice rejestracyjne? 22 139 29 29. Do tematu wrócimy niebawem.

0: Zbliża się 7.30, a my mamy pozdrowienia dla wszystkich od Puchatego ze Skalni, który pozdrawia i pisze: witam, pozdrawiam Patryka, Monikę. U mnie dzień jak co dzień, ciężko, a najlepsze było, jak z kubeczka unosił się zapach parzonej. Taka kawa jest najlepsza. Chwilę, to było rano. Teraz do celu 570 km ku Salonikom i do domu potem na zasłużony urlop. A dla wszystkich słuchaczy PRK spokojnego dnia. I dla wszystkich, co za fajerą, szerokości, spokojności. To Puchaty ze Skalni gorąco pozdrawia, ale to nie wszystkie informacje, bo mamy jeszcze te związane z ruchem drogowym. Na S8 jest remont w stronę Wyszkowa, a my mówiliśmy, że w stronę Warszawy, to za chwilę się temu przyjrzymy. S8.
1: S8. Mhm.
0: W stronę Wyszkowa.
1: Między Wyszkowem a Radzyminem. No, może rzeczywiście zaraz sprawdzam.
0: Zaraz to zweryfikujemy.
1: Tak jest.
0: I jeszcze jest jedna informacja. Dzień dobry, na drodze S6, węzeł Słupsk Wschód. Prowadzone są prace na lewym szybkim pasie i ciężarówka stoi za wiaduktem też na lewym pasie, więc prośba o uwagę, ostrożność. Ostatnio na tej drodze była też spora kolizja z ofiarą śmiertelną wśród pracownika malującego pasy, więc uważajmy na siebie, a teraz szczegóły co w ruchu drogowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i będzie mowa i o S8 i S6. No słuchajcie, rzeczywiście jesteście naprawdę tacy czujni, że wielka wdzięczność wam za to. Rzeczywiście Radzymin, Wyszków, w stronę Wyszkowa, ponieważ tu w ostatnich dniach te prace trwały w stronę Warszawy, czyli w stronę Radzymina, no to już tak mi się powiedziało i potem się już tego trzymałam, ale rzeczywiście jest tak, że za Radzyminem w stronę Wyszkowa jest to spowolnienie i te prace drogowe. Na razie, na szczęście ten korek nie jest duży, ale jest takie właśnie spowolnienie, no i zwężenie. Wszystko się zgadza. Rzeczywiście Radzymin, Wyszków w stronę Białegostoku na wysokości Woli Rasztowskiej. Te prace są prowadzone. Wracamy też na S6, bo tu też mamy doniesienia od służb, że między węzłami Słupsk Południe, Radzikowo, w pobliżu węzła Słupsk Wschód na 11 kilometrze. Tutaj mamy zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym, a nie awarię. Tak przynajmniej donosi komunikat Generalnej Dyrekcji, i zwężenie w stronę Lęborka. Nie są to jedyne utrudnienia na S6, bo również cały czas awaria samochodu ciężarowego owszem jest, ale na S6 na obwodnicy Trójmiasta. I tutaj ta obwodnica niestety nam się dosyć mocno korkuje. Korek jest za węzłem Gdańsk Południe i ciągnie się po miejsce, gdzie stoi ciężarowy, czyli 338 km. To jest w okolicach węzła Gdańsk-Kowale, a nawet za tym węzłem, co oznacza, że korek ma, no tak, nawet w okolicach 4 km. Taki się utrzymuje. Tych korków nie brakuje teraz, bo one są i na południu również, na obwodnicy Krakowa. Też kierowcy dosyć mocno zwalniają tutaj między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina. W tej chwili ten korek przeniósł się jakby i jest najbardziej uciążliwy w okolicach węzła Kraków Skawina. Oczywiście w stronę Śląska, bo to z reguły tak.

0: jest i dziś również. Na Śląsku też duży ruch już, S86, widać go Sosnowiec-Katowice. Tutaj wygląda, że jest największy, ale też kierowcy jadą dosyć ciasno. Jest za węzłem Brzęczkowice na jezdni w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już za moment tablice rejestracyjne i oczywiście nasza zabawa, ale właśnie, bo ja powiedziałem, że będą pozdrowienia na antenie, że będą owacje na stojąco, że będzie upominek od PRK, a teraz jeszcze dostaję informację od Andrew. Patryku, ostatnio doszła jeszcze jedna nagroda w tym konkursie, nie słyszałeś? Szacunek na dzielni i o to warto powalczyć. Szczegóły już za moment.

0: Wstępujemy do naszej gry, słuchajcie. Razem ze mną jest Łukasz, halo, halo.
1: Dzień dobry, i tak Mara, jakby to.
0: O, fantastycznie. A, to czekaj, to ty masz dzisiaj pomocniczkę, to będzie łatwiej. To ja poproszę tak. Jakiś trudny zestaw. Zresztą słuchacze zawsze mi przysyłają tutaj ciekawe propozycje. I dzisiaj będą bardzo do siebie zbliżone. Ale wcześniej, co u was, kochani? Jak tam czwartek?
1: Jak tam czwartek? No, w kierunku weekendu zmierzamy już, także dzisiaj rozładunek i do domu.
0: Dobra, ale co, pachnie mi to jakimś dłuższym wolnym, jakimś urlopem?
1: Do niedzieli. Jeszcze nie.
0: Chociaż tyle, ale rozumiem, że coś zaplanowane jest na później.
1: O, coś też się może znajdzie, zakupy.
0: A czekajcie, a może będzie okazja, żeby zbić piątkę? Bo ja słyszałem o takim weekendzie, kiedy to było? Gdzieś okolice 19. Czekajcie, szybko muszę sprawdzić. Piątek, sobota, niedziela. 17, 18, 19? Tak, zgadza się. Master Track. Mała, nowa wieś. Pod Opolem.
1: Za daleko. Kawałek od nas, a już będziemy się akurat szykować na wakacje.
0: Rozumiem. Dobra, to ja się wybiorę i potem wam po prostu opowiem o tym wszystkim, co tam się działo. A teraz przystępujemy do naszej zabawy. Słuchajcie, powiedziałem, że bardzo zbliżone do siebie tablice rejestracyjne dostałem, tutaj propozycje. Na początku to będzie NOL, czyli Natalia, Olek, Ludwik.
1: Olsztyński.
0: Powiat olsztyński usłyszałem. Tak, mamy tak. To. Ja już więcej niczego nie potrzebuję. To poczekaj, jak było NOL, to teraz będzie KOL.
1: Olku.
0: Dobra, powiat olkuski. To teraz będzie Olku. Jeszcze DOL.
1: Dolnośląskie Oleśnice.
0: Jejku, tak szybko? Tak już? Tak po prostu? Brawo! Wow. Wow. Nie no, jestem pod wrażeniem, bo to był jakiś rekord.
1: To chyba był jednak ten prostszy zestaw.
0: Nie, właśnie wydawało się, że prosty. NOL, DOL, KOL. Z różnych województw, ale tablice bardzo zbliżone do siebie. Dobra, to słuchaj, jak już jesteśmy przy tym Dolnym Śląsku, a wiecie, jaki jest nowy wyróżnik dla Dolnego Śląska? Literowy?
1: Ale nowy jakiś.
0: V.
1: To nie wiemy.
0: V. Nie zdziwcie się, jak zobaczycie VW, czyli znaczek Volkswagena, ale na tablicy rejestracyjnej, bo Dolny Śląsk już tę tablicę dostał, więc uczymy się tych nowych, ale dzisiaj poszło wam idealnie. Zostawiam antenę, przekazuję wam, pozdrawiajcie kogo tylko chcecie.
1: No, wszystkich kierowców bezpiecznie do domu i rodzinkę na tym. Tak jest.
0: No i nic zadać nie
1: spójrz. I cała PRK oczywiście.
0: A, dzięki wielkie. A przy okazji mam dla was też upominek od PRK Polskiego Radia Kierowców i wam również życzę szerokości, oby weekend jak najszybciej nastał. Trzymajcie się cieplutko.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiamy.

0: Cały czas podglądam mapę pogodową i taka chmura mi się tutaj wyłoniła. Od Katowic aż po Łódź rozciąga się, czyli wzdłuż A1. Dajcie znać, czy z niej pada, bo na razie z tego modelu niewiele można wywnioskować. Wydaje mi się, że nie. Ale uwaga, bo tam właśnie na A1 mogą być na tym odcinku i łódzkim, i śląskim trudniejsze warunki dla kierowców. A jak jest na drogach w Polsce? O tym Monika Gniewaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie przybywa zgłoszeń od służb i to jest dobra wiadomość, natomiast jest coraz więcej samochodów. Na południu kraju to już nie tylko obwodnica Krakowa, która korkuje się w okolicach węzła Kraków w południe, Kraków Skawina. Te węzły są najbardziej obciążone w tej chwili w stronę Śląska i duży ruch jest też między tymi węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina i dalej jadąc w stronę Bramek w Balicach. Spory ruch też w stronę Rzeszowa, ale też pojawiły się samochody na Śląsku i okolice węzła Brzęczkowice. Dojazd do tego węzła S1 i też na A4. Ten węzeł jest zakorkowany w tej chwili w stronę Katowic, a więc od strony Mysłowic jadąc, a w kierunku Katowic będziemy na węźle Brzęczkowice troszkę przystawać. Nie są to długie przystanki, ale jednak obserwujemy, że ten ruch jest tutaj spory. S86 też zwalniamy, Sosnowiec-Katowice, bardzo duży ruch w stronę Katowic i też od strony węzła Murckowska A4. Tutaj jak zjeżdżamy sobie z węzła Murckowska, 86 przy samych Katowicach też nieco zwalnia. To sytuacja na Śląsku. Jeszcze ostrzegamy Was, że na A1 między Pyrzowicami a Bytomiem też jest takie spowolnienie. Ono jest spowodowane pracami drogowymi za Myszkowicami, a przed Siemonią te prace drogowe trwają i tutaj kierowcy rzeczywiście zwalniają. Ale krótki jest to odcinek, to tak na pocieszenie powiem i też uspokajając. Tak wygląda południe kraju, Śląsk i Małopolska. W centrum to oczywiście Mazowsze i zwalniająca S8, ale też uwaga, bo S79, ona też jakoś podejrzanie w okolicach Okęcia nam zwalnia w stronę centrum. Duży ruch już też na ulicach miasta, zresztą wszystkich miast. Podobnie jest na północy kraju, na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj też bez zmian ten korek między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Kowale spowodowany samochodem ciężarowym, który utknął na 338 km, utrzymuje się i on jest dosyć długi. Wjeżdżamy w niego na węźle Gdańsk Południe, no i jedziemy po ten 338 km, czyli po miejsce, w którym ciężarowy się zepsuł, to tak około 4 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze ode mnie słówko, bo w tym momencie podglądam sobie temperaturę i tak, na północy, a dokładnie w Łebie 20,5 stopnia Celsjusza. Tyle samo.

na wschodzie w Terespolu i na południowym wschodzie również ponad 20 kresek powyżej zera, na przykład w Rzeszowie. Najchłodniej w Kłodzku, 14 stopni Celsjusza, a szczegóły jak będzie w czwartek, już za 7 minut, punkt 8.

0: trochę nam się chodziło, troszeczkę popadało, chociaż tak jak patrzę na różnego rodzaju komunikaty od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, cały czas mamy suszę hydrologiczną, mimo że po tych burzach, które przez noc przeszły przez Polskę, gdzie niegdzie może być podwyższony stan w rzekach, więc uważajcie lokalnie na podtopienia. A tymczasem, tak jak wspominałem, teraz na północy, na wschodzie, na południowym wschodzie całkiem ciepło, bo ponad 20 stopni Celsjusza. Najchłodniejszym miejscem jest Kłodzko, Dolnośląskie, tutaj 14 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, ja jeszcze przyglądam się temu, co dzisiaj będzie dziać się w pogodzie. Mamy drugi dzień lipca i zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie, i tutaj możliwe są dzisiaj burze, a spaść może do 20 litrów wody na metr kwadratowy i wtedy też silniejsze porywy wiatru, podmuchy nawet do 60 km na godzinę. Tymczasem temperatura maksymalna dzisiaj od 16 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około 21 kresek powyżej zera nad morzem i na południu Polski, ale cieplej będzie na zachodzie, bo tam do 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami może być on porywisty. No i tak jak wspominałem, w czasie burz te porywy będą silniejsze, do 60 km na godzinę, ale za to ciśnienie dzisiaj na pewno nam nie sprzyja. Teraz niskie, bo 1002 hektopaskale, i tak będzie do południa, a potem przewidywany jest spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już prawie 2 minuty po godzinie 8. Przypomnę, mamy czwartek. Kto tam ma na 9 do pracy, to jeszcze naprawdę sporo czasu, chociaż, wiecie, myślałem, że w wakacje można sobie pozwolić na to, żeby trochę później wyjść do pracy. Okazuje się, że nie. Że to natężenie ruchu jest nawet większe niż w ciągu roku. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź już za kwadrans. A tymczasem ja wam mówię dzień dobry i zapraszam do 10. Patryk Kuniszewicz.

0: 10 minut po godzinie 8 rano, a chyba zdążyliśmy was już przyzwyczaić do tego, że co 20 minut u nas najświeższe informacje drogowe. I ja powiem szczerze, jestem troszeczkę zszokowany, że w wakacje natężenie ruchu jest większe, jakieś takie korki też są większe. Spodziewałbym się, że skoro wszyscy wyjechali na urlop, a przynajmniej część, to na drogach, przynajmniej w dużych miastach, będzie spokojnie. Nic z tych rzeczy. Oto szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No cóż, okazuje się, że wszyscy nie wyjechali na urlop. Na przykład my jesteśmy z wami, czuwamy tu nad sytuacją i bardzo nam miło z tego powodu. Pewnie tak jest też i w waszej sytuacji. Też macie ten urlop jakoś tam rozplanowany. No i w związku z tym te drogi rzeczywiście się troszkę przykorkowują. Duży bardzo ruch jest jak zwykle na obwodnicy Krakowa. Tutaj naprawdę nigdy nie brakuje chyba samochodów. Okolice węzła Kraków Południe teraz są zakorkowane w stronę Katowic. Ale w kierunku Rzeszowa za bramkami w Balicach z kolei wjeżdżamy w korek. Też dojazd do obwodnicy Krakowa, do węzła Kraków Południe się korkuje nieco na wysokości Libertowa 7 i też na wysokości Skawiny 44, czyli dojazd do węzła Kraków Skawina też należy się liczyć ze spowolnieniami. Okoliczne trasy, no to tak jak wspomniałam, 44 i 7, natomiast inne, no poprawnie sytuacja wygląda na tych wojewódzkich trasach w okolicach Krakowa, w okolicach obwodnicy Krakowa. Duży ruch też między Krakowem a Katowicami, na tyle duży, żeby w miejscach, gdzie prowadzone są prace drogowe, nieco zwalniać, ale tylko nieco, to nie są jakieś gigantyczne korki. Mały ruch na Śląsku już w tej chwili, być może oprócz tego, że dojechaliśmy do pracy, no to tutaj rzeczywiście urlopowicze. Może wszyscy są nad morzem, bo może się troszkę korkuje obwodnica Trójmiasta. Tutaj cały czas ten zepsuty samochód osobowy, jak donoszą służby, na 338 km spowalnia ten ruch i to dość poważnie, bo korek zaczyna się w tej chwili na węźle Gdańsk Południe i ciągnie za węzeł Gdańsk Kowale do 338 km, co oznacza, że wciąż ma około 4 km. Później, jak sobie miniemy to miejsce, to jazda jest płynna i bez żadnych wstrzymań, ani też korków. Dobrze wygląda sytuacja na S7, czyli tej obwodnicy Trójmiasta równoległej do S6. A ta zresztą rzadko się korkuje, na szczęście. Tutaj z reguły ten ruch odbywa się dość płynnie. Chodzi o ten odcinek S7 w okolicach Żukowa i też jak zaczyna się już, wjeżdżamy na nią węzłem Gdańskim.

0: popołudnie i potem już właściwie po chwaszczyno jedziemy bez problemów. I tak jest i teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jak obiecałem już za moment odpowiedź na pytanie, skąd te korki, dlaczego w wakacji jest ich więcej, no i co zrobić, żeby było ich mniej, czy jest jakiś magiczny sposób, to też pytanie do was. Czekam na odpowiedź w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Dzisiaj w nocy też padał deszcz. I dzięki temu rano mieliśmy takie chłodniejsze powietrze, no i skończyła się ta fala upałów. Tak, już nie będzie lał się z nieba żar i to jest chyba dobra informacja. Poza tym mamy wakacje. I to jest cudowne, piękne, wspaniałe, kiedy można jechać na urlop. Tyle tylko, że jakoś te korki, one są nieuniknione. No i teraz pytanie dlaczego, bo spodziewałem się, przeważnie tak było, że w wakacje jeździło się przynajmniej po miastach dużo, dużo lepiej. A teraz okazuje się, że jak Polacy ruszyli na wakacje, to drogi przechodzą jeden z najtrudniejszych testów w roku. Ponad 51% badanych planuje letni wyjazd i wybiera się na wypoczynek w kraju. A dane Generalnego Pomiaru Ruchu 2025 pokazują, że w lipcu i sierpniu na drogach krajowych robi się ciaśniej. Na przykład w ubiegłoroczne wakacje ruch był blisko 15% większy niż średnio w ciągu roku. W regionach turystycznych skok był jeszcze większy. Na przykład w województwie zachodniopomorskim letni ruch wzrastał o ponad 29%. A jeżeli chodzi o Warmię i Mazury, ponad 28%. No i w podróży najtrudniejsze mogą okazać się te ostatnie kilometry, czyli kiedy zjeżdżamy z głównej trasy, wjeżdżamy do miejscowości, a tam lokalne skrzyżowania, duże natężenie ruchu. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy tych korków wakacyjnych da się uniknąć i gdzie one są największe? Odpowiada Przemysław Panek, Multiconsult Polska.
1: Okres wakacyjny to czas zwiększonego ruchu zarówno na drogach, jak i w, pojazdach transportu lub komunikacji zbiorowej. Co ważne, problem ten dotyczy często małych miejscowości, które na co dzień z takimi problemami się nie muszą mierzyć, a co za tym idzie, nie mają infrastruktury przygotowanej na obsłużenie takiego ruchu. Rozwiązaniem w takich sytuacjach stanowią modele ruchu, które są niejako bliźniakiem cyfrowym sieci transportowej, zarówno w ujęciu transportu indywidualnego, czyli sieci drogowej, jak i sieci komunikacji zbiorowej. Na podstawie tych modeli tworzymy analizy komunikacyjne, a wyniki tychże analiz stanowią solidną bazę do podejmowania decyzji przez władze samorządowe, czy to w zakresie budowy infrastruktury lub też w zmianach rozkładu jazdy komunikacji zbiorowej.
0: I dlatego tak bardzo potrzebne są obwodnice, wcześniej oczywiście badania, tak żeby odciążać na przykład centra małych miast i puszczać ruch naokoło, chociaż czasami do tego miasta trzeba wjechać i wtedy wszystko się korkuje. Czy wy macie jakiś sposób na korek? Czy wy wiecie, jak tego uniknąć, szczególnie w wakacje? Bo może warto sprawdzić alternatywną trasę, taką mniej uczęszczaną. Zdaje się na wasze patenty, jak uniknąć wakacyjnych korków. Bo tak patrzę sobie do aplikacji, może to jest wina tych, którzy jeżdżą hulajnogami, rowerami. Dzień dobry ekipo, Sebastian pisze. Mam pewną wątpliwość prawną związaną z przejściami dla pieszych. Czy jeśli do przejścia dla pieszych zbliża się rowerzysta lub osoba na hulajnodze elektrycznej, to czy ja jestem zobowiązany jako kierowca do ustąpienia pierwszeństwa? Oczywiście, gdy osoba zejdzie z urządzenia, to sprawa jest prosta. Staje się pieszym. A gdy na nim jedzie, no Sebastianie, i tak trzeba zwolnić. Wtedy ten za nami też zwalnia i robi się mały koreczek. A niestety nie wszyscy jadący rowerami czy hulajnogami schodzą ze swoich pojazdów i zgodnie z przepisami przechodzą przez przejście dla pieszych. Sposób na korki wasz? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No i teraz rowerzyści się odezwali, ci co na hulajnogach. Jeżeli jest ścieżka, nie schodzę, po to ona jest. Dlaczego mam schodzić, gdy jej nie ma? Szybciej przejadę niż przejdę. Zawsze problem do rowerów mają kierowcy. Ci z największym brzuchem. No wieczna wojna. Dostałem taką informację w aplikacji. Oby to by nie był kij w rowisko, bo my dzisiaj chcemy rozładować te korki, a nie generować jeszcze większe utrudnienia i natężenie ruchu. Może macie jakiś sposób, żeby jeździło się w wakacje przyjemniej, lżej, bez korków, płynnie. Czekam na te sprawdzone sposoby w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz punktualnie 8:30 informacje drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No i w sumie nie są złe, jeśli potraktować za niezłą informację taką, że nie przybywa zgłoszeń od służb, a wręcz pojawiają się informacje o końcu utrudnień. Tak jest na 58. Tu przejazd przez Sawice, trasa Szczytna Jedwabno odbywa się już bez kłopotów. No i cóż, jak to jest? Uderz w stół, a nożyce się odezwą. I od razu, jak to powiedziałam, pojawiła się 74. I tu są kłopoty z przejazdem. Trasa Wieluń-Szczerców w Łódzkiem, 22. kilometr. Samochód osobowy dachował, jedna osoba poszkodowana. No i mamy zwężenie w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Taka jest sytuacja na 74 i to jest sytuacja dosłownie sprzed chwili. Dwa utrudnienia wciąż na S6, jedno na wysokości Słupska, a dokładnie między węzłami Słupsk Południe Redzikowo, w pobliżu węzła Słupsk Wschód. 11 kilometr. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym, zwężenie w stronę Lęborka. Tu na szczęście nie mamy informacji, żeby komuś coś się stało. No i to drugie utrudnienie na S6, które się utrzymuje i powoduje duży korek, mianowicie na obwodnicy Trójmiasta przy wjeździe na nią, już na węźle Gdańsk Południe odczuwalne są skutki zdarzenia drogowego z 338 kilometra, czyli za węzłem Gdańsk Kowale stoi samochód osobowy, on jest zepsuty, blokuje przejazd częściowo, jest jazda na suwak, którą odczuwają wszyscy wjeżdżający na obwodnicę Trójmiasta węzłem Gdańsk Południe, bo tu już zaczyna się korek, a to oznacza, że utrzymuje się taki około 4-kilometrowy. To może jest niezła informacja, bo ten korek nie wydłuża się, tylko od dobrych kilku chwil, to delikatnie powiedziane, jest ten 4-kilometrowy. Na Mazowszu, no to oczywiście S8-ka ta zwalnia. Troszkę zagęściła się sytuacja między Radzyminem a Wyszkowem. Tutaj jest rzeczywiście prace drogowe na wysokości Woli Rasztowskiej S8 w stronę Wyszkowa. I tutaj korek się pojawił. Było spowolnienie, a teraz jest w stronę Białegostoku korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze info od was. Mój sposób na korki to korkociąg. Pozdrawia Przemek. Rozumiem, i wtedy się nie ruszamy z domu. A jak trzeba gdzieś wyjść, no to problem na korki może być taki. Pociąg albo park and ride. Problem w tym, że Polak chce najlepiej dojechać samochodem na samą plażę. I dlatego... Park and ride bez zmiany mentalnej sprawy nie rozwiąże.

0: Szukamy sposobu na korki, bo jak pokazują dane, no niestety w wakacje natężenie ruchu rośnie o kilkanaście, a gdzieniegdzie nawet i o 30%, szczególnie jeżeli chodzi o kurorty, wakacyjne miejscowości. No i zamiast odpoczywać, to my się przemieszczamy. No i właśnie, jest gorzej niż w ciągu roku. Dzień dobry, u nas na przykład w Krakowie pisze, o, Jarząbek, Aleja Trzech Wieszczów. Tutaj mamy pusto, mimo małego remontu, za to do Ronda Grunwaldzkiego stoi się już od forum, a nawet wcześniej. Także do centrum opłaca się jechać górą, na rondzie w kółko i do jubilata. Czuwaj, to mówiłem ja, Jarząbek. A sposób na korek jest bardzo prosty. Proponuję jeszcze więcej życzliwości na drodze, pisze Bartłomiej. I nie pokazywanie swojego ego za wszelką cenę. Po prostu więcej uprzejmości, empatii, pomagania sobie w ruchu, a nie na siłę wciskania się wszędzie. Wszędzie, gdzie się tylko da. To od Bartłomieja. Absolutnie się z tym zgadzam. Czy jeszcze macie jakiś sposób na to, żeby tych korków było mniej i jechało się w wakacje przyjemniej?
1: Jeżeli mamy pas tak zwany wjazdowy, to szanowni kierowcy, jedziemy do końca, łączamy kierunek i wjeżdżamy na suwak, a nie zatrzymujemy się w momencie, kiedy wykonałeś skręt. I czekasz łaskawie, aż ktoś cię wpuści. No masz ten pas po to, żebyś się nim poruszał do przodu i elastycznie włączał się do ruchu, czy włączał.
0: Tak, włączał jak najbardziej. To propozycja od Marka. I rzeczywiście, pas rozbiegowy jest po to, żeby go wykorzystać w całości i płynnie wjechać. Wkleić się w ten ruch, a wtedy na pewno nie spowolnimy go. To raz. Druga sprawa, no kierunkowskazy warto ostrzegać o swoich zamiarach, zresztą nawet przepisy o tym jasno mówią. A trzy, może komunikacja zbiorowa i taki transport publiczny zamiast w pojedynkę jechać samochodem? Ja tylko głośno myślę, bo tak naprawdę zdaje się na wasze sposoby, patenty, co zrobić, żeby w wakacje natężenie ruchu było mniejsze, żeby po prostu korków było mniej, bo ja taką sytuację pamiętam jeszcze sprzed kilku lat, że to właśnie w wakacje można było w dużych miastach szczególnie odetchnąć z ulgą, droga do pracy się skracała, bo większość po prostu była na urlopie. Teraz sytuacja się trochę zmieniła, samochodów nam przybyło i co z tym zrobić? Jaki macie pomysł na korki?
2: Aj.

0: Radzimy sobie dzisiaj z korkami, no i szukamy idealnego sposobu na to, żeby tych korków było mniej. A przynajmniej, żeby może nas one nie dotyczyły, czyli żebyśmy umieli je zwyczajnie ominąć. No i bardzo fajna propozycja od Bartłomieja. Jego sposób na korki jest taki. To trochę uprzywilejowany sposób, ponieważ on robi 600-800 kilometrów dziennie po różnych miastach, po trasach w Polsce i to dało mu pewne doświadczenie i wiedzę o drogach. Jeżeli słyszy w wiadomościach Polskiego Radia Kierowców o drogowych korkach, o zdarzeniu drogowym i jedzie akurat w tę stronę, to w głowie ma już plan, którym zjazdem ma uciec, jak to objechać, skoczyć gdzieś w bok, żeby to zdarzenie ominąć. Także na korki tylko wiedza o swoim mieście i doświadczenie w pomykaniu bocznymi ulicami. To propozycja Bartłomieja, no i oczywiście wiadomości drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No to dobrze, nie wiem, boję się to powiedzieć, ale nie mamy nowych zgłoszeń od służb. Mam nadzieję, że w tej samej sekundzie albo 10 sekund później nie wpadnie nowe zgłoszenie, a są i stare. Czyli bez zmian na drogach, jeśli chodzi o informacje z Generalnej Dyrekcji. Cały czas dwa utrudnienia na S6. Wszystkie oczywiście na Pomorzu, bo tu jest ta nasza S6. I tak też między węzłami Gdańsk-Kowale, Gdańsk-Szadułki, a tak naprawdę na mapie to jest węzeł Gdańsk-Południe, Gdańsk-Kowale. Stoi samochód osobowy, on zepsuł się i jest zwężenie i jest korek. Auto stoi na 338 km jezdni w stronę Gdyni i to tutaj należy spodziewać się tego korka. To jest jedno utrudnienie na S6. Drugie to jest na wysokości Słupska. Mniej więcej węzeł Słupsk-Południe-Redzikowo. Tu w okolicach węzła Słupsk-Wschód 11 km mamy samochód osobowy, który zderzył się z ciężarówką. Tu też donosicie, że mamy pracę drogową, więc tym bardziej jest to sytuacja niebezpieczna, zaskakująca. Uważajcie na siebie. Jest zwężenie w każdym razie na S6, na jezdni w stronę Lęborka. No i cały czas 74 Wieluń-Szczerców, województwo łódzkie, 22 kilometr. Mamy dochowanie samochodu osobowego. Tutaj niestety były potrzebne służby medyczne, bo jedna osoba została poszkodowana. No i w związku z tym na czas pracy służb jest zwężenie w stronę Łodzi. Tak, w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Tak donoszą służby. Natężenie ruchu. Ono jest cały czas spore. Korkuje się obwodnica Warszawy, już nie tylko S8, ale również ta południowa, czyli między węzłami Opacz, Warszawa, lotnisko południe, należy liczyć się z utrudnieniami w stronę Terespola. Ten korek jest w tej chwili. Na południu kraju, no to oczywiście bardzo duży ruch na obwodnicy Krakowa. Na obu jezdniach węzeł Kraków Południe w stronę Katowic i za bramkami w Balicach w stronę Rzeszowa będziemy zwalniać. Natomiast przejaśniło się, ujmijmy to tak, na Śląsku, bo tutaj ruch jest płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze jeden sposób na korki. Ja się absolutnie pod tym podpisuję. Uwaga, sposób na korki to motocykl. A pamiętajcie, lewa w górę w każdą sobotę od 6 do 11 w PRK Polskim Radiu Kierowców.

0: Już za chwilę powiem więcej o pogodzie, a tymczasem cały czas przyglądam się waszym propozycjom, jak radzić sobie z korkami, bo no, badania są nieubłagalne. Dane mówią jasno, że to właśnie w okresie wakacyjnym rośnie nam natężenie ruchu. Korki stają się większe, to czasem jest kilkanaście procent, ale w miejscowościach wakacyjnych nawet o 30% rośnie natężenie ruchu. I motocykl jak najbardziej się pod tym podpisuje. Bardzo fajny sposób na korki, bo można trochę szybciej dotrzeć do celu. Cześć, dzień dobry. Dobry, pisze Miluś z Kork. Ja natomiast na korki mam inny sposób. Wyprowadzam się stąd. Temperatura jest tu 13 stopni. Wyprowadzam się do Polski. Pozdrawiam. Miluś, ale pamiętaj, że u nas też są korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz jeszcze, słuchajcie, dwa słowa o tej pogodzie. No próbuję sobie tutaj wszystko odpalić i mieć jak najlepsze informacje dla was. A prawda jest taka, że to przyjemny dzień będzie, bo i chmur więcej nad naszymi głowami. Mówię przyjemny, bo ostatnio mieliśmy falę upałów i trochę mamy dość tego słońca, prawda? Więc dzisiaj umiarkowane, okresami duże to zachmurzenie, miejscami przelotnie może popadać deszcz, on też jest potrzebny, zwłaszcza na południowym wschodzie, chociaż tutaj też możliwe są, uwaga, burze i może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, bo tak w Polsce dzisiaj ten wiatr raczej słaby, umiarkowany, tylko miejscami może być porywisty. A temperatura? Maksymalnie zobaczymy na termometrach od 16 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około 21 kresek powyżej zera nad morzem i na południu kraju, a najcieplej na zachodzie 27 stopni Celsjusza. I to ciśnienie. No ja mam dzisiaj jakiś problem, powiem wam szczerze, nawet kawa nie działa. 1002 hektopaskale, wcale nie takie niskie, ale jednak trend jest taki, że to ciśnienie będzie spadać. Choć jeszcze w południe utrzyma się właśnie 1002 hektopaskali.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Patryk Kuniszewicz, zapraszam do 10.

0: Olsztyn pozdrawia, dokładnie Sławek z Olsztyna z Warmii pisze: mamy 20 stopni Celsjusza, wychodzi słoneczko. No to jest się z czego cieszyć. A my próbujemy sobie poradzić z korkami i jeżeli szukamy jakiegoś dobrego pomysłu na te wakacyjne korki, to ja proponuję to tu, to tam, gdzie jest to naprawdę uciążliwe, strefy czystego transportu. Tylko w wersji finalnej centra miast czy jakieś wyjątkowo atrakcyjne, a jednocześnie wrażliwe miejsca w Polsce mogłyby być odwiedzane tylko i wyłącznie przez samochody elektryczne albo na przykład rowery. To propozycja Jacka. Co wy na to? Czekam cały czas na wasze złote rady, sprawdzone patenty, jak unikać korków w wakacje, jak je omijać, jak sobie z nimi radzić. My oczywiście polecamy wiadomości drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na stojącą ciężarówkę. Auto stoi na A4 na Śląsku między węzłami Mikołowska, Francuska, czyli na wysokości Katowic na 337 km. Zepsuł się pojazd, blokuje przejazd w stronę Krakowa, ale natężenie ruchu tutaj na Śląsku na w aglomeracji nie jest na tyle duże, żeby się korkowało. W związku z tym będziemy jechać powiedzmy dozwoloną prędkością na autostradzie A4 tu w tym miejscu i ostrzegamy was, że uważajcie, bo na 337 kilometrze właśnie to auto jest. Oprócz tego wciąż S6 w dwóch miejscach, kłopoty z przejazdem cały czas, zepsuty osobowy stoi na obwodnicy Trójmiasta od węzła Gdańsk Południe po węzeł Gdańsk Kowale i nieco dalej jest korek, bo jest zwężenie w stronę Gdyni. 338 km auto stoi już kolejną godzinę i ten korek 4-kilometrowy utrzymuje się. Dobra wiadomość jest taka, że się nie wydłuża. Na S6 mamy też kłopoty z przejazdem wciąż między węzłami Słupsk Południe Redzikowo, okolice węzła Słupsk Wschód. 11 km, cały czas praca służb po zderzeniu dwóch pojazdów osobowego i ciężarowego. Na szczęście bez poszkodowanych, no ale ze zwężeniem w stronę Lęborka. 74, tu pojawiły się kłopoty z przejazdem na odcinku między Wieluniem a Szczercowem. Na 22 km drogowcy nie precyzują, jaka to miejscowość. Natomiast uważajcie, zwężenie w stronę Piotrkowa Trybunalskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.

unikamy dzisiaj korków. No niestety badania mówią jasno, że to właśnie w wakacje drogi są bardziej zakorkowane niż w ciągu roku. A gdyby tak mieć mniejszy samochód,

0: i po prostu nim się gdzieś tam przedzierać. No to my teraz odpalamy nasze 24 konie mechaniczne. O, jest. I ruszamy. Razem z Kubą i Michałem wielka wyprawa maluchów trwa w najlepsze. Halo, halo panowie.
1: Dzień dobry, witamy, pozdrawiamy z Albertville.
0: Ja, natürlich. Ja, ja. A, Francji, oui, oui, bien sûr, d'accord.
2: Oui, super, oui, révélation, super.
0: Ale słuchajcie.
3: Starsi słuchacze mogą wiedzieć albo kojarzyć tą miejscowość, bo w 92 roku była tu zimowa olimpiada.
0: No tak, pamiętam jakby to było wczoraj, ale słuchajcie. Czechy, Niemcy, Szwajcaria, teraz Francja. Dużo już tych kilometrów przejechanych. Czy na trasie są korki?
1: Wiesz co, tak na dobrą sprawę te korki się dopiero pojawiają, one się pojawiają w momencie, kiedy przyjeżdżamy. I to jest fakt, nawigacja Google'a, dzięki której jedziemy i po trasie, której jedziemy, bardzo często interpretuje tę kawalkadę maluchów właśnie jako utrudnienia w ruchu, jako korek i od razu ta trasa zapala się na pomarańczowo.
3: No, i dalszym uczestnikom z kolei każe omijać te wcześniejsze maluszki. Ale nie, tak zupełnie serio, to Szwajcaria chyba była najbardziej zakorkowana. Tam bardzo dużo przebudów, remontów, wahadeł, no i to faktycznie tam przejeżdżaliśmy chyba z najniższą średnią prędkością.
1: I Szwajcarzy mają coś takiego do siebie, że jeśli na przykład koszą pobocze, trawę na poboczu, to od razu robią wahadełko. Te wahadełka były non-stop, więc to nas trochę spowalniało.
3: To prawda, natomiast później w tych wyższych partiach alpejskich, już we Francji w szczególności, no trasa otwarta, wolna dla użytkowników, ale tu znowu chyba możemy powiedzieć, że my spowodowaliśmy jakieś spowolnienia bardziej niż nas spowalniano. I to nie chodzi o maluszki, tylko raczej my nawet naszym radiowozem jadąc przez te przełęcze, gdzie ograniczenie no bardzo swobodne, 80, ale tak naprawdę no trzeba mieć dużą odwagę, żeby z taką prędkością tutaj jechać. No a w lusterku cały czas więcej samochodów niż przede mną. To dla mnie jest rzadkość, ale tutaj tak po prostu jest, jadąc oczywiście cały czas zgodnie z przepisami.
1: Dzisiaj kolejny dzień wyprawy, taki piąty pełnowartościowy, w którym będziemy pokonywać kilometry i przyznamy się szczerze, że dostaliśmy w kość w ciągu ostatnich dni, bo te trasy no, dobijały do 500 kilometrów, więc naprawdę dużo tych kilometrów. Załogi są już trochę zmęczone. Zresztą też o tym na samym początku mówiliśmy, gdy wyprawa startowała, że pierwszy dzień to jest euforia, drugi dzień jeszcze jesteśmy na takim euforycznym haju, później trzeci dzień przychodzi zmęczenie. No i faktycznie u wielu zawodników przyszło, załogi się powymieniały, więc jest wielu nowych uczestników wielkiej wyprawy maluchów. No i dzisiaj do pokonania zaledwie 234 kilometry, można byłoby powiedzieć. Zaledwie, ale właśnie.
3: Dwie przełęcze przed nami. Ta pierwsza będzie to przełęcz Telegraph. To chciałoby się zaśpiewać. Down the Telegraph Road.
1: To ale zaśpiewaj.
3: Up the Telegraph Road.
1: Nie bronię. No.
3: Natomiast no, krótko, ale za to treściwie. To znaczy i widoki, i wspinania, i spadania, i znowu ta praca skrzynią biegów, i no, w naszej aucie z automatyczną skrzynią biegów też odpowiedni tryb, i te obroty rosną. No trzeba to kontrolować.
1: A propos jeszcze tej energii, której trochę czasami może brakować, bo wczoraj mieliśmy 12 godzin jazdy, przedwczoraj mieliśmy 13 godzin w samochodzie. To jest coś naprawdę niesamowitego. Po trudnych trasach, bardzo wymagających skupienia, koncentracji, a przede wszystkim także i pracy kierowcy, ale pracy również pilota, zawsze ładujemy się pozytywną energią i za tę pozytywną energię odpowiada u nas chociażby Rafał Tito. Wszyscy go możemy kojarzyć z dawnych lat z You Can Dance, czyli Shubidubi Dance Dance. Pan kojarzy.
3: A ja go kojarzę już z wcześniejszych edycji wyprawy maluchów.
1: Tak jest.
3: Rzeczywiście osoba i duch odpowiedzialny za poranne rozgrzewki.
1: Mało tego, Rafał jest takim trochę samozwańczym instruktorem i tutaj mistrzem fitnessu, zresztą on o tym opowie.
4: To chyba tak narastało, wiesz co, bo to jestem od pierwszej wyprawy i zawsze zagrzewałem ludzi, wiesz, gdzieś jak ktoś już baterie miał wyładowane, to gdzieś na stacji jakiś mały jogging. Wszyscy nie potrzebowali kupować kawy, tylko wsiadali w maluchy i jechali dalej. Także pozytywnie, no a teraz już jestem cząstką tej rodziny, no chcemy w Krakowie zrobić jakąś zabawę, fajną show, żeby wszyscy uczestnicy coś zatańczyli.
1: To nie jest jakoś skomplikowane specjalnie ten taniec, który mamy, czyli taki taniec firmujący wielką wyprawę maluchów.
4: Dokładnie, wiesz co, nie może być to, wiesz, coś trudnego i długiego. Pamiętajmy, że ludzie jadą po 12 godzin tymi maluchami czasami. Wszyscy jesteśmy wykończeni, więc łapię ich rano i staram się rozruszać, nauczyć tych dwóch ósemek.
1: Dawaj po kolei te kroki, jak to szło?
4: Pierwszy mamy podskok z rączką do góry, zmiana w strony, później mamy wyjście z prawej ręki i szerokonóżka, druga, i później jest bioderko w lewo, bioderko w prawo, tak, później mamy taki ruch na łyżeczkę, idziemy raz i dwa, później są szejki do przodu, do tyłu, slide, slide, na koniec malujemy serce.

0: duszko i kończymy obrotem. I mamy cały układ i to wszyscy muszą się nauczyć. Zrobimy show w Krakowie.
1: Ja jeszcze nie umiem.
2: No właśnie tak chciałem powiedzieć, że ja też jeszcze nie umiem, nie ogarniam tych kroków. Przyznam się szczerze, jakoś tam nam to opornie idzie. No.
3: Obu was znam, ja chciałbym zobaczyć, jak ten slide w waszym wykonaniu wygląda.
1: I serduszko ręką.
3: Ja poproszę dzisiaj ręką. Na Instagramie PRK slide i serduszko.
2: Na razie na Instagramie Polskiego Radia Kierowców przepiękny wschód słońca, który udało mi się uchwycić. Ja kocham wcześniej rano wstawać. Doskonale o tym, Patryk, wiesz, że budzimy się wcześnie. Ja na co dzień o 4:50, więc jak mogę wstać o godzinie powiedzmy 5 czy 6, no to jestem przeszczęśliwy, wow. Jestem bardzo mega wyspany, można powiedzieć. I dzisiaj udało mi się zaliczyć przepiękny wschód słońca. Słońce wyłoniło się znad gór, oświetlając nasze maluchy. Zresztą zobaczcie to na naszym Instagramie.
3: I tam właśnie zaglądamy, podglądając wielką wyprawę maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski. To skoro we Francji jesteście, to ja wam mówię au revoir.
2: Toż ty, ale powiedział teraz.
1: To ja powiem do zobaczenia.
2: A ja croissant i suchy. I super.

0: Skoro dzisiaj tyle o korkach mówimy, to niestety one nie odpuszczają. Przynajmniej jeżeli chodzi o poranny szczyt komunikacyjny, a nawet jak się skończy, przejdzie w przedpołudniowy. Oto szczegóły, co tam na trasach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No trochę tych korków jest, ale może aż tak źle nie. Będzie jakaś w nich przerwa. Większość tras oczywiście jest przejezdnych, ale uwaga, bo na przykład na A4 Dolny Śląsk, jadąc od strony Jędrzychowic, a w kierunku Legnicy, kierowcy w korek niewielki, ale jednak wjeżdżają na węźle Krzyżowa, jadąc w stronę Legnicy na A4. Tak wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku, bo później Legnica-Wrocław jest naprawdę nieźle, bo żadnych spowolnień korków brak. Wrocław, Katowice. Tutaj też w porządku. Na wysokości Katowica 4 również bez spowolnień korków, choć drogowcy zgłaszają kłopoty z przejazdem na A4. Na wysokości Katowic między węzłami Mikołowska-Francuska 337 km. Uważajcie, awaria samochodu ciężarowego i zwężenie w stronę Krakowa, ale bez korków, tak jak wspomniałam, tutaj A4 trzyma się dobrze. W przeciwieństwie do tej, która jest na obwodnicy Krakowa, bo tutaj ta obwodnica nam zwalnia cały czas. Właściwie od wczesnego rana są korki i w stronę Katowic, i w kierunku Rzeszowa już w tej chwili. W stronę Rzeszowa w korek wjeżdżamy za bramkami w Balicach. No i troszkę w nim jedziemy, bo aż po węzeł Kraków-Tyniec. W stronę Katowic ten korek jest w innym, na innym fragmencie A4 na wysokości Krakowa, między węzłami Kraków-Południe, Kraków-Tyniec mniej więcej. O tak wygląda sytuacja na A4, gdzie jest ciasno. Mazowsze, tutaj spory ruch, nie tylko na obwodnicach Warszawy S8 i S2, ale również uwaga, bo na S17 przed Garwolinem zwalniamy jadąc od strony Lublina, a w kierunku Warszawy pojawiło się takie spowolnienie. Na północy kraju dobre wiadomości, zostało auto usunięte, osobowe, zepsute z 338 km, no i od razu zmalał korek, choć cały czas utrzymuje się na S6 na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni, utrzymuje się między węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Kowale, ale jest oczywiście mniejszy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I my tak o tych korkach opowiadamy wam co 20 minut, bo właśnie u nas możecie liczyć na najświeższe informacje drogowe. 10, 30 i 50 po każdej pełnej godzinie.

0: 20 minut pozostało do godziny 10. Tak tylko przypomnę, że dane Generalnego Pomiaru Ruchu 2025 pokazują, że w lipcu i sierpniu na drogach krajowych po prostu jest ciaśniej. Na przykład ubiegłoroczne wakacje to było tak, że ruch był większy średnio o 15% względem całego roku, ale w regionach turystycznych skok był dwukrotnie wyższy, bo na przykład w województwie zachodniopomorskim letni ruch wzrastał o ponad 29%, podobnie na Warmii i Mazurach o ponad 28%. No i tak to właśnie wygląda, stąd pytałem was dzisiaj, jak radzić sobie z korkami, słuchając PRK, informacji drogowych, znajdując objazd. Tak, to są bardzo fajne propozycje, ale wśród nich jest taka: wioskami jechać, nie spieszyć się, zwiedzać. Zauważyłem, że kiedyś jeżdżąc bez GPS-u pamiętaliśmy choćby przejechane miasta, detale krajobrazu. A teraz jedziemy jak po sznurku, byleby szybko, a chyba nie na tym to życie polega. I coś w tym jest, bo ja przyznam szczerze, że trasy bardzo często tak na strzał, drogą ekspresową, autostradą, niewiele z tej trasy pamiętam. Kiedyś, jak się jechał do Zakopanego, to nie dość, że cały dzień, to jeszcze po drodze mnóstwo postoju, ile wspomnień, ile widoków, ile zdjęć i historii. No i coś w tym jest. Rzeczywiście, chyba wioskami jechać jest najlepiej. Gorzej, jak ten dystans to ponad 1000 kilometrów. To wtedy każdy chce być jak najszybciej. Jakie macie jeszcze sposoby, żeby omijać korki i radzić sobie jakoś z natężeniem ruchu?
1: Na te korki. Jeszcze raz, Marek, bo nie ma. Siedźcie w domu, a urlop weźcie we wrześniu. Dobrego dnia słonecznego.
0: Jest to jakiś pomysł, no we wrześniu na pewno na trasach będzie luźniej. W miastach, kiedy my wrócimy do szkół, pracy, na pewno ciaśniej. Czy macie jakiś jeszcze pomysł na to, jak radzić sobie z korkami w wakacje? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Jeżeli was zmęczyły te upały, które w ostatnich dniach mieliśmy w Polsce, to ja proponuję południe kraju, bo tam wartości 14, 15, 16 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Zakopanem, dokładnie 14 kresek powyżej zera. A jeżeli ktoś lubi ciepło, ale nie żeby żarlał się z nieba, to zarówno na zachodzie, na wschodzie i na północy kraju wartości już powyżej 20 stopni Celsjusza. Najcieplej w Lęborku, 21,5 stopnia. A co na drogach? O tym już teraz Monika Gniewaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mówiłam wam, że skończyły się utrudnienia na S6 obwodnicy Trójmiasta w okolicach węzła Gdańsk-Południe. Zaczynał się korek, kończył za węzłem Gdańsk-Kowale na 338 km. Mieliśmy samochód osobowy, auto się zepsuło i blokowało przejazd przez kilka godzin tego porannego szczytu, więc ten korek utrzymywał się i był. Teraz zniknął, ale pojawił się nowy, prawdopodobnie też na skutek zdarzenia drogowego, jest za węzłem Gdańsk-Kowale, też w stronę Gdyni, a więc coś znika i coś się pojawia. Taką mamy prawidłowość w tej chwili na S6, bo też drogowcy zgłaszają, że utrudnień nie ma w okolicach Słupska, w okolicach węzła Słupsk Wschód, między węzłami Słupsk Południe Redzikowo. Tutaj były kłopoty z przejazdem po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, bez poszkodowanych, no ale na 11 kilometrze mieliśmy zwężenie w stronę Lęborka. Teraz już pojazdu nie ma też służb, które pracowały przy tym zdarzeniu drogowym. A4 bez zmian, trasa między węzłami Mikołowska, Francuska, to już oczywiście południe kraju, i Śląsk na wysokości Katowic, 337 km. Stoi samochód ciężarowy, jest zwężenie w stronę Krakowa, ale tutaj na Śląsku ruch jest na tyle niewielki, że nie widać nawet spowolnienia w tym miejscu, gdzie auto jest. Natomiast inaczej zupełnie sytuacja wygląda w Krakowie, na wysokości Krakowa, na A4, bo tutaj korki są zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Spodziewać się ich należy w stronę Katowic, to są okolice węzła Kraków Południe, ciasno jest naprawdę, i w przeciwną stronę, w stronę Rzeszowa, to jest od bramek w Balicach właściwie już ciasno się robi po węzeł Kraków Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli na waszej trasie pojawiły się jakieś utrudnienia, dajcie proszę znać, bo my przekażemy je dalej reszcie zmotoryzowanych. Także aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. O wszystkim, co na drogach.

0: 4 minuty pozostały do godziny 10. Uwaga na to ciśnienie, no dzisiaj spada. Kawa, herbata mogą nie pomóc. Ale na szczęście po godzinie 10 nasz duet, który energetycznie będzie was pobudzał, czyli Dagmara Kowalska, Piotr Firan.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wyobraźcie sobie, że ja przez ostatnie dni piłem taką mrożoną kawę, czyli kostki lodu.
0: Się tutaj za oczy, kostki, za skronie?
2: Bo spokojnie, tak sobie. Okay, robię sobie masaż COVID-a, wiesz, od razu.
0: Okej.
2: I ja tak dzisiaj sobie znowu zrobiłem tą kawę mrożoną i myślę sobie, kurczę, jakoś jest dziwnie.
1: No, zimno.
2: Coś jeszcze nie kliknęło, wiecie. Mm-hmm. Ale kiedy wyszedłem na dwór, to sobie uświadomiłem, że już zmieniło się i to poważnie.
0: Mm-hmm. Bardzo.
1: Jest chłodniej.
0: Jest lepiej. Odpocznijmy od upałów.
1: No.
0: A potem mogą wrócić.
1: I poprosimy, bo w sumie jeszcze 2 miesiące wakacji. Tutaj bardzo ożywiona dyskusja była w naszej realizatorce, że no jeszcze wrócą upały chyba, ale już nie będzie tak 40.
0: No nie, na razie jest do 30 i to jest całkiem przyjemnie.
1: Normalnie.
2: Zgadzam się.
0: Sperka polskim radiem kierowców.
1: Z tego wolno.

0: Na zegarze minęła godzina 10:00, to jest Polskie Radio Kierowców, moi drodzy. I cóż, ruszamy, zapraszamy w trasę i ruszamy z pogodą.
1: Ubierzcie się dzisiaj trochę cieplej, to znaczy zabierzcie jakąś kurtkę, czy coś może się przydać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo po dość dynamicznych dniach pogoda zacznie się uspokajać, choć nie oznacza to, że w całym kraju będzie dziś jednakowa. Zachmurzenie będzie małe, ale okresami chmur może przybywać i wtedy miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Największą uwagę warto dziś zwrócić na południowo-wschodnią Polskę. To właśnie tam oprócz opadów mogą rozwinąć się burze. Nie powinny być jednak tak rozległe jak w poprzednich godzinach, ale lokalnie nadal mogą przynieść intensywny deszcz.
1: No właśnie, podczas burz spaść może około 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach może osiągać nawet 60 km na godzinę. Dzisiaj odczujemy wyraźną zmianę temperatury. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą 16 stopni. Nad morzem i na południu kraju około 21, natomiast najcieplej będzie na zachodzie. Tam temperatura wzrośnie do 27.
0: Wiatr będzie słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, czyli tak jak to w prognozie IMGW. W każdym przypadku może wystąpić. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich jego porywy mogą dochodzić do 55 km na godzinę. I to już zupełnie inna pogoda niż jeszcze na początku tygodnia, wyraźnie chłodniej, a miejscami nadal z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to my się pięknie kłaniamy, zapraszamy. Będziemy was pobudzać rzeczywiście, bo sami chyba potrzebujemy pobudzenia, tak mi się wydaje. Więc jak macie dla nas jakąś zagadkę, to dajcie znać w naszej aplikacji.
0: Delikatnie tak, pobudzenie zawsze się przyda. W Lęborku aktualnie 21, a w Zakopanem 14, ale widzę, że pani już się rusza. Bardzo dobrze.
1: Ale wolniej.
0: No, niż zwykle. Nie, no to do tempa jeszcze się przyzwyczajimy. Tak.
1: Dobrze.
0: No dobrze, bo zaraz zaczną śpiewać. Więc my, Dagmaro, zapraszamy wszystkich na pokład, tak, i ruszamy razem w trasę.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja wcale tej czekolady nie jadłam.
1: Której?
0: Tej, co ją wczoraj przyjęła. Wiesz, to już wspomnienie takie.
2: A coś się
0: załapała się. No bo tutaj
2: ja jadłam.
0: Pisze, że no właśnie.
2: A ja była bardzo dobra.
0: No bo
2: z karmelem w środku. Tak, smakowało mi.
0: Bardzo dobrze.
2: Musiałam, zjadłam jeden kawałek, musiałam iść. I on cały czas za mną chodził.
0: A widzisz, ten karmol ciągnął się.
1: Ja chyba siadłem tak poprzewie.
0: No to tylko przywiozłam. Halo, chwileczkę. To znaczy, że nie musiałam wcale jeść. Chciałam, żebyście wy zjedli.
2: A to było bardzo dobre.
1: Ja zjadłem tak łapczywie, że nie zauważyłem, że tam był karmel.
2: I nie zauważyłeś w ogóle smaku pewnie.
1: Nie no, smak zauważyłem, ale nie wiedziałem, że jest karmel. Dzięki, że powiedziałaś.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, no, tak czekoladowo na naszych drogach nie jest. Może to dobrze, może to źle. W każdym razie korki są. Cały czas utrzymuje się ten korek na obwodnicy Krakowa. Ciekawa jestem, co jest przyczyną właściwie tego dużego natężenia ruchu już po szczycie komunikacyjnym, bo Zakopianka czysta przejezdna, właściwie na każdym swoim fragmencie. Także już tu, gdzie z reguły się korkuje, chociaż są takie spowolnienia między Nowym Targiem a Zakopanem w okolicach Szaflar i Poronina, ale całość Zakopianki aż po Nowy Targ właściwie pełen przejazd. Natomiast obwodnica Krakowa wciąż bardzo duży ruch, teraz w stronę Rzeszowa, za bramkami w Balicach. Dosyć mocno kierowcy zwalniają i to spowolnienie ciągnie się po węzeł Kraków-Tyniec. W przeciwną stronę też jest duży ruch, ale bez takich spektakularnych korków i zatrzymań od węzła Kraków-Południe po bramki w Balicach, to w stronę Śląska. Dobrze natomiast wygląda sytuacja na Śląsku. Tutaj bez spowolnień i korków, choć nawet mamy zgłoszenie o utrudnieniu od służb, mianowicie na A4 na wysokości Katowic, węzeł Mikołowska-Francuska, stoi samochód ciężarowy i to właściwie kierowcom nie przeszkadza, bo spowolnień w stronę Krakowa, bo auto stoi na tym pasie, nie ma na 337 km. Uwaga, bo tutaj jakaś rotacja jest na S6, obwodnica Trójmiasta, znów się pojawiły utrudnienia i to w dwóch miejscach, właśnie się skończyły w dwóch miejscach i pojawiły kolejne na S6. I to było zauważalne, już o tym korku wam mówiliśmy, za węzłem Gdańsk-Kowale taki korek jest, 337 km, zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w stronę Gdyni i jest ten korek. No i drugi odcinek S6 w Zachodniopomorskiem, tym razem 8 km, węzeł Osina, Goleniów, Lotnisko, Glewice na wysokości tejże miejscowości, samochód osobowy uderzył w bariery, no i też jest zwężenie, ale w stronę Szczecina.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to co, startujemy z naszą zagadką.
0: Tak, chciałam powiedzieć, że jestem bogata. Właśnie dostałam informację od pani profesor dr Carly Barros, która napisała do mnie oficjalnego maila.
1: To są to słynne maile.
0: Tak, że jest przedstawicielem specjalnej jednostki Unii Europejskiej do spraw pomocy humanitarnej Rekompensat i współpracującej z ONZ-em. No i że właśnie dostałam odszkodowanie, tak półtora nawet. Podzielę się z tobą, chcesz?
1: No właśnie miałem o to pytać, czy chociaż no pewnie, jakąś że furkę marzeń byś mi zasponsorował.
0: Nie ma problemu żadnego. Tak? Zobacz, tyle mam, że mogę się spokojnie podzielić.
1: Super, ktoś jesteś koleżanką jednak, Daga. No dobrze, moi drodzy.
0: Wy też możecie coś wygrać. Uśmiech. Radość.
1: Ale może oklaski. Nawet też, jak poprosicie ładnie, to Dagmara sypnie groszem.
0: To oczywiście, że sobie.
1: Dobrze, zajmijmy się naszą zagadką, czyli my wam podajemy podpowiedzi, a wy zgadujecie. Mam nadzieję, że zagadkowicze już są gotowi,
0: no,
1: zwarci.
0: My jesteśmy.
1: I podajemy pierwszą podpowiedź.
0: Tak, zdecydowanie kierowcy tego nie lubią.
1: No, no właśnie, czego kierowcy nie lubią i co może być przedmiotem dzisiejszej naszej zgadywanki. Czekamy na odpowiedzi w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: No właśnie.
1: No i są odpowiedzi od was, są odpowiedzi i głosowe, i tekstowe. Najpierw tekstowe. Kierowcy nie lubią stać w korku. Pozdrawiam serdecznie Grażyna z Mesia. No my też pozdrawiamy i też nie lubimy stać w korku i zgadzamy się w 100%, ale to dopiero pierwsza podpowiedź, więc chyba tych rzeczy, których nie lubią kierowcy, jest trochę więcej, bo nie o to nam chodzi.
0: Nic tak nie drażni jak ruch wahadłowy. Ula z Elantry.
1: No, Hyundai Elantra. Taki bardzo
0: pozdrawiamy.
1: I tak, pozdrawiamy, ale nie.
0: Ale jest jeszcze pan, który Dagmara też dostał propozycję spadku, tak. Czy też wygraną 320 tysięcy złotych. Nie jesteś sama.
1: Nie, dolarów.
0: A 320 tysięcy dolarów.
1: Pomóż tam, nie? Czyli dużo bardziej bogaty, może się podzielić. I nie tylko jakiś profesor tam pisał, czy pani profesor, tylko szlachta, sam książę Nigerii napisał maila. Zobacz, widzisz, nie ma co robić. Pisze maile.
0: Ja nie czytam maili, więc kto wie, co w mojej skrzynce spoczywa. Znaczy czytam, ale tylko to ważne.
1: Musisz zajrzeć, wiesz, bo może jesteś w ogóle
0: gdzie szkolenie?
1: Indziej niż jesteś, tak? Pokażę ci. Ja też mam wstępną.
0: No właśnie, tak się dobraliśmy, że... Dobrze. Miejmy nadzieję, że szefowa nie słucha. Dobrze, zostawmy to. Kierowcy zdecydowanie tego nie lubią. To jest pierwsza podpowiedź. A to posłuchajmy jeszcze, bo zdaje się, że słuchacz jest z nami.
2: Uważam, że kierowcy nie lubią korków. Marek Boniewo.
1: No i Paweł jeszcze napisał, Paweł Ski, który zawsze jest z nami, korków, tak, nie korków. A, jeszcze Tom Kon, Tarnów, też napisał o korkach. No, słuchajcie, na pewno kierowcy nie lubią korków. Kto tam lubi stać, jak można jechać?
0: No właśnie, ale żeby zawęzić trochę poszukiwania dobrej odpowiedzi, to mamy drugą podpowiedź. Sprawia to coś, że droga staje się bardziej niebezpieczna.
1: O, no i to jest dopiero zagwozdka.
0: No to jedziemy dalej.

0: Kierowcy zdecydowanie tego nie lubią. Sprawia, że droga staje się bardziej niebezpieczna i mamy tak, ubytki w asfalcie od Pawła z Kii, agresja drogowa.
1: Odpowiadam na zagadkę, patrol policji, nikt tego nie lubi i do tego jak się pojawia, to ludzie patrzą na to, na co polują, zamiast na drogę i się robi niebezpiecznie. Ale prawda.
0: Agresja drogowa, chciałem powiedzieć, że od Tomka Starnowa. A, dobrze, no, tak. No. Dagmaro, naprawdę jakiś... Dzisiaj Dagmara pobudzona.
1: No co?
0: Tak, mamy jeszcze tak... przejazdy kolejowe, absolutnie
1: się nie czepiam.
0: Dagmaro, to była tylko konstatacja. I mamy też tutaj pytanie, co może być w mojej skrzynce mailowej, ale tego nie wie nikt, łącznie ze mną. Tak, mamy jeszcze wiadomość...
1: Miłuś jeszcze napisał, przepraszam, tak? Znowu ci wchodzę w słowo.
0: Proszę.
1: Coś się dzisiaj ze mną dzieje. Ja muszę wyjść i pobiegać.
0: No co napisał Miluś?
1: Napisał, że zdecydowanie przede wszystkim kierowcy nie lubią zaczajonych policjantów.

0: I wiesz co, pisze do nas z KORK.
1: Pozdrawiamy. Irlandia.
0: Czyli Irlandia i no widzisz, czyli tam też nie lubią.
1: Tak, ale mamy jeszcze, zdaje się, słuchacza.
2: Witam Dagmaro i Piotrze. Moim zdaniem, czego kierowcy nie lubią, to zakaz wyprzedzania. Pozdrawiam serdecznie, gorąco, Puchaty z Kania. Miłego dnia.
1: Pozdrawiamy Puchatego ze Skanii i miłego również życzymy.
0: Ale to oni nie lubią zakazu wyprzedzania. Ze Skanii na przykład, z dużego. No,
1: no tak.
0: Oni nie lubią.
1: Tego ciężarówkowego, tak?
0: Tak, tak. Przejazdów kolejowych, Tomek, nie wiem, czy mówiłeś, CRX-a.
1: Nie o to chodzi. Trzecia podpowiedź się pojawi, ale najpierw Monika Gniewaszewska, która już się niecierpliwi, więc sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Korki największe na południu, ale zdarzeń drogowych najwięcej na północy kraju. I tutaj 2 na S6 i też 22 i 20, czyli trasy, które prowadzą nas właśnie przez północ. I tak też jeśli chodzi o S6, no to w zachodniopomorskim kłopoty z przejazdem utrzymują się między węzłami Osina, Goleniów, Lotnisko, miejscowość Gliwice, 8 km. Auto osobowe uderzyło w bariery i jest zwężenie w stronę Szczecina. Kłopoty z przejazdem na obwodnicy Trójmiasta przeniosły się nieco, bo tu mieliśmy jeszcze niedawno duży korek między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Kowale i trochę za węzłem Gdańsk-Kowale był korek, bo awaria samochodu osobowego. Auto zostało usunięte ze S6 w stronę Gdynie i przez dosłownie chwilę jechaliśmy pełną szerokością tutaj S6, bo pojawiły się nowe utrudnienia. Tym razem w okolicach węzła Gdańsk-Szadułki na 337 km zderzyły się dwa samochody osobowe. No i znów jest zwężenie w stronę Gdyni, no i znów jest tutaj korek, a więc długo nie zażyliśmy tej przejezdności na S6, bo znów pojawiły się kłopoty z przejazdem. No i wspomniana 20, to jest zachodniopomorskie, trasa Węgorzyno-Drawsko-Pomorskie w pobliżu miejscowości Woliczno, 55 km. Samochód osobowy wjechał do rowu. Droga jest zamknięta, trasy lokalne pozostają, 3 godziny tak ma być, a więc rzeczywiście warto skorzystać z objazdu. I 22, tutaj tragiczne zdarzenie, to już jest Pomorze, Człuchów i Jastrowie, miejscowość Człuchów, 230 km, auto osobowe uderzyło w rowerzystę, no niestety rowerzystę życia się nie udało uratować i mamy tutaj ruch na zmianę jednym pasem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wszelkie informacje drogowe mile widziane, oczywiście potem się z wami dzielimy. Widziałam dzisiaj taki film w internecie, kiedy hulajnogista jechał normalnie zwykłą drogą, jechał chyba dość szybko i bez żadnego oczywiście, bez żadnej informacji, ruszając ze świateł, skręcił na prawo, w prawo, bo przypomniał sobie, że jednak nie prosto, tylko w prawo. Wiesz, został poturbowany. Najgorsze jest to, że kierowca, który przyjechał prawidłowo, na zielonym świetle prawym pasem, to wyskoczył i chciał pomóc, a tamten zapakował się i pojechał. Przerabiane hulajnogi, no tego nie lubimy, bo one jeżdżą zbyt szybko, no i też tak sobie myślę, że hulajnogista bez żadnego zabezpieczenia, bez kasku, bez jakichś, wiesz, dodatków takich, które mogłyby chronić przy upadku, no to to jest samo niebezpieczeństwo, to już nie wiem, to już właściwie jest rzecz, o której chyba trzeba mocno nagłaśniać i omówić, żeby ktoś zwrócił uwagę, że to jest naprawdę niebezpieczne.

0: Mnie mega irytują kierowcy, którzy dojeżdżają do ronda i nie przewidują tego, jak można płynnie pokonać to skrzyżowanie, tylko zatrzymują się bez potrzeby jak na stopie. No, jeżeli w Polsce budowane są ronda w taki sposób, to prezes Żejowic napisał, jeżeli są budowane w ten sposób, że są przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, no to w zasadzie już ludzie mają to w nawyku, że lepiej się zatrzymać, mimo że tego znaku stop tam nie ma, rozejrzeć się, zanim na to rondo wjedziemy. No, myślę, że to jak projektowane są drogi w Polsce właśnie wymusiło tego rodzaju zachowanie.
1: No tak.
0: Tak. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to mówiliśmy, że po serwisie drogowym pojawi się trzecia podpowiedź.
1: Tak, tak, tak, tak. Przed nami serwis drogowy. Wy dajecie nam znać w kwestii naszej zagadki, ale też informujecie o tym, co się dzieje, i akurat taką wiadomość właśnie przed sekundką próbowałam zmontować, ale chyba się tutaj jeszcze szybciutko nie da tak bardzo. Natomiast tak, dziękujemy wam za wszystkie informacje, to one są celne.
0: Tak, kierowcy zdecydowanie tego nie lubią. Sprawia, że droga staje się bardziej niebezpieczna i słuchamy dalej.
2: Witam. Wydaje mi się, że jest to utrata kontroli nad samochodem. Pozdrawiam. Łukasz z Ampery.
0: Nie o to chodzi.
1: Nie, ale może być konsekwencją tego, co nam dzisiaj chodzi.
0: Tak, nie ma silnika, ale potrafi zatrzymać ruch. To jest trzecia obiecana podpowiedź. A mówiliśmy też o hulajnogach i o tym, jak czasami niefrasobliwi są ci, którzy się na nich poruszają.
3: No, tych kierowców hulajnog, rowerzystów, którzy jadą, skręcają nagle, ręki nie wystawi i nie daje sygnału, no to jest nasza zmora. Zmora narodowa i ty nie tylko. Pozdrawiam normalnych kierowców, wszystkich, którzy jeżdżą przepisowo. I tych, którzy mają pecha, nacinają się na takich rowerzystów, hulajnogowców, dyskorolkowców i w ogóle.
0: Ja ostatnio obserwowałem właśnie hulajnogistów. Kilka razy natknąłem się na taki widok, że dzieciak pod blokiem wyjeżdża sobie w kasku, w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, bez żadnej ochrony i jeździ na tylnym kole. Tatuś mu na to pozwala, mama mu na to pozwala, sprzęt został zakupiony, prawdopodobnie wychowują tym razem nie nowego Roberta Lewandowskiego, bo to nie chodzi o granie w piłkę, tylko kogoś, kto będzie jeździł na motocyklu i to bardzo szybko. Jest bardzo dużo takich rodziców, którzy swoje ambicje przelewają na swoje dzieci. Oczywiście to jest też gdzieś tam rozniecane różnego rodzaju oglądaniem filmików, różnych akrobacji w mediach społecznościowych, na serwisach streamingowych, i później jest taki efekt, że ktoś na chodniku, może przychodzić staruszka, może przychodzić niewidomy, może przychodzić zwykły człowiek albo pani z wózkiem, jeździ mały delikwent hulajnogą, która jest ciężka, na tylnym kole, w samym kasku, bo albo sobie sam tak pomyślał, albo rodzice chcą z niego zrobić być może w przyszłości kierowcę rajdowego, kaskadera. No, czy to jest mądre?
1: Nie jest. Znaczy, wiesz co, ja szczerze powiem to głośno, ja się boję hulajnóg. Nie jeżdżę na hulajnogach, uważam, że to są niebezpieczne sprzęty, ale myślę, że każdy sprzęt w nieodpowiednich rękach może być niebezpieczny i chyba chodzi o rozsądek.
0: Tak, tylko to, o czym mówią nasi słuchacze, to, że ktoś nie dał tego znaku, to się nie bierze znikąd. Wszyscy skądś pochodzimy, każdy chodził do jakiejś szkoły, każdy ma jakichś rodziców, albo ma być może sąsiadów, którzy mogliby zwrócić uwagę, a być może tego nie robią, bo panuje jakaś taka znieczulica i wszyscy mają w nosie. Zwłaszcza w dużych miastach, mam wrażenie.
1: Może.
0: Słuchamy dalej.
2: Witam, z tej strony Łukasz z Ampery. Właśnie się naciąłem na korek. Kożuchowa w stronę Eski, prace drogowe, dosyć duży korek, także jak się śpieszycie, to omijajcie.
1: To jest ta wiadomość, o której wspomniałam wcześniej.
0: No dobrze, czyli wracając jeszcze do zagadki, to na pewno korków nie lubimy, ale sprawia to coś, że droga staje się bardziej niebezpieczna i nie ma silnika, ale potrafi zatrzymać ruch i nie chodzi na pewno o korek. Zatem o

11 minut do godziny 11. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie. No i czekamy na komentarze a propos różnych zachowań, ale także szukamy rozwiązania naszej zagadki. Przypomnijmy, kierowcy zdecydowali

0: Panie tego nie lubią, sprawia, że droga staje się bardziej niebezpieczna i nie ma silnika, ale potrafi zatrzymać ruch.
1: A to jest jeszcze jedna wiadomość, jeszcze jedna podpowiedź może, co? Może dorzucimy tak, żeby...
0: Już? Tak szybko?
1: Tak mi się wydaje.
0: No, ma, no proszę.
2: Wakacje są.
1: No właśnie, to trzeba ten...
0: To proszę.
1: Myśleć logicznie i szukać odpowiedzi. Nie da się tego ominąć objazdem.
0: Mhm. A teraz Monika Gniewaszewska o tym, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tutaj się da objechać objazdem. Obwodnica Trójmiasta, samochód, dwa samochody osobowe się zderzyły na S6. Obwodnica Trójmiasta, utworzył nam się korek na powrót, bo nie było go przez chwilę dosłownie, bo stał samochód zepsuty osobowy. Auto zniknęło, ale pojawiły się dwa, które brały udział w kolizji. W kolizji, bo drogowcy nie donoszą na szczęście o poszkodowanych. Chodzi o S6 i węzeł Gdańsk Południe, Gdańsk Kowole. To tutaj będzie to zwężenie, na które natkniecie się jadąc w stronę Gdyni. I nie są to jedyne utrudnienia na S6, bo w zachodniopomorskim również pojawiły się takie na 8 kilometrze między węzłami Osina, Goleniów, Lotnisko na wysokości Glewic. Auto osobowe uderzyło w bariery i jest zwężenie w stronę Szczecina. Tu też na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. No i tak naprawdę, jeśli coś się dzieje i jest to zgłoszenie od służb, to wszystko na północy kraju, a więc widać, że tutaj rzeczywiście sytuacja jest dynamiczna, choć korków nie brakuje też na południu. Natomiast o zdarzenia drogowe, jeśli chodzi, to 20, tutaj bez zmian, Węgorzyno, Drawsko-Pomorskie w pobliżu miejscowości Woliczno. Droga jest zamknięta, natomiast na 22 mamy ruch na zmianę jednym pasem przez na odcinku między Człuchowem a Jastrowiem. W Człuchowie taka jest sytuacja, że jedziemy na zmianę jednym pasem. Na południu korki to obwodnica Krakowa. Ona zdecydowanie wyróżnia się spośród innych tras. Cały czas bardzo duży ruch tutaj na tej obwodnicy A4 w stronę Rzeszowa, w kierunku Katowic. Jedziemy w takich spowolnieniach, miejscami nawet zatrzymaniach. No i na A4 od strony Katowic jadąc też korek powstał. Przed bramkami w Balicach na wysokości Morawicy. Wygląda na to, że jest zderzenie drogowe w stronę obwodnicy Krakowa od strony Katowic.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do 11:00.

0: Na zegarze zbliża się godzina 11. Czas sprawdzić, jaka będzie pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Mówi się

0: deszczowy będzie się przemieszczał w ciągu dnia. Troszeczkę więcej deszczu będzie na Rzeszowszczyźnie i Lubelszczyźnie, a potem stopniowo po godzinie 16-17 będzie zanikać. I tak to wygląda w ciągu dnia. No i rzeczywiście tutaj parasolka może się przydać, a zachmurzenie będzie zmienne. Od małego do umiarkowanego, pookresowo duże. W różnych regionach kraju mogą się pojawiać przelotne opady. Największe prawdopodobieństwo burz utrzymuje się na południowym wschodzie.
1: No właśnie, burzom będą towarzyszyć intensywne deszcze. Lokalnie suma opadów może sięgnąć około 20 litrów na metr, a porywy wiatru podczas burz mogą dochodzić do 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, to największy upał mamy już za sobą. Uff. Nad morzem i na południu około 21 stopni, na zachodzie do 27, a w rejonach górskich zaledwie około 16.
0: No tak, a wieczorem warto zwrócić uwagę na północno-zachodnią część kraju. Tam wiatr zacznie nasilać się miejscami, jego porywy mogą osiągać nawet około 55 km na godzinę. Z własnego doświadczenia wiem, że jak jeździcie na motocyklu, uważajcie, motocykl, rower, skuter czy choćby hulajnoga, te porywy wiatru są dość duże, więc naprawdę może być różnie.
1: W Świnoujściu aktualnie mamy najwyższą temperaturę i w Toruniu prawie 23 stopnie, a najchłodniej w Zakopanem 13,3.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
1: No właśnie, a my z panami się połączymy, no bo kolejny etap podróży, Wielka Wyprawa Maluchów trwa.
0: Tak, bardzo ciekawe, co tam u nich, jaka pogoda i w ogóle co się wydarzyło po drodze, bo to prawie doba minęła, więc warto zajrzeć do nich.
1: No i alpejskie odcinki także pojawiły się, więc sprawdzimy, jak te autka zwinne, małe, poradziły sobie w takich trudnych warunkach. 2 minuty po 11:00.

0: Dzień dobry, Patryku Bodliński.
1: Dzień dobry, Dagmaro Kowalska.
0: Dojechałeś do nas bezproblemowo?
1: Tak, zakończyło się bez jakichkolwiek problemów, ponieważ jechałem pod ziemią.
0: O, no to jest chyba najlepszy sposób na podróżowanie. Jakie są upały, a jak jest trochę chłodniej, to chyba też.
1: Jak jest trochę chłodniej, ale nie za chłodno, to rowerem jest jeszcze lepsza opcja. No, ale dzisiaj tak trochę kropi, więc no, nie odważyłem się, mówiąc szczerze.
2: No to jesteśmy w tym samym teamie, bo ja też miałem te dylematy, czym dzisiaj. Ale ostatecznie skończyło się, że jednak samochodem. Dobrze.
0: Co ty patrzysz?
2: Tak jak ty zresztą chyba, tak?
0: No tak, no patrzę, co tam wymyślisz. Już czytam w twoich myślach.
2: Można powiedzieć, że jesteśmy współautorami warszawskich korków. 11 po 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak co 20 minut informujemy o tym, co się dzieje w trasie, a niestety wieści nie są dobre, bo tragiczny bilans ma wypadek, który wydarzył się między Człuchowem a Jastrowiem. Nie żyje jedna osoba. Na drodze krajowej 22, a konkretnie na 230 km, czyli w okolicy Człuchowa, kierowca osobówki potrącił rowerzysta. To właśnie zakończyło się tragicznie, no i jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Problemy również na trasie numer 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. Na kilometrze 55 pojazd osobowy wjechał do rowu. To okolice miejscowości Woliczno. Tam też jedziemy tylko jednym z pasów i poruszamy się naprzemiennie. Uwaga również na S6 między węzłem Kowale na węzłem Gdańsk-Karczemki. Na 337 km, czyli w okolicach Szadułek, zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku Gdyni. Między węzłem Osina a węzłem Goleniów-Lotnisko na 8 km też problemy na odcinku ekspresowej 6. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden z pasów i w kierunku Szczecina jedziemy tylko pasem lewym.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my za moment połączymy się z Kubą Marcinowiczem i Michałem Górskim, którzy uczestniczą w...
0: Wielkim rajdzie maluchów, to po pierwsze, ale wiesz co, ja się tak skoncentrowałam na zagadce, że
2: zastanawiam się,
0: kiedy ją rozwiążemy, pewnie po pół.
2: W tej godzinie na pewno. Bądźmy cierpliwi, 13 po 11.

0: Ruszamy na wielką wyprawę maluszków, moi drodzy, i łączymy się od razu z naszymi wysłannikami.
1: Wielkimi wysłannikami, tak. Dodajmy tylko: Kuba Marcinowicz, Michał Górski. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
1: Zaszek chórem.
3: A jak, to już parę kilometrów mamy za plecami, więc już dotarliśmy i pływamy synchronicznie i mówimy synchronicznie.
1: Pięknie. No dobrze, a powiedzcie, gdzie jesteście i co tam w tle słychać? Czy ja dobrze myślę, że to jest jeden z uczestników rajdu?
4: No już opowiadamy chyba nie rajdu, to rzeczywiście najistotniejsze, że cała wyprawa przecież jedzie jednak w szczytnym

0: celu, oprócz tego zbierania środków, każda z załóg ma tą puszkę swoją fizyczną, ale też i wirtualną na zrzutce. Też staramy się promować właśnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. A kartka z kalendarza wygląda tak. Wczoraj przekroczyliśmy granicę szwajcarską i wjechaliśmy do Francji. Piękne oczywiście miejscowość Chamonix pod górą Mont Blanc, więc no przepiękne widoki. Wcześniej te przełęcze, przez które przejeżdżaliśmy, a dzisiaj też bardzo ciekawy odcinek, bo dwie przełęcze przed nami, Telegraf, a potem Galibier, ta pierwsza niższa około 1500 km, a ta druga ponad 2600. Także no napatrzymy się dzisiaj i nas zwiedzamy.
1: Oj tak, to prawda. W ogóle wczorajsza podróż była absolutnie niesamowita, bo przypominamy, że wjechaliśmy na Furka Pass, czyli to też jest taka przełęcz, 2422 metry nad poziomem morza. Widok po prostu niesamowity i nagle z takiego deszczowego klimatu wzbiliśmy się prawie ponad chmury. No i z 20 paru stopni nagle zrobiło się 7 stopni i było naprawdę zimno. Ale maluchy świetnie sobie radzą. Ktoś mógłby powątpiewać, że no to trudna, skomplikowana trasa, że dużo podjazdów, dużo zjazdów. Na szczęście kierowcy są fantastycznie przeszkoleni przez naszych ekspertów, z którymi tutaj na co dzień dużo rozmawiamy o tym, o technice jazdy, czyli jak jeździć odpowiedzialnie i prawidłowo i tak, żeby nie zepsuć tego malucha. A wiadomo, no maluch ma swoje dolegliwości. Dzisiaj też już kilka awarii mamy. O tych awariach jeszcze na pewno dzisiaj będziemy wspominać. Ale ta Francja jest naprawdę wyjątkowa. Fantastyczne drogi, fantastyczne krajobrazy. No i mamy też takiego człowieka, który tutaj na wielkiej wyprawie maluchów zaplanował całą trasę, można powiedzieć nawet centymetr po centymetrze. Dokładnie wie wszystko, gdzie się zatrzymamy, gdzie będziemy jeść, gdzie będziemy odpoczywać, gdzie mamy patrzeć, czy w prawo, czy w lewo. Absolutnie wszystko. Szymon jest właśnie autorem tej fantastycznej trasy czwartej wielkiej wyprawy maluchów.
2: No Francja, no najpiękniejsze co może być, crème de la crème, czyli przełęcze, które tak naprawdę są żywcem wyciągnięte z Tour de France. Będziemy na Col de Galibier, będziemy na Col de Telegraph. No i wisienką na torcie będzie Col de la Bonnette, czyli najwyższa przełęcz asfaltowa w Europie. No niesamowita, robi wrażenie. Byłem tam 3 razy w życiu i 3 razy po prostu mówiłem wow.
1: A gdy później teren się uspokoi?
2: No to jedziemy przez Prowansję, przez Alpy trochę niższe już, prowansalskie Alpy i przemierzamy, przecinamy, można powiedzieć, całuteńką Francję od południa na północ. Będą bardzo ciekawe i zamki, ponieważ Francja słynie z różnych zamków, zameczków. Roślinność się będzie zmieniała, aż dojedziemy no, nad morze, które też jest bardzo, bardzo ładne w tym miejscu, no bo te wszystkie plaże, to są oceaniczne plaże, bo tam mamy ocean już, no robią wrażenie.
1: Czy da się wjechać na plażę w Normandii? Czy maluchy tam wjadą?
2: Nie wjadą. Jest kilka miejsc, gdzie można byłoby spróbować wjechać, ale to jak u nas, no na to się źle patrzy, a my jednak jesteśmy ambasadorami jakiegoś normalnego zachowania na drodze i w życiu.
1: No właśnie, przede wszystkim jesteśmy ambasadorami bezpiecznej jazdy. Wszyscy jeżdżą zgodnie z przepisami. No i też staramy się świecić przykładem. O, albo szerzyć kaganek o świat. Bardzo lubię.
3: Ja sobie przed chwilą sprawdziłem, ile we Francji jest gatunków sera. Nawet około 1000. Czy wam już się udało spróbować?
1: To Michał jest bardziej serowy niż ja, przyznam szczerze.
0: Na śniadanie były 3 rzeczywiście takie serki do pochrupania, posmakowania. Oczywiście pomijam różne twarogi, białe. No ale jednak dużo na słodko. Na tym śniadaniu
1: tak,
0: francuskim.
1: Tak.
0: Te croissanty są, nutelle, naleśniki, pancake'i.
1: No ja byłem zaskoczony, bo ja szukałem dzisiaj warzyw i tych warzyw niestety nie znalazłem. No.
4: Trzeba pomidory, było zabrać ze sobą pomidory. No. Wyrosły.
3: Raz roku chciał zjeść warzywa i akurat nie znalazł.
4: Słuchajcie, ja tak powiedziałam, że to jest rajd, ale tak mi się to kojarzy, że jednak takim spokojnym tempem maluszkowym jedziecie sobie w pewnym sensie w rajdzie, choć oczywiście jest to wielka wyprawa i wiadomo, że cel jest szczytny i że uczestniczy my w tej wyprawie po raz kolejny, Polskie Radio Kierowców, to...
0: Tak, Mara,
4: to
0: gdzieś... wiesz, ja tylko powiem, że te skojarzenia są jak najbardziej słuszne, bo rzeczywiście te przełęcze i te trasy tutaj robią ogromne wrażenie. Jeszcze jak jedziesz maluchem, gdzie ta prędkość jest w odbiorze dużo, dużo wyższa, to naprawdę no, przeżycia są bardzo silne i naprawdę te załogi świetnie to znoszą. Zresztą samochody też, bo teraz już od rana, co prawda, 2 wylądowały już na lawetach. Zaraz będzie przeładowanie, bo przed przełęczą jeszcze jesteśmy, więc chcemy mieć puste lawety, aby móc szybko i sprawnie reagować choć nie wiecie, jak szybko można malucha załadować na lawetę. Ja tutaj przejeżdżam i przecieram oczy, co tu się dzieje i w jakim tempie
4: chłopaków
0: te
4: ekipy dają radę.
0: Techniczne tu działają. Tak
4: ja bym jeszcze tylko powiedziała, że z tego, co pamiętam, to Alfa jest królową lawet, więc niech maluchy jadą dalej.
3: No właśnie.
1: No, dokładnie. No i właśnie kolejny nas minął. W takim razie my ruszamy dalej w stronę tych przełęczy. Jak one dokładnie wyglądają, co dzieje się na wielkiej wyprawie maluchów, można śledzić oczywiście w naszych mediach.

0: społecznościowych. Dzisiaj przepiękny wschód słońca. Mam nadzieję, że już widzieliście. Jeśli nie, to zachęcam. Dodatkowo jeszcze układ taneczny, więc nie tylko dbamy o to, żeby jeździć bezpiecznie, ale także ten poranny rozruch, poranny trening wpływa właśnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, bo jesteśmy rozbudzeni, jesteśmy no, jakoś tak wygimnastykowani, więc do tego malucha też wsiadamy wypoczęci, zrelaksowani, najedzeni, w bardzo dobrych humorach. A pogoda sprzyja, 24 stopnie, piękne, błękitne niebo i piękne słońce dzisiaj nad Francją.
1: No właśnie, i odjeżdżają teraz kolejne odcinki spotkań z Kubą i Michałem i wielka wyprawa maluchów oczywiście na antenie PRK na bieżąco. Kolejne spotkanie akurat w wysokich obrotach, a my już dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Pa.

0: I mamy 29 minut do godziny 12. Patryk Bedliński ponownie w naszym studiu. Sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A z dróg niestety nie mamy dobrych wieści, bo dwa tragiczne wypadki wydarzyły się na północy. Pierwszy z nich między Człuchowem a Jastrowiem na drodze 22, bo tam kierujący osobówką potrącił rowerzystę. Na 230 km drogi 22 w okolicach Człuchowa jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Na trasie numer 20 kolejny wypadek ze skutkiem śmiertelnym to między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim na 55 km. Osobówka wjechała tam do rowu i droga jest zablokowana w obydwu kierunkach. Można objechać tę drogę m.in. trasą wojewódzką 151 przez Łobez, a także drogą wojewódzką 148 i do Drawska Pomorskiego. Na S6 tymczasem problemy w Pomorskiem między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. Na 337 km w okolicach Szadułek zderzyły się dwie osobówki, no i przez to zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Gdyni. Tymczasem zakończyły się problemy na innym odcinku drogi ekspresowej S6 między węzłem Ościna i Goleniów Lotnisko, po tym jak osobówka uderzyła w bariery. Tam już wszystkimi pasami możemy jechać w kierunku Szczecina. Uwaga na korki na S8, m.in. między Radzyminem a Wyszkowem na trasie w kierunku Białego Stoku. Korkuje się również w stolicy, zwłaszcza na wysokości węzła Łabiszyńska i przy moście, na moście Grota Raweckiego w kierunku zachodnim. Poza tym korkuje nam się autostrada A4. 5-kilometrowy zator mamy na dojeździe do Balic od strony Katowic, czyli trasa Katowice-Kraków, płatny odcinek H4 i 5-kilometrowy zator.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Co to za przystanek? Co to za pauza w ogóle, się pytam? Jak pani profesor, nie? Teraz zabrzmiałam. Dobrze, to teraz łagodnie, tak jak u mnie zwykle.
0: Patryk, bo chyba dostaniemy zaraz pojedynce, także ja się nie odzywam.
3: Uwaga do dzienniczka. Ale to nie dla was, to dla naszych słuchaczy. Słuchajcie, bo my cały czas tutaj próbujemy rozwiązać naszą zagadkę. Ona dzisiaj nie jest jakoś specjalnie trudna. Niektórzy już, myślę, idą w dobrym kierunku. Ale chodzi o konkretną frazę. Taki związek, może bardziej związek, frazeologiczny.
0: Tak, i już jesteśmy tak naprawdę na finiszu. Za moment rozwiązanie mamy tak. Kierowcy zdecydowanie tego nie lubią. Sprawia, że droga staje się bardziej niebezpieczna. Nie ma silnika, ale potrafi zatrzymać ruch. Nie da się tego ominąć objazdem. I jeszcze ostatnia podpowiedź.
3: No to mów.
0: Często włącza światła i wycieraczki.
3: A właśnie, dokładnie tak. Kierowcy nie lubią, jak inni kierowcy jadą zbyt wolno lewym pasem, blokując płynny ruch, stwarzając tym samym zagrożenie dla innych użytkowników drogi. To jest odpowiedź od Roberta, w sumie by się zgadzało, ale nie o to nam chodzi. Jazda po rondzie. Kierowcy tego nie lubią. Dwupasmowym zjeżdżanie z ronda ze środkowego pasa i zajeżdżanie drogi kierowcy poruszającego się prawidłowo prawym pasem. Kolizja. To z kolei od Artura z Audi A3.
0: No właśnie. Jedziemy dalej i za moment będziemy rozwiązywać zagadkę.

0: Jesteście niesamowici. Mimo różnego rodzaju zmian, jeśli chodzi o pogodę, wichrów, właśnie także gromów, jesteście niezawodni i zawsze bierzecie udział licznie w naszym zgadywaniu i w naszej zagadce.
1: Tak.
0: No i przyszedł moment, kiedy będziemy witać się z gąską, czyli rozwiązanie.
1: Tak, tak, tak. I mamy bardzo dużo odpowiedzi, na przykład takich pisanych przez was, tekstowych. Zagadka, oberwanie chmury. Pozdrawiam serdecznie Grażyna z Mesia.
0: Tak.
1: Deszcz jeszcze od Pawłaski się pojawił.
0: Ale też pojawiły się inne odpowiedzi, na przykład takie.
2: Witam, Krzysztof z Zamościa. Myślę, że kierowcy nie lubią deszczu. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, Dawid z Mini z tej strony. Czy rozwiązaniem do zagadki będzie padający śnieg? Pozdrawiam i życzę dobrego dnia wszystkim.
4: Może zmienne warunki pogodowe nie lubią kierowcy. Marek za niego.
5: Cześć, kierowcy nie lubią mrozu, nie lubią burzy i strasznej ulewy. Pozdro, Kaśka z Golfa.
6: Wszystko wskazuje na to, że jest to deszcz, ulewa, włącza wycieraczki. Na drodze powoduje, że robi się niebezpiecznie, bo robi się ślisko. Jeżeli jest zbyt dużo deszczu, robi się aquaplaning, słaba przyczepność, słaba widoczność. Sądzę, że to jest to. Pozdrawiam, Zbyszek.
1: Urwanie chmury od Pitera, trudne warunki atmosferyczne od Kuby z Mini.
0: A może śnieg, napisał Sława, trudne warunki właśnie z Kuby, od Kuby z Mini. Dzisiaj generalnie chodziło o załamanie pogody, ale ponieważ wszystkie te rzeczy, o których piszecie albo się nagrywacie, właśnie tego dotyczą zmiany pogody, no to tak naprawdę wszystkim należą się brawa.
1: Tak jest, ale pierwszy był Sławas, który zapytał o śnieg i to właściwie chodziło dokładnie o to, o czym powiedziałeś, czy o zmienne warunki pogodowe. No w sumie można było wymienić dzisiaj taki ukłon w waszym kierunku. Mm-hmm. Nie trzeba było konkretnego słowa czy równoważnika zdania, ale można było trochę pokombinować.
0: Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie jesteśmy gotowi, żeby jechać dalej. Odgadnięte jest, lubię stronę bierną. Po godzinie 12 spotkanie z Agatą Ślepowrońską, no tak. Bo Agata oczywiście zapełni nam, mam nadzieję, skutecznie
1: jak
0: nasz kalendarz.
1: Na rajdzie.
0: Tak, Agata na rajdzie, ale Agata wie, co się dzieje w różnych miejscach w naszym kraju, więc nam opowie o imprezach motoryzacyjnych.

0: Podcast na ulicach, tak? No troszkę tak, nie? Bo trzeba w sumie.
1: W pewnym momencie sobie pomyślałem, że jeszcze raz ktoś to powtórzy, to oszaleje.
0: No to oto jestem. To,
1: tak mara, no. Fajnie, no, fajnie.
0: Fajnie, dobrze. Że jesteś, to, nie?
1: Jest też
0: nie
1: Patryk,
0: tam zostać w sumie.
1: Patryk Bedliński. No mogłem się tego spodziewać, że tak będzie. Patryk Bedliński o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Mimo, że to nie pora szczytu komunikacyjnego, to mamy sporo problemów, między innymi z korkiem, który pojawił się na autostradzie A4 prowadzącej z Katowic do Krakowa. 5 kilometrów zatoru napotkamy przed Balicami. No a poza tym problemy kończą się na S6 i tutaj już żadnych korków nie trzeba się spodziewać między węzłami Kowale i Gdańsk-Karczemki po wcześniejszym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Mieliśmy zajęty jeden pas, a teraz w kierunku Gdyni już wszystkimi pasami da się przejechać. Uwaga na korek na S8. Tłoczno zrobiło się między Radzyminem na Wyszkowem w kierunku Białegostoku i na stołecznym odcinku S8 od Łabiszyńskiej do Wisłostrady w kierunku zachodnim. Mamy też informacje od służb a propos tego, co się na warszawskim odcinku S8 dzieje. No i wiemy, że między węzłami Wisłostrada i Marymącka na 14 kilometrze miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego z ciężarówką. Mamy tutaj zablokowany jeden z pasów stołecznej S8 w kierunku Poznania. Uwaga też na problemy, które pojawiły się na 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim w okolicach miejscowości Woliczno. Na 55 kilometrze osobówka wjechała do rowu. Droga jest zablokowana w obie strony, a objazd jest możliwy przez Łobez. Jedziemy drogami wojewódzkimi 151 i 148. Tragiczny bilans ma wypadek, który wydarzył się między Człuchowem a Jastrowiem. Jedna osoba zginęła, a zdarzenie miało miejsce na 22, konkretnie w okolicach Człuchowa na 230 kilometrze. Kierujący osobówką potrącił tam rowerzystę. Jedziemy jednym pasem naprzemiennie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 7 minut do 12. Jesteśmy razem w trasie.

0: Dagmaro, no bo to nasz program, więc i o nas śpiewają. I o naszych słuchaczach, też, którzy jadą przed siebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy tak, że południe wybiło. Hejnał teraz z Wieży Mariackiej, ale to nie u nas. Pogoda nadal pozostaje dość

0: będzie towarzyszył intensywny deszcz.
1: Są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia i to są ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. No a podczas burz może spaść około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w ich trakcie też będzie porywisty, o tym mówiłam, i lokalnie osiągnie nawet 60 km na godzinę. A temperatura dzisiaj znacznie bardziej komfortowa niż jeszcze wczoraj, a nawet przedwczoraj. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, tam do 27 stopni, nad morzem i na południu około 21, a w rejonach podgórskich Karpat to wiosna wróciła, tam 16.
0: A jeśli planujecie wieczorne wyjście, warto pamiętać, że w północno-zachodniej Polsce wiatr będzie się stopniowo nasilał. W nocy, zwłaszcza na wybrzeżu, zrobi się już zdecydowanie bardziej wietrznie. Porywy mogą tam osiągać nawet 75 km na godzinę, a przelotne opady deszczu pozostaną z nami także po zachodzie słońca.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na jaki event motoryzacyjny wybieracie się w tym tygodniu? Dajcie znać, może weekendowe spotkania, no właśnie na rajdzie, o tym, co się dzieje i dokąd warto wybrać się jeszcze bez podpowiedzi. A, z podpowiedzią Agaty to już za chwilkę u nas, bo się połączymy tak mniej więcej 15 po. Wcześniej serwis drogowy.
0: Więc jeśli macie informacje o utrudnieniach albo jesteście świadkami takowych, to zachęcamy do tego, żeby nam o tym napisać albo powiedzieć. Oczywiście za pomocą naszej aplikacji.

0: Powiedział dobra i otworzył mikrofona i tym samym zjawił się Patryk Bedliński, który na bieżąco sprawdza nasze ruchy na drogach i informuje o tym, co się dzieje.
1: Przepływy oraz fluktuacje teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o te przepływy, to ich trochę jest, takich spowolnionych, na przykład na dojeździe do Krakowa od strony Katowic, czyli na płatnym odcinku A4, tuż przed Balicami, kilka kilometrów zatoru. Zwolnicie także, dojeżdżając do Wyszkowa od strony Radzymina, korkuje się na wysokości Woli Rasztowskiej. Jednocześnie powinny już kończyć się utrudnienia na stołecznym odcinku drogi S8, choć tam też według nawigacji cały czas tłoczno między węzłem Wisłostrada, a węzłem Marymont. Na 14 kilometrze stołecznego odcinka S8 pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką i zablokował jeden z pasów w kierunku Poznania. Służby informują, że utrudnienia dobiegają końca, chociaż jak już wiecie z PRK, cały czas mamy spowolniony ruch. Po śmiertelnym wypadku problemy cały czas występują między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. To fragment Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem, okolice miejscowości Woliczno i 55 kilometr. Osobówka wjechała do rowu, a droga jest zablokowana w obie strony. Możemy objechać utrudnienia przez Łobez, między innymi drogą 148 i 151. To trasy wojewódzkie. Kończą się tymczasem utrudnienia po innym tragicznym wypadku, tym, który wydarzył się między Człuchowem a Jastrowiem. Przypomnę, tam też zginęła jedna osoba po tym, jak kierowca osobówki potrącił rowerzystę. Jechaliśmy jednym pasem na zmianę, teraz już jedziemy wszystkimi pasami. Jednym pasem naprzemiennie cały czas trzeba natomiast jechać między Dobrym Miastem a Lisbarkiem Warmińskim. To jest fragment 51, a chodzi nam konkretnie o 52 kilometr. Ciężarówka wjechała do rowu, trwa wyciąganie tego pojazdu, no i stąd mamy drogowe problemy. Gdybyście byli pod Toruniem na S10, uważajcie, bo będzie spory korek w kierunku autostrady A1. Korek tworzy się zaraz za połączeniem z drogą krajową numer 15.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Przed nami w pełni wakacyjny weekend, a w związku z tym także pewnie imprezy motoryzacyjne. Czy jest ich dużo, czy mało? Mam wrażenie, że z początkiem wakacji było ich bardzo dużo, a teraz już jest tak spokojnie. Łączymy się z Agatą Ślepowrońską, która trzyma rękę na pulsie i wie, co się dzieje i gdzie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Daga. Dzień dobry, Piotrek. Słuchajcie, oczywiście macie rację. Sezon wakacyjny się zaczął.

0: więc tych wydarzeń na początku było tak bardzo dużo, ale też jakby my też zwracaliśmy na nie uwagę nieco intensywniej, bo po prostu pojawiały się wolne dni. Szczególnie dla młodzieży.
1: No tak.
0: Dla nas z kolei teraz sezon się tak rozkręca, tych eventów nie jest aż tak dużo jednego dnia, chociaż po całej Polsce możemy znaleźć mniejsze, większe zloty, spoty, spotkania, ogniska, rajdy, wyścigi, kajotesy i inne tego typu rzeczy.
2: Na jednym z nich jesteś ty.
1: Tak, ale ja też wiem, kto by zawsze wygrywał w skoku przez ognisko. Dagmara.
2: Dlaczego?
1: Bo ma chyba najdłuższe nogi z naszej trójki.
0: No to na pewno.
2: Ale też podgrzewa od dołu, tak samo.
0: No ale wiesz, podgrzewaniem, ale faktycznie tego można ci zazdrościć.
2: No dobrze, a słuchajcie, wracając, to co to za rajd, na którym jesteś i dokąd nas dzisiaj zabierzesz?
0: Dziś zabieram was do Małopolski, na Valvoline Ride Małopolski, gdzie sercem tego wydarzenia są Wadowice, więc wyobraźcie sobie, o, mam dla was zagadkę. Co będę jadła dziś na deser?
1: Truskawki.
2: Ja poczekaj, lipiec
0: jest.
2: Co takiego?
1: Co?
0: Bo jestem w Wadowicach, więc będę jadła kremówki, tak?
2: No tak.
0: Prawda? Tak, je się kremówki w Wadowicach.
1: No tak.
0: No, ale wracając, tak, w Wadowicach mamy serwis, więc rajdówki się zaczynają zjeżdżać. W hotelu położonym też tutaj w mieście jest miasteczko rajdowe, na którym można zobaczyć bardzo ciekawą ekspozycję różnego rodzaju pojazdów. Między innymi auto, które ja przywiozłam specjalnie na tę okazję. A jest to bardzo unikalne auto, bo jedno z 16 kiedykolwiek wyprodukowanych Fordów RS200S. Także serdecznie zapraszam, jeśli jesteście w okolicach albo w ogóle rozważacie taką podróż, zapraszam nie tylko do parku serwisowego, ale także właśnie do miasteczka rajdowego przy Młynie Jacka. Tam zobaczycie sobie piękne samochody ekspozycji, a jak już wspomniałam, serwis. Serwis przy ulicy Sienkiewicza właśnie się buduje, ja właśnie na nim jestem i na niego spoglądam. Piękne auta pojawiają się i to auta z różnych kategorii, ponieważ jedziemy tutaj tak naprawdę dwa rajdy. Jeden to jest rajd rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, czyli tych współczesnych projektów, współczesnych samochodów. A druga rzecz to ta, która jest bliższa memu sercu, czyli historyczne rajdowe samochodowe mistrzostwa Polski, czyli jeździmy zabytkowymi pojazdami historycznymi, rajdóweczkami, które moim zdaniem są ciekawsze wizualnie i dźwiękowo na pewno. Także cała Małopolska, tutaj będzie wiele odcinków. Rajd rusza już dziś wieczorem o 17:30, rampa w Wadowicach, później kilka odcinków nocnych. Jutro cały dzień, aż do soboty. W sobotę rajd będzie się kończył. Także macie przed sobą jeszcze kilka dni, drodzy słuchacze, żeby tutaj nas odwiedzić, zobaczyć i podziwiać rajdówki w różnych ich wydaniach. Także to jest
1: to oczywiście zapraszamy,
0: naprawdę
1: tak.
0: Świetnego. Tak, Małopolska rajdami w ten weekend stoi.
2: Valvoline, rajd Małopolski, tam jest Agata, ale mamy jeszcze piątą rundę Classic Cup to Cup w Ułężu.
0: Tak, mamy piątą rundę Classic Auto Cup na torze w Ułęży i to tutaj jest wydarzenie bardziej dostępne dla publiczności. Wiele osób może spróbować swoich sił. Będzie runda samochodów Peugeot, więc jeśli dysponujecie francuskimi pojazdami, to myślę, że możecie spróbować skontaktować się z organizatorami i jeszcze spróbować swoich sił. Także tak naprawdę wszystko przed wami, dużo się dzieje i dziać będzie.
1: No właśnie, Agata.
0: Wiecie, co jest najważniejsze?
1: Tak.
0: Ten weekend jest już troszkę chłodny.
2: No tak, bo w rajdówce w sumie nawet przy 25 stopniach, czy nawet powiedzmy do 30 jest 50 stopni, a nie chcę wiedzieć, ile jest stopni w rajdówce, kiedy na zewnątrz jest 40.
1: Wracając do Classic Auto Cup, czym ten cykl różni się od typowych wyścigów samochodowych?
0: To jest cykl dla amatorów, to jest cykl dla półprofesjonalistów, to jest cykl dla profesjonalistów, czyli cykl dla każdego. Możecie zmierzyć się ze sobą samym przede wszystkim, poprawiać swoje wyniki. Zawsze na miejscu znajdziecie też wielu instruktorów i to też jest fajne, bo nie musicie wypożyczać wyścigówki, ale możecie pojechać swoim autem i poprosić kogoś o wsparcie i ja to zawsze bardzo doceniam i zawsze rekomenduję. Fajnie sprawdzać się samemu ze sobą. Rywalizacja z innymi jest super, jest bardzo atrakcyjna, ale pamiętajcie, że trzeba być jakby najpierw poprawiać siebie i to jest tym wszystkim najważniejsze, miejmy z tego wszystkiego fan i zabawę.

0: No właśnie, a przy okazji można pooglądać fajne samochody, posłuchać warkotu silników, także mieć emocje związane z tą rywalizacją. To piąta runda Classic Auto Cup Łęcz, a wcześniej wspominaliśmy o historycznych mistrzostwach Polski Valvoline Ride, rajdzie małopolskim. Na tych imprezach, na niektórych z nich jest Agata Ślepowrońska, bo przecież nie ma daru bilokacji.
1: Ale całą resztę ma w głowie w jednym palcu, tym najmniej.
0: Pozdrawiamy serdecznie, smacznej kremówki, Agato, i do usłyszenia.
1: Dzięki.
2: Do usłyszenia, trzymajcie się. Game.

0: 29 minut po godzinie 12. Polskie Radio Kierowców. Informujemy Was o tym, co się dzieje na drogach. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to warto napisać albo powiedzieć w naszej aplikacji.
1: No tak, napisał Antek z Gryfina. Siemanko, załoga, meldunek pogodowy. Tym razem z Gryfina 22,5 stopnia. Słońce jest, niebo zachmurzone średnio, wiatr słaby, widoczność świetna. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego dnia. Dziękujemy. Piękna wiadomość.
0: A teraz sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Do tragicznego wypadku doszło między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim na odcinku drogi krajowej nr 20. W okolicach miejscowości Woliczno na 55. kilometrze osobówka wjechała do rowu. Trasa jest zablokowana w obie strony. Objedziemy te utrudnienia przez Łobez, kierując się na drogi wojewódzkie 151 i 148. Między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim da się przejechać tylko jednym pasem na zmianę. Częściowo zablokowana jest krajowa 51 na swoim 52 kilometrze. To właśnie tam ciężarówka wjechała do rowu i trwa wyciąganie pojazdu. 4 kilometry korka. Napotkamy na A4 na trasie Katowice-Kraków. Tłoczno robi się w okolicach podkrakowskich Balic. Ruch jest spowolniony także na odcinku 4 kilometrów na S8 między Radzyminem a Wyszkowem. Tłoczą się ci, którzy jadą do Białegostoku. Trudno mówić też o płynnym ruchu w stolicy na S8. Tam

0: korkuje się zwłaszcza w okolicach Łabiszyńskiej i na moście Grotoroweckiego w kierunku zachodnim. Wcześniej były też utrudnienia między węzłem Wisłostrada a węzłem Marymącka i to bynajmniej nie pomaga w płynnym pokonywaniu stołecznej S8. Zdarzyły się tam pojazd osobowy i ciężarówka, ale na szczęście udało się już uprzątnąć te pojazdy i nie powinny one blokować ruchu. 5 km korka napotkamy na trasie S10 pod Toruniem. Tutaj tłoczno w kierunku A1 i węzła Toruń Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: ostatnim tygodniu na polskich drogach zrobiło się żółto. Mamy sieć odcinkowych pomiarów prędkości, która powiększyła się aż o 10 nowych lokalizacji i obejmuje prawie 98 km dróg. Najwięcej tych nowych urządzeń stanęło na autostradzie A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Dąbrową, gdzie kontrolowanych jest aż 19 km trasy. Pojawiły się tam też kamery i kamery pojawiły się także na S8 w Podlaskiem i na S6 pod Gdańskiem i na A4 pod Krakowem.
1: I to nie koniec, bo docelowo w Polsce ma działać 731 urządzeń rejestrujących wykroczenia, takie fotoradary, odcinkowe pomiary i systemy wykrywające przejazdy na czerwonym świetle. Cała rozbudowa finansowana jest właśnie ze środków europejskich. To blisko 85 milionów złotych i widać, że te urządzenia działają.
0: No tak, w pierwszym kwartale tego roku system zarejestrował już ponad 344 tysiące przekroczeń prędkości. To jest o około 29% więcej niż rok wcześniej. Mandaty nie są symboliczne, bo od 50 zł za lekkie przekroczenie, aż po 2,5 tysiąca złotych, gdy jedziemy na przykład 70 km za szybko.
1: A przy recydywie nawet 5 tysięcy. Warto pamiętać, to nie jest fotoradar, którego można przechytrzyć, hamując na chwilę. System liczy średnią prędkość na całym odcinku od bramki wjazdowej do wyjazdowej.
0: Czyli zwolnienie na sekundę nic nie da. I teraz pytanie do Was,

0: Drodzy kierowcy, czy więcej odcinkowych pomiarów prędkości to naprawdę droga do bezpieczeństwa na drogach? Czy raczej sprytny sposób na dopakowanie budżetu?
1: No właśnie, piszcie w naszej aplikacji, czekamy na wasze komentarze.

0: Czy odcinkowych pomiarów prędkości powinno być więcej? Naszym zdaniem to nie jest maszynka do zarabiania pieniędzy, tylko bat dyscyplinujący kierowców. Jeżeli będziesz jeździł przepisowo, nic nie zapłacisz, a państwo nie zarobi na tobie. Gosia i Piotr z Mercedesa. I jeszcze jeden głos w tej sprawie.
1: Dzień dobry, Tomek z Dużego. A mnie się śmiać chce z tych ludzi, którzy tak piszą w mediach społecznościowych, że znowuż odcinkowe pomiary robią. Przepraszam, no przecież mamy przepisy drogowe. Jeszcze lepszy kiedyś komentarz widziałem, bo wstawili odcinkowy pomiar, a nie napisali, jaka jest prędkość dozwolona. No przepraszam, no ktoś kończył prawo jazdy. Jednak ludzie się naprawdę proszą o badania psychologiczne, psychotesty, badania sprawnościowe sami, naprawdę sami się proszą. No, jest pewna jeszcze granica tolerancji tej prędkości, więc niech nikt nie przesadza. A jak komuś jest naprawdę za mało, niech jedzie do innych krajów. Zobacz, jak tam zapłaci w euro mandat i tam nie będzie płakał, tak? Bo nie napisali, ile trzeba jechać. Nie, napisali, tylko no, nieznajomość przepisów świadczy. Idzie na naszą niekorzyść, tak? Pozdrawiam, Tomek z Dużego.
0: Pozdrawiamy Tomka. No i czekamy na wasze komentarze. To a propos tego, że coraz więcej tych odcinkowych pomiarów prędkości pojawia się na naszych drogach. Tymczasem mamy 10 minut do godziny 13. Patryk Bedliński w studiu. Ponownie sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A dzieje się sporo niestety na naszych drogach i sporo niedobrego, bo chociażby na 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim doszło do tragicznego wypadku. Jedna osoba zginęła w wyniku zdarzenia na 55 kilometrze w pobliżu Woliczna, gdzie pojazd osobowy wjechał do rowu. Trasa jest zablokowana w obie strony. Objedziemy te utrudnienia przez Łobez, między innymi drogą 151 i 148. Na trasie 23 mamy również problemy. To między Dębnem a Myśliborzem, na 18 kilometrze w okolicach miejscowości Barnówko. Po zdarzeniu ciężarówki z samochodem osobowym, w którym samochód osobowy dachował, droga w obie strony jest zablokowana, a objazd jest możliwy m.in. przez Więcław drogą lokalną. To dla tych, którzy jadą głównie samochodem.

0: samochodami osobowymi. Mamy też objazd zupełnie inną trasą. On prowadzi przez Grzymirac i przez Różańsko. 51 częściowo zablokowana między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim. To dlatego, że na 52 kilometrze duży pojazd wjechał do rowu i trwa wyciąganie tego samochodu. Między Dobrym Miastem a Olsztynem też są problemy i tu też chodzi o krajową 51, a konkretnie o 67 kilometr. Zderzyły się dwa samochody osobowe, w wyniku czego ranna jest jedna osoba, a droga zupełnie zablokowana. Objedziemy przez Jonkowo i Różynkę, między innymi drogą wojewódzką 530. I jeszcze ostrzeżenia przed korkami, których niestety nie brakuje. Co prawda na A4 pod Krakowem już się rozładowuje. Zator na wysokości Balic jest nieco mniejszy niż pół godziny temu, ale korek teraz się przeniósł na krakowską obwodnicę i między Balicami a Skawiną w kierunku Tarnowa ruch jest wyraźnie wzmożony. No ale poza tym korki mamy na przykład na S8C koło Woli Rasztowskiej, między Radzyminem a Wyszkowem w kierunku Białegostoku, czy też na Stołecznej S8C i tu w obie strony, między Aleją Prymasa a węzłem Łabiszyńska musimy zwalniać. Zwalniamy także wyjeżdżając z Warszawy i wjeżdżając do niej przez Łomianki, czyli kłania nam się droga numer 7. Cały czas bardzo wyraźnie korkuje się również trasa S10 pod Toruniem. Tutaj dojeżdżający do autostrady A1 i do węzła Toruń Południe stoją nawet w 5-kilometrowym zatorze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: To była reklama.

0: I Robert Killian pojawił się w naszym studiu.
1: Dzień dobry,
0: Robercie. Jeśli chodzi o odcinkowe pomiary prędkości, ty jesteś za tym, żeby było ich jeszcze więcej? Bo mam wrażenie, że ten system cały czas się
1: rozrasta. Jest skuteczny, to się rozrasta. Były takie badania, nie wiem, czy mówiłeś o tym, robione wśród kierowców i okazuje się, że bardzo duży procent kierowców nie rozumie, na czym to polega. Ten odcinkowy pomiar prędkości.
0: Czyli myślą, że to trochę taki fotoradar?
1: Tak jest. Myślą, że trzeba zwolnić przed tymi kamerami, a potem można dać rurę i potem drugi raz zwolnić przed tymi kończącymi kamerami i zdziwieni patrzą, jak przychodzi mandat do domu. Nie wiem, czy

0: wiesz, ale ten odcinkowy pomiar prędkości w niedaleko Białobrzeg, na S7, między Grójcem a Białobrzegami, jest taki dosyć długi. No to w ciągu chyba pierwszego miesiąca czy tygodnia 22 tysiące mandatów, to znaczy, że kierowcy naprawdę nie wiedzą, o co chodzi.
1: Ale tam chyba zdaje się, że w okolicach Wrocławia także był jakiś rekordowy odcinkowy pomiar prędkości. No i zresztą, jeśli chodzi na przykład o S2, zastanawiałem się, dlaczego tam jest ograniczenie do 100 km na godzinę. Południowa obwodnica Warszawy, tunel także 80, ale rzeczywiście no, szeroka droga, trzy pasy, czasami nawet cztery, ale bywa niebezpiecznie i często informujemy o wypadkach.
0: Dokładnie, tak się dzieje. No w każdym razie chciałem powiedzieć, że odcinkowe pomiary prędkości pokazują, że warto uczyć się matematyki i no wyciągać właśnie średnią.
1: Tak, rzeczywiście. Jeśli chodzi o to, co przed nami, to wskakujemy za moment na wysokie obroty, a nasza ekipa już mówi do usłyszenia. Dziękujemy.

0: 13,5, zaledwie 13,5. Pokazują termometry w Zakopanem na Podhalu. Najchłodniej w ogóle w całej Małopolsce. Niewiele cieplej, na przykład w Krakowie 18 zaledwie. Wczoraj na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie było najcieplej w województwie świętokrzyskim. Dziś tam jest najchłodniej. Natomiast najcieplej tam, gdzie wczoraj było najchłodniej, czyli w Świnoujściu na północnym zachodzie kraju. 25 już pokazują termometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zmienia nam się pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie małe bądź umiarkowane, okresami jednak duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie te opady deszczu. Tam też możliwe jeszcze burze z opadami, natomiast te burze będą zanikać po południu, późnym popołudniem już.

ich prawdopodobnie nie będzie. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to znacznie chłodniej niż wczoraj. Od 19 do 27 przewidują synoptycy, te 27 na zachodzie Polski. Na razie, przypominam, 25 w Świnoujściu mamy na północnym zachodzie. Wiatr jest słaby i umiarkowany. W czasie burz może być porywisty, a wieje głównie z kierunków zachodnich.

Dziś mamy drugi dzień lipca, czwartek, to są wysokie obroty. Dziś patrzmy uważnie w niebo, bo możemy zobaczyć gości z kosmosu. Międzynarodowy Dzień UFO mamy dzisiaj. To tak tytułem wstępu, a teraz będzie oczywiście, jak to zwykle w wysokich obrotach, rozgrzewka szarych komórek. Dlaczego dziś ten utwór we fragmencie pojawia się na naszej antenie?

0: Dlaczego ten utwór pojawił się na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców w Wysokich Obrotach? Jeżeli to wiecie, bo to chyba proste zadanie dla tych, którzy interesują się muzyką oczywiście, nie tylko motoryzacją. Z motoryzacją nie ma to nic wspólnego, ale z muzyką owszem. Jeżeli wiecie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Oczywiście ja czekam, trzymam kciuki. Patryk Bedliński już jest w studiu. Odnosicie też się tutaj, widzę w aplikacji, Wojtek Zbergen pisze o odcinkowych pomiarach prędkości. Uważam, że przed każdym takim pomiarem prędkości powinien stać znak, z jaką prędkością można się poruszać, tak jak jest to w innych krajach, pisze nasz słuchacz Wojtek. Wojtku, tak zdecydowanie w niektórych krajach tak jest, w innych tak nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to tutaj się przymierzają nasi włodarze do tego, żeby rzeczywiście przy odcinkowym pomiarze prędkości postawić również znak z informacją, z jaką prędkością można się na tym odcinkowym pomiarze prędkości poruszać, tak dla przypomnienia. Nawet jeżeli jedziemy drogą S albo autostradą, to albo 120, albo 140 ten znak będzie przypominał. No ale oczywiście kwestia czasu, kiedy to wprowadzą. 11 minut po godzinie 13. Patryk, gotowy?
1: Gotowy.
0: No to wyjeżdżamy na odcinkowy pomiar korków.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No a jeżeli chodzi o miejsca z odcinkowym pomiarem prędkości, to wśród nich m.in. ekspresowa siódemka, którą z Warszawy jedziemy do Radomia. No i na wysokości Białobrzegów musimy zwolnić, tak to wskazuje nawigacja. Nie tylko tam, ale też na S8 zwalniamy. Tutaj korek utworzył się na wysokości Woli Rasztowskiej między Radzyminem a

0: a Wyszkowem w kierunku m.in. Białegostoku. Tłoczno też na warszawskim odcinku drogi S8. W obie strony zwalniamy między zjazdem w Aleję Prymasa a ulicą Łabiszyńską. Mamy także problemy po tragicznym wypadku na drodze numer 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. Kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał z 20 i wpadł do jeziora. Niestety podróżujący zmarł. Droga została zablokowana w obie strony. No a poza tym koniec kłopotów na 50C1 i płynnie powinniśmy już jechać między Olsztynem a Dobrym Miastem na wysokości miejscowości Stary Dwór. Tam wcześniej zderzyły się dwa pojazdy, jedna osoba została ranna, była blokada w obie strony. Droga 23 nieprzejezdna między Dębnem a Myślibożem na 18 kilometrze. W okolicach miejscowości Barnówko samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. W wyniku wypadku mniejszy z pojazdów dachował. Trasa została zablokowana w obie strony. Możemy to objechać m.in. przez Grzymirac i przez Różańsko. A poza tym uważajcie na korek, który cały czas bardzo wyraźnie daje się we znaki na S10 pod Toruniem w kierunku autostrady A1 i węzła Toruń Południe. Korek rośnie. Początkowo, gdy o nim informowaliśmy, miał 5 km, teraz nawigacja wskazuje, że to nawet kilometrów 7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jak? Trudne to zadanie, pierwsze dzisiejsze zadanie w wysokich obrotach, czy łatwe? Dlaczego w Międzynarodowym Dniu UFO ten utwór pojawia się na naszej antenie?

No to wracamy oczywiście do muzyki, natomiast odpowiedź, że trzeba iść do doktora, żeby wierzyć w UFO, to nie jest dobra odpowiedź. Dlaczego ten utwór pojawił się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców? Trzymam kciuki i czekam na wasze odpowiedzi.

0: No to jak to jest z tym odcinkowym pomiarem prędkości? Widzę, że uruchomiła się dyskusja w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Mateusz Iweko informuje, że na odcinkowy pomiar prędkości jest świetna darmowa aplikacja, która mierzy średnią prędkość i w razie czego alarmuje pikaniem, pisze Mateusz. No tak, ale trzeba wiedzieć, z jaką prędkością można się poruszać, a niektórzy zapominają, nie patrzą na znaki i dlatego to jest taki problem, jak się okazuje. I dużo mandatów na tych odcinkowych pomiarach prędkości. Pisaliście, mówiliście o tym, że jeżeli chodzi o odcinkowy pomiar prędkości, to fajnie byłoby, gdyby przed wjazdem na ten odcinkowy pomiar prędkości był znak z informacją, z jaką prędkością można się poruszać. Halo, halo.
1: A ja jestem natomiast za tym, żeby w ogóle nie było znaków informujących o tym, że jest odcinkowy pomiar kontroli prędkości. Po co? Jedziemy przepisowo, nie ma problemu.
0: Właśnie, jedziemy przepisowo, nie ma problemów. Oczywiście każdy potrafi wyciągnąć średnią. No i tak to powinno być, ale niektórzy chcą te znaki, bam, rozmawialiśmy z generalną inspektoratem, albo z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, już nie pamiętam z kim, przepraszam, ale taki pomysł, żeby wprowadzić te znaki, jest, istnieje w głowach urzędników i być może one będą. Kolejny głos w dyskusji, halo, halo.
2: Witam, Waldek z Volvo. Cześć, ja Wolku. W sprawie tych odcinkowych pomiarów prędkości w takim kraju jak w Austria na przykład, można zapłacić mandat, nawet jeżeli już widzimy tą prędkość, a po prostu nie czytamy zasad jazdy danego kraju, bo na przykład są oznaczenia literkowe LGW albo coś innego i okazuje się, że wolno jechać tyle,

0: a nie tyle, ile jest pokazane na prędkościomierzu. Natomiast co do naszych odcinkowych pomiarów, to jednak jest to łowienie pieniędzy przez państwo. Dziwię się tylko, że stawiamy odcinkowe pomiary na autostradach. Ograniczenie, jeżeli 120, no przyznajmy się do tego, że mało kto jedzie 120 na autostradzie. Jak jest fajny ruch i jest płynna jazda, ograniczenia niektóre powodują to, że są korki.
1: Mm-hmm. Ale chyba nie ograniczenia do 120 czy do 140 km na godzinę powodują, że są te korki. No w każdym razie wypowiadacie się oczywiście, w każdej drogowej sprawie możecie korzystać z aplikacji, a my teraz wróćmy na chwileczkę do tego dnia, Międzynarodowy Dzień UFO dzisiaj. Dlaczego ten utwór się pojawia?

Krzysztof z Ząbkowic twierdzi, że na pewno to jest hymn ufofilów. Nie, to nie jest hymn ufofilów. Dlaczego ten utwór się pojawił? Jeżeli wiecie, rozpoznaliście, to zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście i jedziemy na wysokich obrotach.

0: Międzynarodowy Dzień UFO. Pytałem, dlaczego ta piosenka, taka piosenka pewna, pojawia się na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców już to wiemy, chociaż muszę powiedzieć, że okazała się to trudna zagadka. Doktor śpiewał brytyjski zespół UFO, pisze Tobo 123 i ma absolutną rację, chodziło o nazwę zespołu. Bo ten zespół nazywa się UFO, napisał Michał z Belgii, też ma rację Antek z Gryfina, świetna dedukcja, dobra odpowiedź. Chodzi o grupę UFO, oczywiście Tomek z Sokołowa, Sławas też wiedział, że chodzi o ten zespół, ale najszybszy spośród tych, którzy pisali, był Robert z Łodzi, zespół UFO. Robercie, możesz pozdrawiać oczywiście teraz kogo chcesz. Wykorzystaj swój czas na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Możesz napisać te pozdrowienia albo nagrać, jak wolisz oczywiście. I kto jeszcze? Halo, halo.
1: Dzień dobry, w sprawie zagadki. Mhm. Dlatego się pojawił, jak sądzę, ponieważ to zespół UFO. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, ale nie znam imienia, więc drogi słuchacze, jak się rozpoznałeś po głosie, no to też możesz pozdrawiać, tak jak Robert z Łodzi. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy rozpoznali zespół. Ciekawe, czy jakieś ufolutki teraz jeżdżą po polskich drogach, ale to wie Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Myślę, że ufolutki mogłyby polecieć nad naszymi drogami i nie byłoby tylu korków, a skoro jeżdżą to ziemianie, to i niestety korki powodują. Na przykład na trasie Radzymin-Wyszków na S8 w okolicach Woli Rasztowskiej i tam już od dłuższego czasu niewiele się zmienia. Korkuje się również stołeczny odcinek drogi S8 i tutaj między Łabiszyńską a Aleją Prymasa w obie strony ruch jest mocno utrudniony na tym stołecznym odcinku. Wjazd do stolicy od północy, czyli trasa przez Łomianki, 7 też niestety nie gwarantuje nam płynnego przejazdu. Nie tylko w Łomiankach, ale też nieco wcześniej. W Dziekanowie Leśnym i w Czosnowie zwalniamy bardzo wyraźnie, kierując się od północy do stolicy. Zwalniamy na wysokości Białobrzegów na S7, która prowadzi z Grójca w kierunku Radomia. No a poza tym spowolnienia pod Krakowem na autostradzie A4 między Balicami a Tyńcem zwłaszcza i to w kierunku głównie Tarnowa. Dojazdy do Krakowa przez Mogilany na Zakopiance i przez Libertów, ale też przez Skawinę, to również miejsca, gdzie nie do końca płynnie możemy teraz jechać. Na samej Zakopiance zwalniamy między Nowym Targiem a Szaflarami.

0: I tutaj głównie w kierunku Zakopanego musimy uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. A jakby tego było mało, to problemy cały czas występują na trasie Dębno-Myślibórz. To droga krajowa 23 i tam w okolicach Barnówka samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym. W wyniku wypadku osobowe auto dachowało. Jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana w obie strony. Możemy to objechać na przykład z Barnówka przez Myślibórz 23. Dosyć daleki objazd, potem 26 do Chojny, 31 do Mieszkowic i drogą wojewódzką 126 do Dębna. Między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. To jest 52 km krajowej 51. Miejsce, gdzie ciężarówka wjechała do rowu i trwa wyciąganie tego pojazdu. Uwaga, na odcinku S10 mamy wyraźne spowolnienie nawet o długości 7 km. W okolicach Torunia w kierunku A1 korkuje się S10 do węzła Toruń Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut będzie godzina 14. Jedziemy sobie cały czas na wysokich obrotach. PRK w Polskim Radiu Kierowców bezpiecznie do celu. Z fajną muzyką jeszcze.

0: No i rozpisujecie się o tych odcinkowych pomiarach prędkości, różne zdania prezentujecie w aplikacji, pisząc i nagrywając. Halo, halo.
1: Łukasz Zampery. Odnośnie odcinkowych pomiarów prędkości jest dziwna zależność Polski a innych krajów. Mhm. W Polsce, gdy stawiamy odcinkowy pomiar prędkości, obniżamy prędkość, na przykład autostrada A4. Cały czas można lecieć te 130, a nagle na odcinkowym pomiarze prędkości jest setka i autostrada się korkuje. W innych krajach, w Czechach jest. Mamy ograniczenie prędkości, załóżmy do 50, ale w dni wolne mamy ograniczenie do 70. Nie wiem, jak to jest, ale wydaje mi się, że w Polsce kierowcy są karani zamiast być im wdzięcznym, że cały czas jeździmy i pracujemy dla innych.
0: Mhm. Dziękujemy za głos. Nie wiem, o który odcinek chodzi A4, ale jeżeli chodzi o ograniczenie do 100, jeżeli na tej A4, to tam w tym, na tym odcinku, gdzie nie ma, nie ma odpowiedniej szerokości, jest ograniczenie do 100, a jeżeli chodzi o inne odcinki A4, to 140 chyba można lecieć, nawet nie 130, jak powiedział nasz słuchacz. Dobrze, kolejny głos, halo, halo.
2: Dzień dobry, ponownie Tomek.
0: Dzień dobry.
2: I teraz dla tych, którym przeszkadzają te odcinkowe pomiary prędkości. Każdy z was ma pewnie dzieci i rodzinę, ktoś z tej waszej rodziny nauczył się, zrobi prawo jazdy, wyjeżdża na autostradę. Jak wy to widzicie, że ktoś przejeżdża 200, bo nie ma odcinkowego pomiaru obok jakiegoś świeżo upieczonego kierowcy, który ma legalnie zdane prawo jazdy, tak? Nikt nie jest fenomenem, spójrzmy na tych ludzi. Drogi są dla wszystkich, nie tylko dla szybkich i wściekłych. Za granicą potraficie jeździć przepisowo, w Polsce nie. Pozdrawiam i mądrych kierowców obok.
0: Dziękujemy. Tutaj Piotr, kolejny nasz słuchacz. Wciąż kręcimy się wokół tego tematu, że to budżet się spina, że to budżet zarabia i tak dalej, i tak dalej. I tutaj Piotr ironicznie proponuje, żeby każdy kierowca miesięcznie albo rocznie płacił jakiś mandat. Wszyscy łamią prawo, więc, ale nie każdego złapali, a wtedy na pewno byłoby tak, że budżet by się spinał. I Piotr pisze, nie widziałem radaru albo odcinkowego pomiaru prędkości przy szkole, przedszkolu, tylko na prostych, szerokich, wielo

jezdniowych odcinkach drogi. Dlaczego? No właśnie, zadamy to pytanie tym, którzy stawiają. Dlaczego? Ale już znam odpowiedź, mianowicie tam, gdzie są te odcinkowe pomiary prędkości, dochodziło w przeszłości do wielu wypadków i stąd takie, a nie inne umiejscowienie tych odcinkowych pomiarów prędkości. I kolejny głos w dyskusji widzę, proszę bardzo. Moim zdaniem te odcinkowe pomiary prędkości wprowadzili dla tych, co... Moc ich aut przewyższa wydajność logicznego myślenia, pisze nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, więc różne zdania, jedni za, inni przeciw, no tak to bywa, że mamy różne zdania, my pięknie się różnimy, jeżeli chodzi o różne zdania. Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie w każdej drogowej sprawie pisać, wracamy na drogi za 8 minut.

0: Mamy koncert życzeń. Słuchamy.
1: A dzień dobry, przepraszam, nie przedstawiłem się. Janusz z Dużego, z Irlandii. A odnośnie pozdrowień, to moją kochaną Gosię z Rzeszowa. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
0: No to dla kochanej Gosi z Rzeszowa, od Janusza z Irlandii, my jedziemy z piosenką Smoke on the Water, Deep Purple. Klasyka rocka u nas w wysokich obrotach.

0: Już zbliżamy się do godziny 14. Przypominam, dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO. Za 12 minut będzie godzina 14. Sprawdźmy może, czy znamy się na ufoludkach, czy potrafilibyśmy rozpoznać ufoludki, gdyby na przykład przyleciały. Na przykład takie pytanie, rozgrzewające szare komórki. Dla was oczywiście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Skąd przybyli ci kosmici? Skąd przybyli ci kosmici? Po tej melodii, jak rozpoznacie, no to wielkie brawa, trzymam kciuki. Oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Skąd przybyli ci kosmici, którzy charakteryzowali się taką muzyczką, gdy przybywali oczywiście na Ziemię? Wiecie? Mam nadzieję, że tak. Patryk na przykład wie, co się dzieje na polskich drogach i nie boi się ujawnić tych informacji.
1: Wiem, ale jeżeli chodzi o zagadkę, to nie wiem.
0: Ale jeżeli chodzi o sytuację na polskich drogach, to wiesz i powiesz. Dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a my wyjeżdżamy tym razem na S17, czyli na drogę ekspresową, która łączy Warszawę z Lublinem. Problemy pojawiły się między węzłami Trojanów i Ryki Północ na 76 kilometrze. Osobówka wjechała w bariery i przez to jeden z pasów w kierunku Lublina mamy zablokowany. Tylko prawym pasem można tam przejechać. Problemy z przejazdem cały czas także między Dębnem a Myślibożem na drodze 23. W okolicach Barnówka pojazd osobowy zderzył się z ciężarowym i w wyniku wypadku osobówka dachowała. Poszkodowana jest jedna osoba, a drogę niestety mamy zablokowaną w obydwu kierunkach. Objazdy to na przykład trasa z Barnówka przez Myślibórz 23, potem 26 do Chojny, następnie trasa 31 do Mieszkowic i droga wojewódzka 126 do Dębna. Problemy między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim. Jedziemy jednym pasem na zmianę na odcinku Krajowej 51. To właśnie tam na kilometrze 52 ciężarówka wjechała do rowu i stąd są problemy. Spowolnienia cały czas na S8 między Radzyminem a Wyszkowem. Tutaj tłoczą się pojazdy w kierunku Białegostoku. Na warszawskim odcinku S8 też nie ma łatwo, no bo na przykład między Łabiszyńską a zjazdem w Aleje Prymasa korki w obie strony bardzo prawdopodobne. Cały czas wyraźny korek na S10 pod Toruniem w kierunku autostrady A1 i węzła Toruń Południe. Korek ma już więcej niż 7.

0: km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: To była reklama.
6: No to jeszcze raz, skąd przybyli ci kosmici, którzy śpiewali taką piosenkę? O, przybywają właśnie. Jeżeli wiecie, skąd przybyli ci kosmici, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Mam nadzieję, że to proste zadanie.

0: Czy już wiemy, skąd przybyli kosmici? Todę pisze, że to jest inwazja śmierci z Plutona. Pewnie kombi przybyli, samochodem kombi z tego Plutona. Todę, nie, to nie jest dobra odpowiedź. Nie z Plutona. Tomek z Urzego z kolei twierdzi, że superkosmitą był Alf z Melmac. Prawdopodobnie tak, masz rację, superkosmitą był, ale nie o niego pytam. Nie o niego pytam tym razem. Kosmici przybyli z Marsa, twierdzi Antek z Gryfina, i to też nie jest dobra odpowiedź. Czyli nie z Plutona, nie z Marsa, nie z planety Melmac. Skąd przybyli ci kosmici? Tak brzmi pytanie. Jeżeli wiecie, to nie wahajcie się użyć aplikacji. Dosyć charakterystyczna melodyjka z tej planety. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my tym razem sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dalszym ciągu na Podhalu najchłodniej 13,8, niecałe 14 stopni pokazują termometry w Zakopanem. Najcieplej tym razem o godzinie 14. W Toruniu 26 stopni pokazują termometry. Będzie jeszcze trochę cieplej, bo 27 na zachodzie Polski, co prawda przewidują synoptycy, no ale takie temperatury dziś nam towarzyszą. Ogólnie od 19 do 27 powinno być na przeważającym obszarze kraju, no tylko na tym Podhalu jakoś tak chłodniej, bo tam niecałe 14. Po południu i wieczorem na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego, i tam jak wzrośnie do dużego, jak będzie sporo chmur, to przelotny deszcz może się pojawić. Na południowym wschodzie jeszcze punktowo burze mogą się pojawić, krótkotrwałe, jak zaznaczają synoptycy. Wiatr jest słaby bądź umiarkowany, a wieje na ogół z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy, już minutę po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam. Tym razem po autostradzie będziemy jeździć z Tomem Cochrane'em. Tom Cochrane, Life is a Highway, tak się nazywa ta piosenka. Kłaniam się, to są wysokie obroty w PRK. Robert Kilen.

0: Lechia Nerka przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców, skąd przybyli kosmici, do tego za chwileczkę wracamy, ale na początek wróćmy na polskie drogi z Patrykiem Bedlińskim.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A niestety na tych drogach całkiem sporo się dzieje, chociaż mamy informacje od drogowców o zakończonych problemach na S17, czyli na tej ekspresówce, którą z Warszawy zmierzamy w kierunku Lublina. Między węzłami Trojanów i Ryki Północ wcześniej osobówka uderzyła w bariery i zablokowany był jeden z pasów w kierunku Lublina. Już jedziemy wszystkimi pasami. Problemy z przejazdem pojawiły się tymczasem na trasie numer 14 między Łowiczem a Głownem na 3 kilometrze. I właśnie tam jest blokada, a to dlatego, że pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Poszkodowana jest jedna osoba. Droga 23 cały czas zablokowana między Dębnem a Myślibożem. W okolicach Barnówka pojazd osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym i w wyniku wypadku osobowe auto dachowało. Poszkodowana jest jedna osoba. Mamy blokadę w obie strony. Na objazd jest możliwy m.in. drogą 26 do Chojny, a także przez Mieszkowice. Problemy także na 25 między Bobolicami a Białym Borem. Tutaj na 6 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Przejedziemy. Nie trzeba kierować się na objazd, ale jest ruch tylko jednym pasem na zmianę. Tak samo jedziemy między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim. To już droga 51, a konkretnie jej 52 kilometr. Ciężarówka wjechała do rowu, no i stąd wprowadzenie takiej właśnie organizacji ruchu, czyli ruch jednym pasem na zmianę. Między Kroczycami a Porębą problemy na 78 w pobliżu Zawiercia. Na 125 kilometrze od ciągnika siodłowego odczepiła się naczepa. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poręby. Mamy spowolnienie ruchu, ale ciągłość tego ruchu według drogowców została utrzymana w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dla mnie z Marsa, pisze Robert Z30. Nie, Robercie, Mars już wyeliminowaliśmy, nie chodzi o Mars. O jaką planetę chodzi? Halo, halo.
3: I Sigma przybyli z mat planety. Pozdrawiam, Włodek z Elbląga, z Gąski.
0: Pozdrawiam, Włodku z Elbląga. Czy to przybysze z matplanety, pytają się Adam i Renia z Santa Fe. Odpowiedzmy im.
4: Oczywiście, to przecież Pi Sigma z matplanety przybyli tutaj, żeby nie było matołów matematycznych, tylko wszyscy, żeby wiedzieli co i jak. Umieli dodać, podzielić i wyrównać.
0: Dokładnie tak. Przybyli z matplanety. Mirka z Kupiątki też wiedziała. Ula, bardzo dobra odpowiedź, Ulu. To byli przybysze z matplanety.
5: Witam, przylecieli z matplanety. Piotr ze Skani. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Piotrze ze Skani. Kto jeszcze wiedział?
6: Kosmici nadlecieli z matplanety.
0: Tak jest.
7: Oczywiście kosmici przybyli z matplanety. Pi Sigma. Pozdrawiam, Marian z Forda ze Smaxa.
0: Pewnie, Marianie, masz rację. Matplaneta, Pi Sigma. Dawid wiedział z uśmiechem. Michał z Belgii. Kasia z Kii. Daniel z Kii Sporty. Czy też Tobo 123. Adam, Darek ze Złotej. Piotrek i Filip z Tarnowa. Bardzo dobrze.

0: Dobra odpowiedź, panowie. Halo, halo.
1: Oczywiście przybyli z Mad Planety. To byli Pi i Sigma. Pozdrawiam, Janusz.
0: Pozdrawiam, Januszu. Bartek z Inowrocławia, Wojtek, Daniel Wiedział z Kii Sportage, Mirek z Fiacika, Piotr, PRK Fan, Sława z Kanguro 1 napisał nawet, że to proste zadanie. No i fajnie, że było łatwo. Rafał z Fordzika, Adam Śrem, Artur, Kosmici przybyli z Mad Planety, pisze Miluś.
2: Chodzi o Pi i Sigma, przybyszów z Mad Planety. Kasia z Krakowa, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Kasiu z Krakowa. Kosmiści z Głogoczowa też wiedzieli i rozpoznali Pi i Sigma z Mad Planety. Andy DWR także. Kto był najszybszy?
3: Dzień dobry, w sprawie zagadki. Chodzi chyba o Pi i Sigma, a pochodzili z Mad Planety. Pozdrawiam, Jarek z Chojnowa.
0: Jarek z Chojnowa był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Wróbelek był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Więc Wróbelku, Jarku z Chojnowa możecie pozdrawiać. Wykorzystajcie aplikację oczywiście, albo napiszcie, albo nagrajcie swoje pozdrowienia dla kogoś. Dodamy do tego piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Mad Planetę. Jak ktoś obserwował Mad Planetę, to teraz wie, że jeżeli chodzi o odcinkowy pomiar prędkości, trzeba wyciągnąć średnią i jechać przez sam odcinkowy pomiar prędkości z tą prędkością możliwą. A teraz dowód na to, że przybyli z Mad Planety.
4: Przybywamy z Mad Planety, wprost z odległej galaktyki, czyli z gwiazd matematyki.
0: Tak, dokładnie tak, stamtąd przybyli, a my za chwileczkę będziemy na wielkiej wyprawie maluchów.

0: A teraz wracamy na wielką wyprawę maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski są... No właśnie, gdzie jesteście, chłopaki?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witamy bardzo serdecznie. No właśnie, zjechaliśmy z dwóch przepięknych przełęczy z wysokości 2600?
2: 50.
1: No nawet, o proszę bardzo, czyli z lekkim okładem. I te dwie piękne przełęcze to Kulde Telegraf.
2: To była ta pierwsza, niższa.
1: Tak jest, a później jest Kulde Galibier.
2: I była przepiękna równie, ale dużo wyższa.
1: Tak.
2: Ja może tutaj sprzedam...
1: Ale nieodśnieżone.
2: No właśnie nieodśnieżone, a środek lata. Natomiast co, taki punkt widzenia kierowcy, bo tutaj naprawdę to jest ciekawe przeżycie, żeby przejechać samochodem w ogóle przez taką przełęcz, a jeśli jeszcze w towarzystwie 70 maluszków, do których wszyscy machają, to robi ogromne wrażenie. Natomiast kilka takich ciekawostek, bo tutaj grup motoentuzjastów jest dużo różnych. Mieliśmy kilka grup z Porszakami, które jadą w górę, w dół. Natomiast ogromna grupa też motocyklistów. I trzeba powiedzieć, że tym jakoś dziwnie się spieszy. Nie wiadomo, czy w górę, czy w dół, ale gdzieś są poumawiani i na to trzeba bardzo zwracać uwagę, czy akurat nas nie wyprzedzają, czy nie jadą z naprzeciwka, ale na tym nie koniec, bo jeszcze trzeba by dodać, że taką oficjalnym strojem na tych przełęczach latem to jest lajkra. No i to ma z kolei związek z tym, że jest mnóstwo kolarzy i na to bardzo też trzeba uważać, bo to jest inna prędkość na podjeździe, o ile może łatwo jest taki rower wyprzedzić, no bo różnica prędkości jest nieduża, weryfikując oczywiście, czy my nie jesteśmy wyprzedzani, czy ktoś naprzeciwka nie jedzie, to o tyle podczas zjeżdżania z tej góry, to już się staje mniej oczywiste, kto kogo wyprzedza, bo 60 km na godzinę do tych rowerów to nie jest żaden wyczyn.
1: No i z taką prędkością właśnie ci rowerzyści zjeżdżają z góry. No i też dodatkowo jeszcze motocykliści, którzy kładą się w tych zakrętach, czyli schodzą na to kolano. Wygląda to spektakularnie, natomiast no trzeba naprawdę mieć oczy dookoła głowy. My też bardzo często na to zwracamy uwagę i każdy z uczestników Wielkiej Wyprawy Maluchów jest ambasadorem bezpiecznej jazdy i my też w tym tygodniu, czyli w pierwszym tygodniu Wielkiej Wyprawy Maluchów mówimy właśnie o bezpieczeństwie na drodze, czyli czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo na drodze? I dzisiaj o to zapytamy Jaśka Mele.
3: No po pierwsze to, żeby mieć oczy dookoła głowy, ale też wyczucie swojego organizmu, swojego zmęczenia. To, żeby kiedy czujemy, że powoli zaczynamy odczuwać zmęczenie, to już się zatrzymać, zrobić sobie krótką przerwę, porozciągać się, a może się chwilę zdrzemnąć, bo najwięcej wypadków... Tak jak w górach najwięcej wypadków dzieje się, kiedy już zdobędziemy szczyt i schodzimy, tak samo w drodze. Ostatnie kilometry my już w głowie mamy, jaki film sobie obejrzymy, co sobie zjemy na kolacji. Największa szansa na to, że wtedy właśnie coś się wydarzy.

0: Więc to nie jest żaden dyshonor, nawet 50 km przed domem zrobić sobie przerwę. Naprawdę warto, bo życie mamy jedno i warto je wykorzystać jak najlepiej.
1: Oj, zdecydowanie, róbmy to, więc uważajmy na siebie. No, przyznamy się, że wczoraj dostaliśmy nieźle w kość od wyprawy i od organizatorów. Bardzo długa trasa, bardzo wymagająca trasa, również niesamowite widoki, naprawdę wysokie wzniesienia i strome podjazdy i zjazdy. Dzisiaj już trochę łagodniej. Wczoraj zrobiliśmy grubo ponad 400 km. Dzisiaj w założeniu 234 i mogłoby się wydawać, że zdecydowanie mniej. Ktoś teraz powie, kto jedzie przez całą Polskę, mówi, co to jest 234? 4 km. Już to jest jak z Warszawy do Olsztyna. No,
2: no ale jakby te zakręty policzyć, to jednak te statystyki zaczynają wyglądać inaczej. No my już rzeczywiście już po najgorszym dzisiaj, to znaczy najwyższym fragmencie, zmierzamy w stronę lunchu, ale no cały czas skupieni, skoncentrowani. Maluszki naprawdę sobie dają radę, ale tutaj pamiętajcie, że jeszcze dodatkowo u nas dochodzą takie sytuacje, że ten samochód trzeba załadować na lawetę, bo jednak stanął, a zdarzyło się to i kilka razy nawet te temperatury wysokie. To jest cały czas duże wyzwanie i dla samochodów, i dla kierowców.
1: No, chociaż dzisiaj tam na szczycie było 14 stopni, tutaj na dole 23, teraz pokazuje termometr, więc dalej ruszamy, przemierzamy Francję, obserwujemy, podziwiamy i wzbudzamy również u Francuzów ogromny entuzjazm. Mam wrażenie, że zdecydowanie większy niż u Szwajcarów.
2: To prawda.
1: No właśnie, to miłe w takim razie. No to my ruszamy dalej i słyszymy się jeszcze dzisiaj na pewno po godzinie 16.
3: No czyli Francja elegancja.
1: Do usłyszenia.
3: A w jakim kolorze tą lajkrę macie, chłopaki?
1: No jak to, w żółtej. No przecież żółta koszulka lidera jest.
3: Okej, okay, rozumiem. Myślałem, że to etapy górskie to zielona, więc pomyliłem się. Wracamy po 16 na wielką wyprawę maluchów.

0: Bojocie Kochome, Depress, polsko-norweski zespół na antenie PLK Polskiego Radia Kierowców, a na autostradowej obwodnicy Wrocławia kierunek Kłodzko pomiędzy węzłem Północ a stadion przed mostem rędzińskim na lewym pasie leżą duże kawałki rozerwanej opony. Zachowajcie ostrożność, Andrew apeluje w aplikacji PLK Polskiego Radia Kierowców. Co jeszcze się dzieje na polskich drogach, to już wie Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korkuje się niestety bardzo wyraźnie na S10 na dojeździe od okolic Torunia do węzła Toruń Południe, czyli do połączenia S10 z A1. Według nawigacji zator ma ponad 8 km. Krajowa dziesiątka też z utrudnieniami, to między miejscowością Kiku a Lipnem. Na 349 km w okolicach miejscowości Konotopie dachował samochód osobowy. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Natomiast większe problemy są na trasie 23 Dębno-Myślibórz. W okolicach Barnówka pojazd osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym i w wyniku wypadku osobowe auto dachowało. Jedna osoba ma obrażenia w wyniku wypadku. Trasa jest całkowicie zablokowana, nie ma przejazdów żadną ze stron. Można pojechać objazdem, na przykład drogą 26 do Chojny, a także przez Mieszkowice. Między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim przejazd tylko jednym pasem na zmianę jest możliwy, bo tam ciężarówka wjechała do rowu. To kilometr 52. Za nami już problemy na trasie Kroczyce-Poręba, czyli na Krajowej 78. Wcześniej od ciągnika siodłowego odczepiła się naczepa i blokowała jeden z pasów w kierunku Poręby. Teraz to na szczęście już się zakończyło. Ale nie zakończyły się korki. Cały czas tłoczno na S8 między Radzyminem a Wyszkowem na wysokości Woli Rasztowskiej. S8 zakorkowana także w Warszawie. Tutaj już na wysokości Woli przed Aleją Prymasa. Musicie zwolnić i tak powoli poruszacie się do okolic Żoliborza. To w kierunku Białegostoku. Nieco lepiej

0: powinno być w kierunku zachodnim. Na moście Grota Orbeckiego owszem zwolnimy, ale na innych odcinkach na jezdni w kierunku zachodnim powinno być raczej płynnie. Trudno mówić o płynnej jeździe na wjeździe do stolicy przez Łomianki na siódemce, czyli na tej trasie, która prowadzi od północy. Tam cały czas wyraźne spowolnienie. I gdybyście jechali S7, to jeszcze uważajcie, bo są problemy.
1: Witam, zator na S7 w Białobrzegach, kierunek na Radom. Jest zwężenie trasy i około kilkaset metrów korka. Dzięki.
0: To my dziękujemy za informację i przypominamy, czekamy na wieści od Was pod numerem telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I jedziemy na wysokich obrotach.

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prysznic, coś mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Halo, to ja, Seks Bomba na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Jakże wakacyjna historia. Kasia z B10 informuje, że w zeszłym tygodniu zrobiła sobie wycieczkę nową S1. B10 to nazwa samochodu, a S1 to nazwa drogi. Z Bierunia do Zwardonia, a stamtąd przez Koniaków, Wisłę, Szczyrk. Bardzo ładna droga. Z powrotem do domu. To, co wyprawiali motocykliści, pisze Kasia, na przełęczy salmopolskiej, to jakiś koszmar. Wyprzedzali wszystkich, nie zważając na ograniczenia prędkości czy widoczność nawet. Dla jednego z nich brawura zakończyła się pod barierkami. Na całe szczęście motocykliście nic się nie stało, tylko poobijał motor, pisze nasza słuchaczka. No właśnie, i dla takich szarżujących właśnie być może są te obszary, w których kontrolują prędkość, czyli odcinkowe pomiary prędkości. A propos odcinkowych pomiarów prędkości, to cały czas się wypowiadacie, korzystając z aplikacji. Słuchamy, halo?
1: Dzień dobry, Adam. Dzień dobry. Z jedynki. Mam takie pytanie, czy ten przepis o wyprzedzaniu przez Tivian jest martwy, czy jak? Jadę co chwilę, kierowcy wyprzedzają, spowalniają ruch. Czy w tym kraju jest jakaś policja autostradowa albo ktokolwiek? Przecież ten przepis w ogóle nie żyje. Pozdrawiam.
0: No właśnie, wiele przepisów niestety nie żyje, bo jak mówimy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, no nie ma egzekwowania tych przepisów i dlatego są martwe. To, że jest jakieś prawo, no niestety nie oznacza, że to prawo jest egzekwowane i nad tym się najbardziej chyba martwimy, a nie nad tym, żeby podwyższać mandaty i jeszcze dodatkowe sankcje jeszcze wprowadzać, byle byśmy tylko tak naprawdę stosowali się i ktoś egzekwował te przepisy, które są, to na pewno będzie bezpieczniej. Ktoś jeszcze z nami?
2: Dzień dobry. Słuchacz najlepszego radia na świecie.
0: Dziękujemy.
2: Tomek. Mam pytanie do tych szybkich i wściekłych na drogach ekspresowych i autostradach. Czemu wy, jeżeli zjeżdżacie na drogę krajową, jest ograniczenie 70, jest fotoradar, jest oznakowanie. Znak fotoradar widzicie, ale nie widzicie ograniczenia. I na tym 70 jedziecie 40. A na autostradzie wam za wolno.
0: Właśnie.
2: Chciałbym poznać ten fenomen. O co tu chodzi? Mistrze prostej? Pewnie tak. Pozdrawiam mądrych kierowców w obok.
0: Dziękujemy za głos w dyskusji. To rzeczywiście tak jest. Zauważyliście też to, że ci, którzy widzą, że jest fotoradar, nie wiedzą,

0: jaką prędkością jechać, więc tak naprawdę te 40, a nawet 30 niektórzy zwalniają, bo boją się, bo nie zauważyli, że na przykład jest 70. To częste zjawisko na polskich drogach niestety, że nie patrzymy na znaki. Monika z Mandarynki pisze: dzień dobry, Polak z natury musi kombinować, jeżeli chodzi o te odcinkowe pomiary prędkości, to też musi oszukać nowe bramki na S7. Monika pisze: między dworkiem a Nowym Dworem Gdańskim, między nimi stacja i fast food, zje taki bułkę, odczeka, a potem znowu pruje. No bo średnia się zgadza.
1: Jakoś argument o tym, że odcinkowe pomiary prędkości czy fotoradary, może fotoradary tak, ale odcinkowe pomiary prędkości są stawiane w miejscach, gdzie w przeszłości stosunkowo było dużo zdarzeń, kolizji i tym podobnych, to chyba między półki. Idea może i szczytna, aby fotoradary i takie ograniczenia prędkości pilnowanie było w takich miejscach, no ale patrząc, jeżdżąc po drogach polskich, te odcinkowe pomiary prędkości to są w takich miejscach stawiane, które no, przeczą całej idei. No. Jeżeli mamy odcinkowy pomiar postawiony, a pomiędzy jest 2, 3, 4, 5 zjazdów, 5 węzłów, no to jaki tu jest pomiar? Jadą szybko ci, którzy zjeżdżają, a ci, którzy jadą prosto, to pilnują się.
0: No tak, ci, którzy mają możliwość zjechania bez tej ostatniej bramki, rzeczywiście zasuwają nawet na odcinkowych pomiarach prędkości. Natomiast jeżeli chodzi o argumenty, no to takie argumenty wysnuwają ci specjaliści, którzy te odcinkowe pomiary prędkości stawiają. W tych miejscach tak argumentują, w których dochodziło w przeszłości do różnych zdarzeń. Ktoś jeszcze?
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
2: Z tego, co ja kojarzę, to na A1, która ma 3 pasy ruchu między Łodzią a Częstochową, był jeden wypadek, taki bardzo tragiczny, i był on spowodowany przez, brzydko mówiąc, idiotę, który pędził 300 na godzinę swoim super samochodem i zabił ludzi. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że jego odcinkowy pomiar prędkości by nie powstrzymał, bo on mógłby na tym odcinku pojechać 200-300 na godzinę, później zwolnić i ten pomiar by go nie złapał, więc jaki to jest sens? Tam są 3 pasy ruchu, szeroka autostrada, piękna. I co? I mamy odcinkowe pomiary prędkości. Tylko chyba dla tych, którzy nie potrafią jeździć i jeżdżą środkowym pasem 110-120, bo się boją tych pomiarów. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie, no tak, ale ten odcinkowy pomiar prędkości absolutnie nie ogranicza prędkości, prawda? W dalszym ciągu obowiązuje 140 i to jest dla tych, którzy jeżdżą tamtędy szybciej, a nie wolniej, prawda? Natomiast no rzeczywiście są tacy, którzy, tutaj się zgadzam ze słuchaczem, są tacy, którzy podróżują środkowym pasem, nie zjadą na prawy i tam jadą 110 zamiast jechać prawym pasem, bo przecież mamy taki ruch w Polsce, że trzymamy się prawej krawędzi jezdni. No cóż, do tematu będziemy jeszcze cały czas wracać. Oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie. Pamiętajcie, aplikacja jest dla was. Jedziemy. Mam nadzieję, że niektórzy wyciągnęli wnioski. Pamiętajcie, odcinkowy pomiar prędkości na tej A1, co zdaje się 140. Tam nie ma ograniczenia. Przecież...

0: Dzień dobry, pisze nasz słuchacz. Hitem jest odcinkowy pomiar prędkości na jedynce w kierunku Strykowa, gdzie 300 metrów przed końcem pomiaru jest zjazd na MOP. No tak, są takie, zdecydowanie są takie odcinkowe pomiary prędkości. Nie tylko w tamtym miejscu jest taki odcinkowy pomiar prędkości. Zastanawiam się właśnie nad tym, dlaczego tak się robi, bo przecież taki delikwent może zasuwać powyżej ograniczenia, prawda, a potem zjechać sobie na chwileczkę na MOP i kupić sobie hot doga. Ale takie rzeczywiście się zdarzają, z tym, że mówiłem już o tym dzisiaj, były robione badania i nie wszyscy, a właściwie wielu kierowców nie rozumie, na czym odcinkowy pomiar prędkości polega. Naprawdę, możecie być zdziwieni, ale nie wszyscy wiedzą, że to trzeba jechać ze średnią prędkością, nie przekraczając dopuszczalnej prędkości na tym odcinkowym pomiarze prędkości na całej długości. Myślą, że tak naprawdę to są takie małe fotoradary i wystarczy zwolnić przed wjazdem i zwolnić przed wyjazdem z odcinkowego pomiaru prędkości i stąd takie tysiące mandatów na tych odcinkowych pomiarach prędkości. No widocznie przybysze z Mat Planety nie wszystkich nauczyli liczyć. Patryk natomiast policzył korki na polskich drogach i za chwileczkę o tym wam opowie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ja myślę, że Robert trochę przecenia moje możliwości. Niezliczona jest ta liczba korków na naszych drogach, choć możemy zmierzyć ich długość. I na przykład korek na trasie, która prowadzi z Radzymina do Wyszkowa na S8 ma według nawigacji 4 km. A ten zator, który pojawił się pod Toruniem na S10 w kierunku autostrady A1, według nawigacji ma obecnie 3 km i to znacząca poprawa, bo wcześniej mieliśmy nawet 7 czy też 8 km tuż przed wjazdem na autostradę A1 od strony Torunia, przed węzłem Toruń Południe. Tu sytuacja się poprawia, ale nie wszędzie na dziesiątce dobra sytuacja, bo na przykład na trasie Kiku-Lipno w okolicach miejscowości Konotopie dachował pojazd osobowy. 349 km to miejsce, gdzie poruszamy się tylko jednym pasem na zmianę. Problemy z przejazdem cały czas mamy też między Dębnem a Myślibożem na krajowej trasie 23. W okolicach Barnówka pojazd osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym i mało tego, w wyniku zderzenia pojazd osobowy dachował. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana w obie strony. Możemy to objechać na przykład kierując się do Chojny 26, a także przez Mieszkowice. Za nami już problemy na trasie 51, Dobre Miasto Lidzbark Warmiński. Tam wcześniej ciężarówka wjechała do rowu, trwało wyciąganie pojazdu, jechaliśmy jednym pasem, na szczęście to za nami. Tak samo między Kroczycami a Porębą, płynnie przejedziemy już 78. No a poza tym uważajmy na korki, które tworzą się pod Krakowem, a czwórka korkuje się już na wysokości Balic na dojeździe.

0: gdzie od strony Katowic, czyli na końcowym odcinku płatnego fragmentu A4. I potem po przejechaniu Balic też mamy korek. Tutaj już w obie strony korkuje się między Balicami a zjazdem na Skawinę. W Śląskiem tymczasem korkuje się A1 i to w obie strony między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Uważajcie także na korki w Warszawie. Tutaj między innymi na stołecznym odcinku trasy S7 zakorkowało się w kierunku Białegostoku od Bemowa do Żoliborza. Powolna jazda nas czeka. Dużo łatwiej przejechać o tej porze w kierunku zachodnim niż w kierunku Białegostoku. Wjazd przez Łomianki od północy do stolicy też nam się korkuje. No i korkuje się również S7, którą jedziemy z Grójca do Radomia. Korkuje się pod Wielobrzegami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Statki na niebie, Demono, jeden z większych hitów tej formacji, 15 na zegarach. Renia z prowadzącym Skodę Markiem piszą, że na pewno lepszym pomysłem jest odcinkowy pomiar prędkości niż radar, przed którym kierowcy owszem zwalniają, a potem dzida. Dokładnie, to zwolnienie, jeżeli chodzi o odcinkowy pomiar prędkości, trwa no parę kilometrów przynajmniej i wtedy jest bezpieczniej. Po godzinie 15 będziemy rozmawiać na temat zmian, jakie przyszykowali nam rządzący, jeżeli chodzi o teoretyczny i praktyczny egzamin na prawo jazdy. Tym się zajmiemy po 15, a teraz prognoza pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy najchłodniej w dalszym ciągu na Podhalu? Tak. 15 stopni pokazują termometry w Zakopanem i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce, południe Małopolski. Jeżeli chodzi o inne chłodnawe rejony, to Lubelszczyzna i Podkarpacie. Tam wczoraj był upał, a dziś jest najchłodniej. 18-19 stopni gdzieniegdzie pokazują termometry, na przykład w Rzeszowie 19, a w Lublinie 18 na termometrach, więc południowy wschód Polski najchłodniej, w centralnej Polsce w Toruniu, ale nie tylko, bo i w Opolu, proszę bardzo, na południu. Całkiem ciepło, 26,5 pokazują termometry, temperatura miała dojść do 27, tyle na zachodzie Polski przewidują synoptycy, na zachodzie trochę chłodniej, ale w centralnej Polsce, jak powiedziałem, w Toruniu i na południu w Opolu mamy prawie już tę temperaturę maksymalną, czyli 26,5. Po południu i wieczorem na przeważającym obszarze naszego pięknego kraju zachmurzenie małe bądź umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego, a jak wzrośnie do dużego, to przelotne opady deszczu także mogą się trafić. Burz już nie będzie. Natomiast, a nie, przepraszam, mogą być punktowo burze na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, czyli tam, gdzie dziś najchłodniej, te burze jeszcze mogą

0: No dziś niebo błękitne, temperatury nieco niższe. Takie polskie lato mamy. A co mamy na polskich drogach? O tym teraz Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na polskich drogach niestety nie brakuje czerwieni. Na przykład korkuje się trasa S7 w okolicach Białobrzegów na jezdni prowadzącej z Grójca do Radomia. Korek napotkacie też na S8, mijając Wolę Rasztowską między Radzyminem a Wyszkowem. Tutaj tłoczno w kierunku Białegostoku. Niełatwo wjeżdża się do stolicy od północy przez Łomianki. Mamy wyraźny korek i nieco wcześniej, zanim dojedziemy do Łomianek, też zwolnimy, na przykład na wysokości Czosnowa. Niełatwo również jedzie się na trasie S2 pod Warszawą. Na moście południowym w kierunku wschodnim, czyli na wyjeździe z Warszawy m.in. do Mińska Mazowieckiego czy do Lublina jeszcze przed wjazdem na S17. Na dziesiątce tymczasem poruszamy się jednym pasem na zmianę między miejscowościami Kikuł i Lipno. Niedaleko miejscowości Konotopie na 349 km dachowało auto osobowe i stąd problemy. Jednym pasem poruszamy się też między Łowiczem a Głownem. To jest krajowa 14 i jej trzeci kilometr. Osobówka zderzyła się z motocyklem, ranna jest jedna osoba. Problemy z przejazdem cały czas na trasie Dębno-Myślibórz. To droga krajowa 23 i okolice Barnówka, czyli miejsce, gdzie pojazd osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym. Auto osobowe dachowało, ranna jest jedna osoba, a droga pozostaje zablokowana w obie strony. Możemy pojechać na przykład 26 do Chojny, a także przez Mieszkowice i w ten sposób prawdopodobnie poradzimy sobie z tą blokadą. Od Was ostrzeżenia.
3: Roboty drogowe na S19 między Sokołowem a Niskiem, 432, 442 również kilometr. W dalszym ciągu aktualne zwężenie do jednego pasa na tej nitce właśnie z Rzeszowa w stronę Niska.
2: Dziękujemy za informację i przypominamy 22 513 i 41. Tutaj czekamy na wieści od Was w każdej ważnej drogowej sprawie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.

0: A teraz rozmawiamy o tym, o czym zapowiedziałem, czyli rewolucja, jeżeli chodzi o egzaminowanie na prawo jazdy. Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy z nami w Wysokich Obrotach. Dzień dobry, Andrzeju, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Polskiego Radia Kierowców.
0: Mówiliśmy o tym już wielokrotnie, z zapowiedzi były. Ministerstwo Infrastruktury szykuje reformę, ma nie być wkuwania testów, ma nie być placu manewrowego, mają stawiać na realne umiejętności w ruchu drogowym. I teraz już podobno już znamy jakieś konkrety, prawda?
1: Tak, znamy konkrety. Oczywiście plac manewrowy znika, tak jak było zapowiadane, znika z egzaminu kategorii B i kategorii B1, ale też tutaj coś, co było wspomniane przez ministra, ale to nie było tak nigdy klarownie wypowiedziane. W ramach tej reformy znika też, można powiedzieć, częściowo plac dla reszty kategorii, ponieważ jeśli mamy kategorię C, kategorię A, czyli na motocykle czy ciężarówki, zaliczymy plac manewrowy, a na mieście otrzymamy wynik negatywny z jakiegoś powodu, będziemy mogli zacząć następne podejście od razu w ruchu drogowym. Nie będziemy przychodzić do placu. Wyjątek będzie oczywiście w takiej, w której w ruchu drogowym

0: egzamin zostanie przerwany, czyli to będzie poważne wykroczenie. Czerwone światło, stop i tym podobne. Ale kiedy to będzie dwa błędy, które zakończą nam egzamin wynikiem negatywnym, dwa błędy w tym samym zadaniu egzaminacyjnym, to zaczynamy od razu w ruchu drogowym i teraz mówimy właśnie o każdej kategorii C, A, D i tym podobne, natomiast przy kategorii B oczywiście placu w ogóle nie będzie.
1: Rozumiem, czyli te zadania jazda po łuku, górka, ruszanie pod górkę będą realizowane w ruchu drogowym, tak?
0: Można tak powiedzieć, tak, ponieważ bardzo dużo takich komentarzy się pojawia, że przecież taką osobę trzeba zweryfikować, czy ona potrafi cofać po łuku. No ale przypomnijmy, że my dzisiaj już realizujemy takie zadanie w ruchu drogowym. Zawracamy z wykorzystaniem biegu wstecznego w jakiejś bramie, w jakiejś drodze wewnętrznej po prawej, po lewej. Tam trzeba wjechać i wycofać po łuku. Więc my już to realizujemy, więc tak będzie to sprawdzane tak naprawdę w ruchu drogowym i to już dzisiaj jest sprawdzane, więc... Ten plac manewrowy, tak jak już zawsze powtarzałem i powtarzać będę, to są sztuczne wymagania w sztucznych warunkach.
1: No rozumiem. No dobrze, no to już my wiemy, placu manewrowego nie będzie. Czy ten plac manewrowy był całym złem, jeżeli chodzi o egzaminowanie i uczenie w ogóle jazdy w ramach kursu na prawo jazdy? Czy coś jeszcze się zmienia? Wiem, że te pytania ma być ich mniej i mają być mądrzejsze, to znaczy te pytania mają sprawdzać, czy rzeczywiście kursanci wiedzą, po co są na tym kursie.
0: Ja może odpowiem na pierwsze pytanie. Czy ten plac był całym złem? Ten plac był symbolem zła, który zło kończymy. Natomiast idąc do drugiego pytania, jeszcze pomijając pytania na egzaminie państwowym, rewolucja jest taka, że resort chce, by kursanci, kandydaci uczyli się według podstawy programowej jak w Szwecji, jak w krajach skandynawskich. Projekty, oprócz projektu ustawy są też oczywiście tam oceny skutki regulacji i teraz w tym dokumencie jest napisane właśnie, że centrum egzaminowania, które ma powstać, ma opracować i opublikować podstawy programowe szkoleń dla kandydatów na kierowców, dla instruktorów i dla egzaminatorów. To będzie naprawdę duża rewolucja, bo w końcu określimy cele, bo tak naprawdę dzisiaj nie mamy żadnych podstaw programowych kształcenia tych przyszłych kierowców. I centrum egzaminowania w końcu ma to określić. I co jest bardzo ciekawe, to będzie się opierać na takim modelu GDE, który jest właśnie rekomendowany przez Komisję Europejską i on już jest wdrożony w Norwegii, Finlandii, Szwecji. Czyli naprawdę będziemy starać się kształcić tych kierowców tak, żeby oni po pierwsze oczywiście opanowali pojazd, jazdę w ruchu drogowym, ale też żeby oni tak naprawdę wiedzieli, jak dostosować, jak znać siebie w tym ruchu drogowym, czyli żebyśmy wykształcili u nich taki jakby poziom świadomości tych cech osobowości tego kandydata, ale też styl życia ma kluczowy wpływ
1: no
0: na
1: właśnie,
0: poruszanie
1: styl życia w Skandynawii jest trochę inny niż styl życia w Polsce czy w Niemczech. Tam jest mniej ludzi w ogóle, mniejsze korki, mniej autostrad. Być może niektórzy są zdziwieni, ale taka jest prawda. Dlaczego akurat ze Skandynawii przejmujemy te rzeczy, a nie na przykład, nie wiem, od kierowców szkolonych w Niemczech?
0: Ponieważ w Szwecji, w krajach skandynawskich ten model jest bardzo rozwinięty. Są wieloetapowe szkolenia. Więc model, który się sprawdził, bo przypomnij, że kraje skandynawskie są oczywiście jednym z najbezpieczniejszych i szkolą bardzo dobrych kierowców. Dlatego powinniśmy czerpać od nich akurat wzorce. Od naszego zachodniego sąsiada w Niemczech też są dobre przepisy, ale musimy pamiętać, że musimy też dostosować te szkolenie w Polsce do naszych polskich warunków. Oczywiście nie możemy kopiować wszystkiego 1:1, dlatego to, że będzie ta podstawa programowa opierała się o ten model GDE, to jest dopiero taki początek tego wszystkiego. Przede wszystkim to jest nastawione na to, żeby ten kandydat jeździł świadomie, bezpiecznie, a nie uczył się na pamięć, jak kręcić
1: rozumiem
0: kierownicę.
1: Czyli nie wkuwanie, a tak naprawdę zrozumienie, dlaczego jesteśmy na drodze. Taki cel przyświeca tym, którzy tworzą tą podstawę programową, o której Andrzej mówił. Centrum egzaminowania powstaje w ramach Instytutu Transportu Samochodowego, jeżeli dobrze pamiętam, prawda?
0: Tak, dokładnie, dokładnie. I to będzie, tam będą pracownicy, którzy będą etatowymi pracownikami, bo przypomnijmy, że centrum egzaminowania to będzie takie ciało, które będzie odpowiedzialne za cały ten proces szkolenia egzaminowania. Oni będą wyznaczać kierunek, w którym to ma pójść. Dzisiaj pytania na przykład do egzaminu teoretycznego zatwierdza minister, a teraz odpowiedzialność przejmie za to centrum egzaminowania. Oni będą układać pytania, będą mieli też radę konsultacyjną, która będzie im doradzać. Takie ciało.

0: ciało po prostu społeczne, które będzie doradzać i sprawdzać, czy to wszystko ma sens. Mhm.
1: Będzie, to często używane słowo przez Andrzeja. Właśnie kiedy to będzie, kiedy ta podstawa programowa wejdzie w życie, kiedy poznamy te pytania, kiedy ta reforma rzeczywiście, kiedy kierowcy będą uczyli się i potem zdawali egzamin według tej nowej zasady. O tym z Andrzejem Łapą będę rozmawiał za parę minut.

0: No i w takich letnich nastrojach, no właśnie lato, może nie wszędzie, ale w niektórych miejscach w Polsce jest wciąż lato. Halo, halo.
1: Robercie, w Bydgoszczy 31 stopni,
0: o, proszę.
1: Niebieskie niebo, kumulusy piękne i właśnie wracamy z 4-godzinnego chillowania na parku wodnym. Ja już jestem spalony na heaven. Takie to polskie lato tutaj mamy.
0: Proszę bardzo.
1: Pozdrów Kapiniu.
0: Pozdrawiamy Piniu, proszę bardzo. Takie lato w Bydgoszczy, cieplutko, 31 według naszego słuchacza, ale oficjalnie 26,5, 27. Zbliżamy się do tej granicznej wartości w Toruniu, w Bydgoszczy, no i jeszcze w Opolu też tak pięknie nam przygrzewa, jeżeli chodzi o temperaturę. Niemniej jednak upały już za nami, a przed nami z pewnością godziny szczytu, o których Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To prawda, mamy wyraźne korki na wielu ważnych trasach, m.in. na autostradzie A2 pod Poznaniem. Tutaj tłoczą się pojazdy na odcinku 4,5 km w kierunku Warszawy, a korek zaczyna się za węzłem Poznań-Komorniki. Gdybyście dojeżdżali do Poznania S11 od strony Kurnika, to niewielki korek na podkacie za węzłem Koninko. Poza tym problemy m.in. na S2 pod Warszawą, między węzłem Wilanów a węzłem Wałmiedzyżyński na trasie w kierunku wschodnim. Tam w zatorze stoją pojazdy m.in. na Moście Południowym, a tłoczymy się w kierunku wschodnim, czyli do Mińska Mazowieckiego i Lublina. Mamy też korek na S6 w okolicach węzła Matarnia, 1,5 km korka na trasie z Gdańska do Gdyni. Korkuje się również S7, tutaj zwalniamy w okolicach Białobrzegów, między Grójcem a Radomiem i notujemy prawie 3 km korka. Ponad 2 km zatoru z kolei na S8 między Radzyminem a Wyżkowem i tutaj hamujemy w okolicach Woli Rasztowskiej, jadąc w kierunku m.in. Białego Stoku. Korki także na takich trasach jak 15 Kowalewo-Pomorskie-Gronowo, czy też wyjazd z Torunia do Chełmży, czyli 91. Trasa prowadząca od Krakowa do Krzeszowic, 79, za Zabierzowem nam się korkuje. No i pod Krakowem spory ruch pojazdów na A4. Odczujemy to w obie strony, między Balicami a Skawiną. Dodatkowo korek w kierunku Katowic mamy między zjazdem na Łagiewniki, a zjazdem na Zakopiankę. Jakby tego było mało, problemy na 10 między Kikołem a Lipnem. 349 km to miejsce, gdzie dachował samochód osobowy. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Tak samo poruszamy się 14 między Łowiczem a Głownem. Na 3 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Poszkodowana jest jedna osoba i przypominam, trasa Łowicz-Głowno z ruchem naprzemiennym. Na krajowej 23 całkowita blokada. Nie przejedziemy między Dębnem a Myślibożem w okolicach Barnówka. Tam samochód osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym.

0: i w wyniku wypadku osobówka dachowała. Jedna osoba jest poszkodowana. Objazd możliwy na przykład 26 do Chojny, a także przez Mieszkowice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy, ponownie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozmawiamy o tej rewolucji, jeżeli chodzi o egzaminowanie kandydatów na prawo jazdy, na kierowców właściwie. Egzamin teoretyczny i praktyczny się zmienią. Jeżeli chodzi o ten praktyczny, to znika, jak słyszeliśmy, jeżeli chodzi o kategorię B i B1, znika plac manewrowy. Jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, zmieniają się pytania, zmienią się, bo właściwie oni jeszcze się nie zmieniają. I będzie ich mniej, zdaje się, Andrzeju, prawda? Z 3,5 do 1,5 tysiąca zmieni się liczba.
1: Tak, maksymalnie 1,5 tysiąca pytań ma być. No dzisiaj ta liczba jest przerażająca, bo to jest maksymalnie 4 tysiące pytań.
0: Ojej, naprawdę?
1: Więc tak, maksymalnie. Ona dzisiaj wynosi około 3,5 tysiąca. Natomiast po zmianach ma wynosić około 1,5 tysiąca. I tutaj oczywiście od razu się pojawiają pytania. No to kiedy w takim wypadku te pytania nowe się pojawią?
0: No właśnie.
1: Tak naprawdę Centrum Egzaminowania formalnie zacznie pracować nad nową bazą pytań od 1 stycznia 2028 roku.

0: 28 roku dopiero?
1: Tak. Tak, dokładnie, więc jeszcze troszeczkę mamy czasu, zanim w ogóle to wszystko zacznie pracować. Dlatego te zmiany, które nadchodzą, one będą wchodzić etapami. Mhm. Plac manewrowy znika już od 1 stycznia 2027 roku. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Przypomnijmy, że projekt przechodzi całą ścieżkę legislacyjną. Aktualnie jest w konsultacjach społecznych, mhm. Więc środowiska tutaj związane ze branżą szkoleniową, branżą egzaminowania mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu, więc to wszystko przejdzie całą ścieżkę, ale tutaj projekt ustawy zakłada, że od 1 stycznia zniknie plac. Przypominam też, że będą nagrywane egzaminy wewnętrzne w ośrodkach szkolenia kierowców, które tak. mają być nagrywane od 1 lipca przyszłego roku.
0: No tak, bo nie tylko egzaminy państwowe, ale i wewnętrzne mają być nagrywane, ba, podobno ma być jakaś cyfrowa karta kursanta z zapisem trans-GPS, żeby można było sprawdzić, czy kursant jeździ tylko po trasie egzaminu, czy jednak w różnych warunkach drogowych, tak?
1: Tak, cyfrowa karta kursanta wejdzie najpóźniej, bo wejdzie aż, będziemy musieli poczekać aż do 1 stycznia 2029 roku. Roku, mhm. Więc jeszcze trochę czasu płynie, ale to jest czas na to,
0: wszystko, żeby... Z tego, co mówisz wszystko, Andrzeju, jeżeli dobrze rozumiem, to i tak teoria na razie, bo cała ścieżka legislacyjna wprowadzająca te cyfrowe karty kursanta, to nagrywanie wewnętrznych i państwowych egzaminów, te pytania, ten plac manewrowy, to jeszcze może się dużo zmienić.
1: Może się dużo zmienić, natomiast wątpię, że zmiany będą rewolucyjne w porównaniu do tego, co już zostało przedstawione. Mhm. Myślę, że to będą kosmetyczne, raczej zmiany, natomiast tutaj, jeśli chodzi o te, o założenia, te koncepcje, te główne, to tutaj się myślę, że niewiele zmieni.
0: Ja to wiesz co, oczekiwałbym, prawdę tak, mówiąc, tak? Myślę, że nasi słuchacze też by oczekiwali tego, żeby wreszcie w podstawie programowej pojawiło się na przykład coś takiego jak umiejętność jazdy po autostradzie, umiejętność włączania się do ruchu na autostradzie. Pas rozbiegowy, do czego służy i tak dalej, że jedziemy bliżej prawej krawędzi jezdni, a nie środkowym pasem albo lewym.
1: Mistrzowie... Tutaj właśnie ta cyfrowa karta kursanta ma pomóc, bo chciałbym zauważyć, że cyfrowa karta kursanta to nie jest narzędzie do inwigilacji kogokolwiek. Cyfrowa karta kursanta ma być narzędziem, które sprawdzi, czyli starostwo powiatowe, które kontroluje ośrodki szkolenia kierowców, które pozwoli starostom sprawdzić, czy też szkolenie odbywa się zgodnie z przepisami, bo przypomnijmy, że dzisiaj mamy w przepisach wprost napisane, że szkolenie na kategorię B, oczywiście na inne kategorie także, ale skupiamy się na kategorii B, ma odbywać się na drogach poza obszarem zabudowanym, na drogach od podwyższonej prędkości i na odcinku nie mniejszym tam niż 50 km ma takie jeden zajęcia mają się odbywać. Mhm. I teraz przypomnijmy, że bardzo często te zajęcia są nierealizowane. Kandydaci na kierowców często bardzo podnoszą ten temat, że oni nigdy nie byli na żadnej drodze ekspresowej, autostradzie, co mnie bardzo dziwi, ale przepisy już to mówią. I teraz właśnie po to jest ta cyfrowa karta kursanta, żeby w końcu dać bata nad głowę instruktorom, którzy nie realizują takich właśnie wyjazdów na drogi o podwyższonej prędkości.
0: No to jednak będzie ranking szkół jazdy, prawda? Możliwy dzięki tej cyfrowej karcie kursanta. W jaki sposób będzie można sprawdzać, czy egzaminatorzy w WORD-ach i instruktorzy w szkołach jazdy realizują te wszystkie założenia nowego programu?
1: Tak, będzie można sprawdzić właśnie, czy instruktorzy realizują.
0: A kto będzie to sprawdzał?
1: To znaczy... Na ten czas dalej będą ośrodki szkolenia kierowców kontrolowane przez starostwa. Mhm. Więc jeśli chodzi o ośrodki szkolenia kierowców, to starosta, urzędnicy starostwa będą dalej kontrolować ośrodki i oni będą mogli właśnie sprawdzić sobie według tego projektu, będą mieli taką możliwość sprawdzić, czy taki w ogóle kurs odbywał się zgodnie z przepisami, czy on się w ogóle odbywał. Bardzo często jest tak, że te godziny są w przód rozpisywane. Tutaj właśnie był taki duży problem. Będą też mogli skontrolować egzamin wewnętrzny, czy się w ogóle odbywał, bo nie jest żadną tajemnicą, że ośrodki szkolenia kierowców niesamowicie często podpisują nieprawdę w dokumentacji i wypisują egzaminy wewnętrzne z wynikiem pozytywnym, mimo tego, że ten kandydat nie nadaje się w ogóle jeszcze na egzamin.
0: No właśnie, i potem jakoś ci kandydaci, którzy się nie nadają, potem jeżdżą po polskich drogach, co zresztą widać. Wiesz co, Andrzeju, tak sobie myślę, bo mówiłeś 2027, od 1 lipca 2027, niektóre od 2029 dopiero. Czy twoim zdaniem to dobre tempo wprowadzenia zmian, czy jednak należałoby to szybciej wprowadzić?

0: Chciałbym zrobić wszystko od ręki, ale to jest prywatnie. Musimy znać swoją jakby możliwości. Mhm. Myślę, że zrobić coś lepiej dłużej, ale konkretnie i przemyślanie niż szybko, żeby potem łatać dziury. Szybko my już wielokrotnie w polskich przepisach robiliśmy pewne zmiany, a potem dochodziło do absurdalnych sytuacji, do łatania tych dziur. Lepiej zrobić coś porządnie, przemyślany sposób, żeby to działało, żeby te polskie drogi naprawdę były bezpieczne, żeby lepsi kierowcy wyjrzeli na drogi, niż robić to szybko i byle jak.
1: No to miejmy nadzieję, że tak będzie. Czekamy na zmiany. Do tematu będziemy jeszcze z pewnością wracać. Instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa był z nami w Wysokich Obrotach. Dziękuję, Andrzeju. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 16. Pora nam, kolejną rozgrzewkę szarych komórek. Szare komórki za kierownicą się przydają. Myślę, że jesteście tego samego zdania. W związku z tym zadanie na skojarzenie. Oczywiście motoryzacyjne. Chodzi o samochód, o model. Podpowiem na początek, o model samochodu chodzi. A ponieważ dzisiaj jest dzień UFO, to tak sobie pomyślałem, że taką podpowiedź dam. Ufolutki znające język angielski wiedzą doskonale, że w przestrzeni kosmicznej ten samochód jasno świeci własnym światłem. O jaki model chodzi? Ufolutki znające język angielski wiedzą doskonale, że w przestrzeni kosmicznej ten samochód świeci jasno własnym światłem. Jeżeli wiecie, wpadliście, uruchomiliście szare komórki, już wiecie, o jaki samochód chodzi, jaki model chodzi. Zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Patryk już pojawił się w studiu, więc będą teraz wiadomości drogowe na dodatek.
1: Tak, to prawda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A wiadomości drogowe zaczynamy od ważnej autostrady i od wieści naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, dzwonię z drogi A1 z Gdańska w stronę Łodzi. Ostrzegam przed dużą ilością zwężeń z tytułu remontów dróg. Odbywa się to na płatnym odcinku, co swoją drogą też woła o pomstę do nieba, żeby za płatny odcinek trzeba tyle płacić, w zasadzie stojąc głównie w korkach. Pozdrawiam wszystkich kierowców szerokości.
1: I cierpliwości. Dzięki wielkie za ostrzeżenie. A na A2 też niestety postoimy w zatorze. To pod Poznaniem w kierunku Warszawy. Korkuje się od węzła Komorniki na odcinku 5 km, mniej więcej do węzła Luboń. Drogowe problemy również na A4, wzmożony ruch pod Krakowem. Najpierw na dojeździe od strony Katowic przed Balicami, no a potem w obie strony. Korki mamy między zjazdem na Łagiewniki, a zjazdem na Balice. Krajowa 10 między Kikołem a Lipnem, tylko częściowo przejezdna. To dlatego, że doszło tam do dachowania samochodu osobowego. Mówimy o 349 kilometrze. Na 14 problemy między Łowiczem a Głownem. Na 3 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Ranna jest jedna osoba. Przejazd możliwy, ale jednym pasem. Tak samo jednym pasem jedziemy między Kowalewem Pomorskim

0: a Toruniem. To jest krajowa 15 i jej 259 km. Powód utrudnień to potrącenie osoby jadącej na hulajnodze. Na trasie 23 Dębno-Myślibórz całkowita blokada, dlatego że w okolicach Barnówka pojazd osobowy zderzył się z ciężarowym. Auto osobowe dachowało, poszkodowana jest jedna osoba. Możemy to objechać m.in. kierując się do Chojny. Uwaga na korek na S2 w Warszawie między Wilanowem a Wałem Miedzeszyńskim. Korkuje się w kierunku wschodnim. Korki też m.in. na S7 w okolicach Białobrzegów między Grójcem a Radomiem. No i zwalniamy na S8 między Radzyminem a Wyszkowem w okolicach Woli Rasztowskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: To była reklama.
5: No to jeszcze raz zagadka. Ufolutki znające język angielski wiedzą doskonale, że w przestrzeni kosmicznej ten samochód jasno świeci własnym światłem. O jaki model chodzi? Czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Jeszcze chwileczkę i będzie godzina 16. O jaki samochód chodzi? Ufolutki znające język angielski wiedzą doskonale. Przypomnę, że w przestrzeni kosmicznej ten samochód jasno świeci własnym światłem. O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: Dzwonię w sprawie zagadki.
0: Tak.
1: Moim zdaniem to Ford Orion. Pozdrawiam, Michał z Mercedesa.
0: Pozdrawiam, Michałem z Mercedesa. No, pas Oriona świeci jasno, ale nie, to nie chodzi o ten samochód. Nie chodzi również o Nissana Sunny. Jakub z BYD tak sugeruje. Nie, Jakubie, to nie chodzi o Nissana Sunny. Toyota Starlet, pozdrawiam, Fufon z Kozienic. Nie, a może chodzi o samochód Neon. Mateusz, jego syn Czarek z Iveco. Taką propozycję dają w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Też nie. Jeszcze raz, pamiętajcie, słuchajcie uważnie całej podpowiedzi, bo w całej podpowiedzi jest nazwa tego samochodu. Ufolutki znające język angielski wiedzą doskonale, że w przestrzeni kosmicznej ten samochód jasno świeci własnym światłem. O jaki samochód chodzi, o jaki model chodzi, aplikacja czeka. Trzymam kciuki, po 16 do tego wracamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 16 mamy 16 stopni w Zakopanem i tam jest najchłodniej, na Podhalu najchłodniej, a w Opolu najcieplej, oficjalnie 26,6 i taka sama temperatura w Toruniu czy w Bydgoszczy, czyli Piniu miał rację, upały w Bydgoszczy i w Toruniu. Oficjalnie 26,6, a miało być 27 i to na zachodzie Polski, na zachodzie, w najcieplejszym miejscu na zachodzie. Gdzie to jest? Słubice i Świnoujście, 25,7 pokazują tam termometry. Jeżeli chodzi o aurę, to po południu i wieczorem na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, chociaż jak wzrośnie do dużego, to może być przelotny deszcz, a nawet punktowo burze, głównie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Te burze. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany i zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
5: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
4: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
5: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
4: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: No to jedziemy po godzinie 16. Ufolutki znające język angielski wiedzą doskonale, że w przestrzeni kosmicznej ten samochód świeci jasno własnym światłem. O jaki samochód chodzi? She

0: No to teraz historie z polskich dróg. Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I na początek ruszamy na południe naszego kraju, czyli chociażby na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Tam mamy korek w kierunku Łodzi o długości 2,5 km. W drugą stronę, za Pyrzowicami, czyli na południe, też jest zator, ale wyraźnie mniejszy, bo ma kilometr długości. Poza tym korkuje nam się autostrada A2 pod Poznaniem. Od węzła Komorniki do węzła Luboń w kierunku stolicy. Na A4 korki głównie pod Krakowem, między Balicami a Skawiną, i to niezależnie od tego, czy jedziecie w kierunku Tarnowa czy do Katowic. Korkuje się też dolnośląski odcinek A4 na wysokości Bolesławca i Krzyżowej w kierunku Wrocławia. Na drogowe problemy trzeba też uważać na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy. Tutaj tłok między Wilanowem a Wałem Międzyszyńskim i w zatorze stoją pojazdy m.in. na moście południowym w kierunku wschodnim. Na korki uważajcie też na S7 w okolicach Białobrzegów, czyli na trasie między Grójcem a Radomiem. Korek również na S8 między Radzyminem a Wyszkowem koło Woli Rasztowskiej. Krajowa 10 tylko częściowo przejezdna między Lipnem a Kikołem. To dlatego, że na 349 km dachował samochód osobowy. Drogowe problemy również między Łowiczem a Głownem. Częściowo zablokowana jest krajowa 14 na 3 km. Powód utrudnień to zderzenie pojazdu osobowego z motocyklem. Jedna osoba ma obrażenia. Na krajowej 15 także ruch tylko jednym pasem na zmianę. Taka sytuacja jest w okolicach Szychowa, czyli między Toruniem a Kowalewem Pomorskim na 259 km. Powodem utrudnień na tej trasie jest potrącenie osoby, która jechała na hulajnodze. Droga 23 zablokowana między Dębnem a Myślibożem. To dlatego, że w okolicach Barnówka samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i auto osobowe dachowało. Poszkodowana została jedna osoba. Droga jest nieprzejezdna w obie strony. Objazd to na przykład trasa prowadząca do Chojny i Mieszkowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do zagadki. Ufolutki znające język angielski wiedzą doskonale, że w przestrzeni kosmicznej ten samochód jasno świeci własnym światłem. O jakim samochód chodzi? Słuchamy, halo, halo.
3: Mamy w sprawie zagadki.
0: No.
3: Czy chodzi o model samochodu Comet? Pozdrawiam. Łukasz Zampery.
0: Pozdrawiam Łukaszu Zampery. Nie chodzi o Kometę. Nie chodzi również o Renault Espace, jak twierdzi Agnieszka z Jogera. Czy chodzi o Sunbeam? Marcin Chrzanowa. Marcinie, nie chodzi o ten samochód, ale gratuluję. Egzotyczny samochód, przypomniał Marcin Chrzanowa. Kto jeszcze? Halo, halo.
4: Stawiam, że ten pojazd to Nissan Sunny. Pozdrawiam, Bartek Audi.
0: Bartek, już mówiłem, że nie, Bartku z Audi, że to nie Nissan Sunny. Nie chodzi też o Land Cruiser. Zera. Rafał Zeskani tak napisał. Mirek pisze, że upał zakłóca logika, ale to pewnie wóz strażacki Jupiter od strażaka sama. Mirku, nie. Musisz wyjść z upału, naprawdę, i pomyśleć, o jaki samochód chodzi. Halo, halo.

0: Halo.
1: A propos zagadki, to czy może chodzi o naszego Stara? Bo Star, jak wiadomo, to gwiazda. A tylko gwiazdy świecą w kosmosie. Więc może to Star. Pozdrawiam, Grzesiek ze Skody.
0: No właśnie, Grzesiek ze Skody sądzi, że to Star. Ba, ekipa z Senatorskiej, cała ekipa myśli, że to Star. Miro też napisał Star. Ania i Darek ze Złotej twierdzą, że to Star. Halo, halo.
2: Witam. Tak? Ja obstawiam samochód Star, ponieważ Star po angielsku to gwiazda, a gwiazdą jest Słońce, które świeci jasnym światłem. Pozdrawiam, Bartek.
0: Pozdrawiam, Bartku. Star i już, pisze Tody. Agnieszka też może Star, pisze. Natomiast Tomasz Ekube jest tak pewny tego Stara, że napisał tak. Wczoraj Tarpan, dzisiaj Star. Co tu się dzieje? Drugi dzień z rzędu polska marka? No nie. Nie chodzi o Stara. Zaskoczeni? Nie chodzi o Stara. Bo Star spełnia tylko jedną z części tej podpowiedzi. A ja mówię, żeby słuchać całej. Ufolutki znające język angielski wiedzą doskonale, że w przestrzeni kosmicznej ten samochód świeci jasno własnym światłem. O jaki model chodzi? Trzymam kciuki. I cześć.

0: Wracamy na wielką wyprawę maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski są oczywiście w lajkrach, jak powiedzieli, żółtych, jako że liderzy tych zmagań, jeżeli chodzi o góry. Już zjechaliście z gór na wyżyny, masyw centralny, czy gdzie?
1: Jesteśmy w górach i cały czas jesteśmy 936 metrów nad poziomem morza dokładnie w tym momencie, ale tak, już zjechaliśmy z tych wysokich gór, czyli ponad 2000, już przerwa obiadowa. No i też taka,
0: co było na obiad?
1: Dzisiaj była kaczka, utko, kaczki.
2: Ja muszę sprostować te lajkry, bo wy już biegniecie dalej, a ja chciałem jednak wyjaśnić, że lajkry owszem były. Widzieliśmy wiele, bo w bardzo wielu kolarzy, ale no, nie zdjęliśmy z nikogo tej lajkry. My w swoich wyprawowych ubraniach, tak jak wszyscy uczestnicy wyprawy.
1: Tak, no bo każdy uczestnik wyprawy wygląda dokładnie tak samo, czyli każdy ma koszulkę z napisem Poland, taką białą, jeśli ktoś zaglądał do internetu, to wie, jak wyglądamy. Dodatkowo jeszcze granatowy, krótki spodzień, prawda? Jest, tak, żeby było przewiewnie.
0: Czyli szeroki spodzień, żeby było przewiewnie.

0: szeroki, dokładnie.
1: Nie, nie lajkra.
0: Dodatkowo jeszcze wszyscy mamy te same buty, więc...
1: Sandały.
0: Na szczęście jakby są drobne niuanse i drobne różnice, którymi się rozpoznajemy, ale to są naprawdę, podkreślam, bardzo drobne niuanse.
1: No dobrze, to teraz w twarzy. Takim razie, jeżeli możemy przejść do tej kaczki w buraczkach.
0: Cała w buraczkach. Była faktycznie kaczka, ziemniaczki, buraczki.
2: Jedzie tutaj z nami partner wydarzenia i rzeczywiście te takie posiłki w trakcie dnia bardzo często podawane są właśnie z przyczepy cateringowej, która jedzie, no, wyprzedzając cały peleton i zatrzymując się w wyznaczonych wcześniej miejscach i rzeczywiście tutaj nas karmią w trakcie dnia w ten sposób.
0: W mainstreamie nazywa się to food truck, natomiast w branży filmowej nazywa się po prostu barobus.
1: A jesteśmy w branży filmowej czy w mainstreamie?
0: Radiowej.
1: Radiowej?
0: To po prostu stołówa. No.
1: Okay. Stołówa na koła.
2: Zatem.
0: Właśnie, wracamy do wyprawy, słuchajcie, bo my tutaj odbiegamy od tematu. Wyprawa trwa, jeszcze dostaliśmy przed chwilą koordynaty, żeby zatankować maluchy, więc za chwilę maluchy stąd wyjadą, ale też bardzo ważne, z racji tego, że dużo mówimy o bezpieczeństwie, są przerwy i tutaj namawiamy wszystkich naszych słuchaczy, żeby robić sobie te przerwy. Teraz te załogi wymęczone troszeczkę, bo cały czas pęd wiatru zawiewający do wnętrza malucha jest trochę męczący. Upał też daje się we znaki, 29 stopni teraz nagle się tutaj u nas zrobiło we Francji, więc ten odpoczynek jest niezwykle istotny i bardzo, bardzo potrzebny.
2: Dokładnie i korzystamy skrzętnie z każdej minuty zatrzymania. Natomiast no, też staramy się śledzić te smaczki przepisów, bo jako, że z kraju do kraju przejeżdżamy, to no, staramy się wspominać o tym, na co należy zwracać uwagę. No i we Francji też są takie rzeczy. Tak jak, nie wiem, na przykład w Austrii mieliśmy informację o tym, że część znaków drogowych ma taki mały podpis pod ograniczeniem prędkości. Pojawia się napis by neighbor. To oznacza, że to ograniczenie obowiązuje tylko i wyłącznie w trakcie mgły. No z kolei we Francji jest tak, że jeśli jest mokro lub pada deszcz, to automatycznie limity prędkości na autostradzie i na drogach ekspresowych są mniejsze. Mhm. Czyli jak normalnie na autostradzie we Francji jest 130, to w trakcie opadów deszczu jest 110. Na drodze ekspresowej 110 jest zmniejszone do 100. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości czy potrzebnych znaków. Po prostu, jeśli warunki drogowe są takie, że jest opad lub jest mokry asfalt, wolno jechać wolniej, kropka.
0: To ja z kolei znalazłem taką ciekawostkę dla motocyklistów. To grupa bliska memu sercu. Gdybyście wybierali się do Francji, a jest gdzie tutaj pojeździć, widzieliśmy dzisiaj takich naprawdę cudownych motocyklistów. Czasami trochę jeżdżących faktycznie za szybko i za bardzo chyba schodzących na kolano, chociaż ja bym tak nie schodził. No ale dobra, oni potrafią, więc schodzą. Ale do meritum, to dla was ważna informacja, gdybyście się wybierali motocyklem do Francji, to tutaj obowiązkowe są rękawiczki dla motocyklistów. Każdy normalny motocyklista jakby wie o tym i jeździ w rękawiczkach. Ja nie znam, nie mam wśród kolegów czy koleżanek motocyklisty czy motocyklistki, która jeździ bez rękawiczek, ale to jest ważne także dla pasażera, czyli jeśli bierzemy ze sobą plecaczek, to ten plecaczek również musi mieć rękawiczki motocyklowe i to jest taki przepis, wymagane to jest i w ogóle się z tym nie dyskutuje. O, ale słuchajcie, na pewno dyskutuje się tutaj na tej przerwie lunchowej. Ja tak sobie postanowiłem pospacerować między tymi maluchami i pogadać z tymi fantastycznymi załogami. Sprawdziłem, za co kochamy malucha, którym jedziemy. No bo jakby założyłem, że kochamy. A chyba tak jest właśnie.
3: Za temperaturę w środku i na zewnątrz i wszędzie. Emocje są takie gorące i taki czat jest jazda maluchem, że słuchajcie, mamy klimę dwustrefową, pięciostrefową, dziesięciostrefową. Jedziemy po prostu na maksa z sercem dla dzieciaków.
4: Kocham malucha za ten wiatr we włosach, za te wspomnienia z dzieciństwa, za to, że tak naprawdę jedziemy dla dzieciaków, a maluch nie płata nam figli.
5: Klimat jest zawsze. Niezależnie od trudności, od drogi, od temperatury, zawsze klimat jest w maluchu.
6: A ja kocham za to malucha, że zdawałam prawo jazdy na nim. Poprzypominały mi się niektóre czynności, właśnie wbijając jedynkę pod górę i na ręcznym. Także super sprawa. No i też, że inicjatywa jest to maluch dla malucha.
7: Za kierowcę, tak myślę. No, niepowtarzalny, taki jedyny na świecie mój.
0: No, jak romantycznie, to musi być miłość. To jest miłość, bo to jest załoga, która się bardzo kocha.
1: Mało miejsca w maluchu, to bliżej siebie są.
0: Tak? Ja się naprawdę wzruszyłem. Więc czujecie i słyszycie, jaka tutaj jest bardzo dobra, pozytywna atmosfera i dobra energia. Tej energii nie brakuje zawodnikom, uczestnikom Wielkiej Wyprawy Maluchów, no bo przecież jedziemy w słusznym celu, czyli zbieramy pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych.
1: I będziemy jechać z Wielką Wyprawą Maluchów jeszcze niejednokrotnie, więc słuchajcie PRK Polskiego Radia Małych Kierowców. Kuba Marcinowicz i Michał Górski dziś we Francji, a jutro...

No też pewnie we Francji. A tymczasem wracamy do Polski. Wadem Okunskauta, Lady Punk na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców będzie klasyka polskiego rocka. 23 minuty po godzinie 16. Cały czas na wysokich obrotach.

0: 16.30, ponownie Patryk Bedliński w studiu, więc ponownie informacje drogowe u nas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo korków, między innymi na A1. Zwalniamy między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami w obie strony. Większy korek mamy w kierunku Łodzi. Korkuje się też A2 w okolicach Poznania, od węzła Komorniki do węzła Luboń i tutaj głównie na trasie do Warszawy są problemy. W Dolnośląskiem korkuje się A4. 4 km korka mamy od węzła Krzyżowa w kierunku Wrocławia. Korki także na małopolskim odcinku A4. Tutaj tłoczno między Balicami a zjazdem na Zakopiankę. Drogowe problemy napotkają też ci kierowcy, którzy jadą dziesiątką między Kikołem a Lipnem. Na 349 km dachowało auto osobowe. Obowiązuje ruch tylko jednym pasem naprzemiennie. Między Łowiczem a Głownem na Krajowej 14 też przejazd tylko częścią jezdni. To dlatego, że na 3 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Ranna została jedna osoba. Między Kowalewem Pomorskim a Toruniem w pobliżu Szychowa również jedziemy naprzemiennie, a to dlatego, że doszło tam do potrącenia osoby jadącej hulajnogą. 23 zablokowana między Dębnem a Myśliborzem po tym, jak osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Auto osobowe dachowało. Objazd jest możliwy m.in. 26 do Chojny i przez Mieszkowice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to wracamy do tego samochodu, o który chodzi dzisiaj w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Skoro nie Star, to może Polestar. Maciek z UK stawia na ten elektryczny samochód. Wojciech z BMW też widzę Polestar. Tak stawia. Nie, nie chodzi o Polestara, panowie. O co chodzi? Honda Civic 8 generacji, UFO. Krzysztof stawia na Honda Civic 8 generacji i Ewa też. No proszę bardzo, podążacie tą drogą, tak? No tak, nazywana była Honda Civic UFO, ale nie o nią chodzi, bo nie spełnia tych wymogów, jeżeli chodzi o skojarzenia. Ufolutki znające język angielski wiedzą doskonale, że w przestrzeni kosmicznej ten samochód świeci jasno własnym światłem. O jaki samochód chodzi?
3: Witam. Witam. Mondeo z tej strony. To chodzi o samochód marki Dodge, a model Neon. Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
0: Nie chodzi o neon, nie wiem czy neon świeci w przestrzeni kosmicznej. Ford Galaxy to strzał od Roberta i30. Ford Galaxy, Rafał ze Skani też, Hubert z Volvo, ktoś jeszcze tak myśli?
4: Odnośnie zagadki, to ja myślę, że to jest Ford Galaxy. To teraz lewy przeszedł do Los Angeles Galaxy, więc jest Ford Galaxy. Tak, rzekłem, Michał z Kii.
0: Michale, skojarzenia z futbolem też, tak? Ale na pewno

0: Lewy przeszedł do Los Angeles Galaxy, a nie do Chicago. Halo, halo.
1: Dzień dobry, pozdrawiam. Kubert z Volvo, może to chodzi o Forda Galaxy?
0: O, kolejny strzał w Galaxy.
2: Dzień dobry, może chodzi o Forda Galaxy? Pozdrawiam, Piotr.
0: Nie, bo Galaxy, no to bym powiedział, że nie wiem, w galaktyce świeci, a nie w przestrzeni kosmicznej. Ania z Radomia pisze, że chodzi o Tesla Roadster pierwszej generacji, która została wystrzelona w kosmos 6 lutego 2018 roku podczas dziwczego lotu rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. No, nie znajdziesz na to odpowiedzi, Aniu, w internecie. Trzeba uruchomić szare komórki. Nie jest oczywiście to Tesla Roadster. Jaki samochód dziś króluje? Ufolutki znające język angielski wiedzą doskonale, że w przestrzeni kosmicznej ten samochód świeci jasno własnym światłem.

0: Opel Astra od Marcina. Nie, nie Marcinie, nie Opel Astra, ale już widzę sporo dobrych odpowiedzi. Mi z UFO i kosmitami kojarzy się Citroen Kaczka, z żandarmu i kosmitów, choć to na pewno nie ten, na pewno nie ten, na pewno nie Citroen Kaczka, czyli 2CV. Nie, nie, nie. Uwaga, a nie, Kaczka to ten furgon, tak? A nie 2CV-ka, tylko to takie bardziej kanciaste. Okej, dobrze, rozwiązujemy zagadkę. Wiem, że niektórzy wiedzą. Kto wie, czyżby to chodziło o Mitsubishi Space Star? Piotr Perka, fan, pyta, a artist Ząbek jest absolutnie przekonany, że chodzi o Mitsubishi Space Star. Tak czy nie?
1: W sprawie zagadki nie może to być nic innego jak Mitsubishi Space Star. Pozdrawiam, Maciej.
0: Tak jest, Maćku, masz rację. Nie może być to nic innego jak Mitsubishi Space Star, bo Space to przestrzeń, a Star to oczywiście gwiazda, która świeci własnym światłem. Brawo, brawo, brawo. Przemek z Julii też twierdzi, że to musi być Space Star chyba od Mitsubishi'ego. Tak, od Mitsubishi'ego.
2: Chodzi na pewno o Mitsubishi Space Star, bo Star to jest gwiazda, a jak wszyscy wiedzą, gwiazdy świecą swoim światłem, a planety odbitym. Polecam się, Toczek.
0: Polecam argumentację Toczka. Kierowca RB też wiedział. Robert wiedział. Już wiem o Mitsubishi Space Star. Podpowiedział Błażej Mąż. No to pozdrawiamy Błażeja Męża za szare komórki. Wielkie brawa za chwileczkę będą. Aleksander, Paweł, Beata i Łukasz w drodze do Polski też wiedzieli, że chodzi o Mitsubishi Space Star.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Czy chodzi o Mitsubishi Space Star? Pozdrawiam, Mateusz.
0: Pozdrawiam, Mateuszu.
4: Moim zdaniem to będzie Mitsubishi Space Star. Pozdrawiam, Michał. Dalej z Mercedesa.
0: Michał dalej z Mercedesa. Też wiedział, kto jeszcze?
5: Mitsubishi Space Star.
0: Tak jest.
6: Może chodzi o samochód Space Star. Pozdrawiam, Angelika z Katowic.
0: Pozdrawiam, Angeliko z Katowic. Oczywiście, że tak. Ford Space Star napisał Krzysztof z Tarnobrzega. Ford to była Aerostar, Krzysztofie, ale Space Star to Mitsubishi. No, ten model chodziło. Maja w Volvo wiedziała i napisała. Speedy z Jumpera. Także Filip, Andrew z Rybnika. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Mitsubishi Space Star. Kto jeszcze?
7: Czy to chodzi o Mitsubishi Space Star? Pozdrawiam, Marcin ze Sportka.
0: Pozdrawiam, Marcinie ze Sportka. Dzień dobry.
8: To ja obstawiam model Space Star. Pozdrawiam, Oktawian Andrzej.
0: Pozdrawiam, Oktawianie Andrzej, oczywiście. Nie tylko Oktawian Andrzej obstawia ten tego Mitsubishi z Korka w Jędrzychowicach. Grzesiek za czwórki też wiedział. Mruwa z Nissana, bardzo dobra odpowiedź, Mruwa. Robert z Ostrowa Wielkopolskiego, Ania Starnowa, Kasiański, Rafał z Fordzika, kolejny Rafał, tym razem z Kodiaka, Zuzia z Brzozowa, Space Star napisał Jacek z Tiguana. Kto był najszybszy?
9: Oczywiście chodzi o Mitsubishi Space Star. Pozdrawiam, Zbyszek.
0: Zbyszek.

Zbyszek był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali. Zbyszku, możesz oczywiście już myśleć, kogo pozdrowisz, a Piotrek z Wierzchucina był najszybszy spośród tych, którzy pisali, że chodzi o Mitsubishi Spacer. Czyli Zbyszku, Piotrku z Wierzchucina możecie pozdrawiać. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. Wpadli nam ten samochód Mitsubishi Spacer. To dobra odpowiedź dzisiejszej zagadki. No to co? Możecie pisać, jak powiedziałem, możecie nagrywać wiadomości głosowe poprzez aplikację. Zbyszek i Piotrek mogą jeszcze pozdrawiać. Jedziemy cały czas na wysokich obrotach. O! Teraz letnio będzie Bananarama o lecie. A co tam?

0: No i właśnie Patryk przybiegł z najnowszymi informacjami drogowymi na 10 minut przed godziną 17. Posłuchajcie, co się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety dzieje się całkiem sporo. Na przykład na A1 mamy korki na trasie Piekary Śląskie Pyrzowice i tutaj tłoczno jest w obie strony, choć według nawigacji większy zator mamy w kierunku Łodzi. Korkuje się również na A4 w okolicach Krakowa, na przykład na dojeździe od strony Katowic przed Balicami, ale większe problemy są z przejechaniem odcinka między Balicami a Skawiną. Tam tłoczno w obie strony. A jakby tego było mało, to jeszcze korek między Wielicką, czyli zjazdem na ulicę prowadzącą do Wieliczki, a zjazdem na wysokości Łagiewnik. W tym przypadku między Wielicką a Łagiewnikami A4 korkuje się w kierunku Katowic. W Śląskiem zwalniamy na S86 z Sosnowca do Katowic. Mamy też spowolnienie na A4 między Katowicami a Mysłowicami. Tłoczno robi się za węzłem z drogą 86. Korkuje się bardzo wyraźnie trasa S2 w Warszawie między Ursynowem a Wałem Miedzeszyńskim. Tłoczno w kierunku wschodnim. Uważajcie również na drogowe problemy między Kikołem a Lipnem. Krajowa 10 częściowo zablokowana po dachowaniu pojazdu osobowego, to kilometr 349. Droga numer 14 z podobną organizacją ruchu. Tutaj jednym pasem jedziemy między Łowiczem a Głownym. Na trzecim kilometrze pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Krajowa 15 i podobna sytuacja, też poruszamy się tylko częścią jezdni. Tak jest między Kowalewem Pomorskim a Toruniem w pobliżu Szychowa. Na 259 kilometrze doszło do potrącenia osoby jadącej hulajnogą. Uwaga również między Dębnem a Myśliborzem. Zablokowana została trasa 23 w okolicach Barnówka. To dlatego, że auto osobowe zderzyło się z ciężarowym i auto osobowe dachowało. Poszkodowana jest jedna osoba. Mamy blokadę w obie strony, a objedziemy to na przykład przez Mieszkowice i przez Chojne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 17, koncert życzeń, uruchommy, króciutki. Bardzo króciutki, powiedziałbym, bo Piotrek z Wierzchucina pisze tak. Pozdrawiam całą moją rodzinkę. No to dla rodzinki.

0: Coś się dzieje na drogach, o czym informujecie poprzez aplikację Halo.
1: Cześć, chciałem tylko powiedzieć, że jakiś się zrobił gigakorek na S11 przed węzłem Zachód, jadąc w kierunku Wrocławia. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy pięknie za informację. Od nas informacje już za 10 minut, a tymczasem 16 stopni. O 17.16 powinno być 17, wydaje mi się. Byłoby bardziej pasująco, ale 16 w Zakopanem pokazują termometry. I to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Najcieplej w Opolu jest 27. 27 i jedna kreska nawet, czyli tyle, ile zapowiadali synoptycy. Co prawda synoptycy twierdzili, że na zachodzie Polski będzie tak ciepło, a tymczasem najcieplej jednak bardziej na południu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wieczorem i nocą zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na wschodzie rozpogodzenia. Strefa opadów będzie się przemieszczać przez Polskę z zachodu w kierunku wschodnim. Będą wędrowały te deszcze niekiedy niespokojne, jak twierdzą synoptycy. Temperatura od 13 do 16 stopni, czyli chłodniejsza noc, zdecydowanie chłodniejsza niż miniona, a nawet jeszcze chłodniej będzie miejscami na Pomorzu i w obszarach podgórskich, tam 11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju będzie czasem porywisty, nawet wzmagający się do dość silnego, do 75 km na godzinę może przyspieszyć, a głównie będzie wiał nocą z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niecała minuta po godzinie 17. Ruszamy w kolejną godzinę, ostatnią dzisiejszą godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, Robert Kilene.

0: No i ta S11 wraca w waszych informacjach w aplikacji. Wypadek przed węzłem Zachód, o tym już nasz słuchacz informował, a teraz wiemy, że ląduje tam LPR i mamy blokadę drogi. Przypominam, S11, wypadek przed węzłem Zachód. O innych utrudnieniach Kuba Doboracki. Dzień dobry, Kubo.
1: Dzień dobry, serdecznie. Kłaniam się.
0: 9 minut po godzinie 17. Proszę bardzo, przyszedł Kuba i od razu wcześniej wiadomość mamy.
1: Gdzie tu korelacja jest? Aha, że mam dużo do powiedzenia, tak? Więc zacznijmy wcześniej. Ale

0: Mów, żebym zrozumiał, bo ja nie rozumiem słów, które wypowiadasz.
1: Oj, Robert, po co ta skromność?
0: Wyjeżdżamy?
1: Tak, tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo dużo dzieje się na polskich drogach, jak to bywa o tej porze, popołudniowe godziny szczytu w pełni, w wielu miejscach. Mamy oczywiście korki spowolnienia w związku ze wzmożonym ruchem i z powrotami z pracy, ale także niestety mamy kolizje, mamy wypadki i tak jest chociażby w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 15 pomiędzy Toruniem a Kowalewem Pomorskim. Doszło do potrącenia osoby jadącej na hulajnodze i tutaj ruch jest możliwy, co prawda tylko jednym pasem na zmiany, ale jest możliwy. Chodzi o kilometr 260 niedaleko miejscowości Szychowo. Ruch naprzemienny obowiązuje także na innej trasie w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 10 pomiędzy Toruniem a Lipnem niedaleko miejscowości Konotopie. Tutaj doszło do dachowania auta osobowego na kilometrze 349 i właśnie ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Jedna osoba została ranna w wypadku auta osobowego i motocykla na krajowej 14 w województwie łódzkim. Pomiędzy Łowiczem a Głownem na kilometrze 3 jezdnia jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Zakorkowana i to dosyć poważnie, mowa właściwie o kilkunastokilometrowym zatorze na ekspresowej dwójce w Warszawie, a zatem na południowej obwodnicy miasta. Pomiędzy węzłami Warszawa-Ursynów a Patriotów w kierunku Terespola. Zakorkowana jest także S8, czyli północna obwodnica miasta, pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, ale także utrudnienia pojawiły się na ekspresowej 8 za Warszawą, mniej więcej w pobliżu węzła Nadarzyn w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Tam w związku z wypadkiem jezdnia została częściowo zablokowana i już tam obserwujemy spory kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze przed Nadarzynem. I jeszcze autostrada A4, wspomnę o dwóch fragmentach tej autostrady. Po pierwsze, w województwie małopolskim sporo cierpliwości przyda się na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, a na Dolnym Śląsku zator kilkunasto wręcz kilometrowy utrzymuje się pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.
0: No i kolejna wiadomość z tej S11. Halo?
6: S11 już ruszyło, nie ląduje LPR.
0: Nie?
6: Kolizja dwóch aut, się nie dogadali, przyjechała straż pożarna, policja, już rusza pomału. Także LPR nie ląduje, nie było to nic poważnego.
0: Dziękujemy pięknie za informację, pozdrawiam. A tymczasem Michu z Audi z Poznania wypatrzył ten LPR. Przyjrzymy się, no w każdym razie lepiej, żeby to nie było nic podobnego i żeby ta S11 już ruszała. Wracamy na drogi za 18 minut.

Minął miesiąc od wprowadzenia w całej Warszawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Mówiliśmy o tym wielokrotnie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz już miesiąc z nami te ograniczenia są. Od 1 czerwca między godziną 22 a 6 rano, przypominam, procentowych trunków nie kupimy już w stołecznych sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. Zakaz nie objął restauracji i pubów. Tam alkohol wciąż można pić na miejscu w nocy. A

0: po pierwszych 30 dniach, no właśnie, jak to oceniamy? Sami warszawiacy przyznają, że do nowych przepisów przywykli błyskawicznie, a na ulicach zrobiło się bezpieczniej.
1: Myślę, że będą tego dobre skutki.
2: Jeśli ktoś chce nabyć alkohol, to od której godziny jest?
3: 22.
2: To jest wystarczająco dużo czasu, żeby kupić to, co trzeba kupić.
4: Pewnie tak. Czuć, że bezpieczniej.
5: Myślę, że w centrum to ma sens, no. Myślę, że dobra ustawa.
0: Pozytywne odczucia mieszkańców i większy spokój na osiedlach potwierdzają również policyjne statystyki. Już po miesiącu, jak się okazuje, służby mundurowe, które na bieżąco monitorują sytuację, odnotowują spadek uciążliwych incydentów w rejonach dawnych sklepów całodobowych. Jak podkreśliła oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji w Warszawie, nadkomisarz Paulina Onyszko, mniejsza liczba interwencji wobec osób nietrzeźwych przekłada się bezpośrednio na poprawę porządku publicznego.
6: Interwencji wobec osób nietrzeźwych jest mniej, natomiast ta aktywność przede wszystkim w rejonie sklepów jest mniejsza. Osoby pod wpływem alkoholu powodowały zgłoszenia związane z zakłóceniem ładu porządku publicznego. Tak jak wtedy, teraz w dalszym ciągu prowadzimy stałe kontrole tych placówek, żeby nie dochodziło właśnie do łamania przepisów uchwały.
0: Podobne ograniczenia, przypomnę, że z powodzeniem funkcjonują już w prawie 200 innych gminach w Polsce, w tym w Łodzi, w Poznaniu czy we Wrocławiu na przykład, a pełna ta warszawska ewaluacja programu zostanie przedstawiona za 11 miesięcy.

0: No to 28 minut po godzinie 17. My cały czas na wysokich obrotach i my cały czas trzymamy, jak to mówią, rękę na pulsie drogowym. Mamy pytanie, Kubo, wiesz, od naszej słuchaczki. Posłuchajmy.
1: Cześć, a wiecie może, co się dzieje mniej więcej na wysokości Elbląga na S7 w stronę Gdańska? Pozdrawiam, Marta.
0: Marta pyta się, co się dzieje na S7 w stronę
2: Wiemy
0: Gdańska.
2: Wiemy i powiemy.
0: No to tak, powiedzmy.
2: Remont nawierzchni na ekspresowej 7 od dzisiaj, od wczesnych godzin porannych.
0: Remont nawierzchni na ekspresowej 7 od wczesnych godzin porannych.
2: Ale dlaczego powtarzasz?
0: Bo powiedziałeś, że powiemy.
2: Faktycznie.
0: A nie powiem.
2: Dobra, to powiem.
0: No to powiedz.
2: To powiem. Remont nawierzchni na ekspresowej 7 niedaleko Elbląga od wczesnych godzin porannych i te utrudnienia mają zakończyć się koło 19. No to akurat popołudniowe godziny szczytu też się zakończą wtedy, więc pewnie nie będzie też zatoru, no bo oczywiście korek jest na ekspresowej 7 niedaleko Elbląga, bo tutaj w związku z remontem, no to mamy i tymczasową organizację ruchu i ograniczenie prędkości na fragmencie mniej więcej kilometrowym właśnie na jezdni w kierunku Trójmiasta.
0: A w kierunku Ostródy można jechać bez problemu, o ile Apache oczywiście nie obserwują.

0: tego korka. Co się dzieje na polskich drogach? My wracamy co 20 minut na polskie drogi. Kuba Domoracki już za chwileczkę, już za momencik. Natomiast jeżeli wy widzicie jakieś utrudnienia, nie dajcie się prosić, zamieszczajcie informacje albo pisząc, albo nagrywając w aplikacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowana i to dosyć poważnie jest ekspresowa ósemka w województwie mazowieckim, niedaleko Nadarzyna, w kierunku Mszczonowa czy dalej Piotrkowa Trybunalskiego. Doszło tam do zderzenia drogowego na kilometrze 435, to jest dokładnie pomiędzy węzłami Młochów a Siestrzeń. Jezdnia w kierunku Piotrkowa właśnie została tam częściowo zablokowana, no i niestety kilkukilometrowy korek zaczyna się jeszcze przed Nadarzynem i właściwie w ślimaczym tempie, aż do prawie że węzła Siestrzeń jedzie się w kierunku Piotrkowa. Natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Warszawy, ruch odbywa się w sposób płynny, jezdnia jest odblokowana. Ekspresowa dwójka w Warszawie, południowa obwodnica miasta, no tutaj bez wątpienia chyba najdłuższy korek w tej chwili w naszym kraju. On liczy grubo ponad kilkanaście kilometrów i tutaj zdecydowanie wolniej już jedzie się od węzła Warszawa-Lotnisko aż do węzła Patriotów, chodzi o jezdnię w kierunku Terespola. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 10. Pomiędzy Toruniem a Lipnem, niedaleko miejscowości Konotopie, doszło do dachowania samochodu osobowego na kilometrze 349. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim, oczywiście popołudniowe godziny szczytu jeszcze trwają, jeszcze się nie zakończyły i w wielu miejscach mamy jeszcze korki. I to dosyć poważne. Autostrada A4 jest zakorkowana na wysokości Krakowa. Także w województwie śląskim, niedaleko Katowic i Mysłowic. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na remontowanym odcinku A1 pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowice w kierunku północnym, czyli w kierunku Częstochowy, ale także spore spowolnienie obserwujemy czy na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej, czy na krajowej 94 niedaleko Olkusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No niestety nie wszyscy potrafią jeździć po polskich drogach, zwłaszcza nowymi drogami, S-kami, autostradami. Mówiliśmy już o tym, jeżeli jesteście z nami od dłuższego czasu, to przecież mówiliśmy o tym, żeby w nowym programie szkolenia kierowców pojawiały się takie obowiązkowe jazdy autostradą, czy włączanie się do ruchu pasem rozbiegowym autostrady, czy drogi ekspresowej. Dlaczego o tym mówię i dlaczego do tego wracam? Bo kierujący osobowym samochodem w węgierskiej górce na drodze ekspresowej S1, jeżeli już tam byliście, to nowa droga na estakadach, postanowił sobie zawrócić tuż przed tunelem i kontynuował jazdę pod prąd. To kolejny tego typu incydent w tym miejscu w ciągu ostatnich dni, jak się okazuje. Powiedział nam o tym rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
1: To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które może doprowadzić do poważnego wypadku i zagrozić życiu oraz zdrowiu innych uczestników ruchu. I apelujemy do wszystkich kierowców o rozsądek oraz przestrzeganie przepisów. Materiały z tego zdarzenia zostały przekazane policji w węgierskiej górce, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
0: No właśnie, skrajnie nieodpowiedzialne, tak się mówi w kręgach takich...

można powiedzieć, dobrze wychowanych. Natomiast no, tak naprawdę to głupota i potencjalny morderca robi takie rzeczy. Jeżeli myśli, że jest takim egocentrykiem, bo nie tylko egoistą, ale i egocentrykiem, że może sobie zawrócić, bo tak mu się chciało gdziekolwiek. Służby przypominają, że w przypadku pomylenia lub pominięcia zjazdu trzeba kontynuować podróż do najbliższego bezpiecznego miejsca zjazdu lub węzła drogowego i dopiero tam zmienić kierunek. I dlatego apelujemy o tym, żeby uczyć młodych kierowców jazdy autostradą, że tak naprawdę, no cóż, przejedziemy kilka kilometrów dalej, będzie kolejny zjazd, nadrobimy, spalimy nawet ten litr paliwa więcej, ale jak pomyliliśmy, przegapiliśmy, no to musimy ponieść konsekwencje, a nie zawracamy na autostradzie czy drodze ekspresowej.

Dziś przypominam Międzynarodowy Dzień UFO i dużo o UFO dziś mówiliśmy, mieliśmy zagadki, nawet ten kosmiczny pojazd Mitsubishi Space Star. Odgadliście oczywiście go, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ale Kuba Domoracki, nie wiem czy wiecie, jak nie wiecie, to się za chwileczkę dowiecie, on jest miłośnikiem kina.

0: Twój ulubiony ufoludek w kinie?
1: Ufoludek? Ale to ciekawe pytanie właściwie.
0: Mogę ci dać parę podpowiedzi.
1: No to dawaj.
0: Na przykład Alf. Albo E.T., albo, a nie, bo to nie ufolutki, tylko roboty C-3PO i R2-D2.
1: No tak, chociaż można by powiedzieć, że tam wszyscy to są kosmici.
0: Troszeczkę tak.
1: Tak, no to Alfa wybieram, bez wątpienia, tak. Bardzo
0: ze względu na grzywkę.
1: I na pomysły, na fantazję.
0: Na fantazję. No dobrze, my teraz...
1: Troszkę z nim trudno było mieszkać, no ale nie ja mieszkałem, więc...
0: No właśnie, koty miały najtrudniej.
1: O tak.
0: Koty
1: tak.
0: mają najtrudniej. Ale na przykład jakby Alfa z Garfieldem, prawda? By się przynajmniej dopasowali kolorystycznie.
1: No tak, i no tak. Ej, więcej podobieństw.
0: Więcej.
1: Też fantazyjny był i jeden, i drugi. Mhm.
0: No dobrze, za 10 minut będzie godzina 18, już na poważnie o tym, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Poważny wypadek motocykla i samochodu osobowego na drodze krajowej numer 11 w Wielkopolsce w pobliżu miejscowości Podgaje. Na kilometrze 114 droga została zablokowana w obie strony. Najprawdopodobniej ruch kierowany jest tam na objazdy. Doszło tam właśnie, jak powiedziałem, do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Mam informację, że motocyklista został w tym wypadku ranny. Na drodze krajowej numer 16 pomiędzy Mikołajkami a Orzyszem, niedaleko miejscowości Woźnice, doszło do zderzenia także auta osobowego i motocykla i tutaj obowiązuje ruch naprzemienny. Chodzi o kilometr 235. Poważne utrudnienia i poważny korek, kilkukilometrowy, prawie że nawet kilkunastokilometrowy, na ekspresowej 8 w województwie mazowieckim, pomiędzy węzłami Nadarzyn a Młochów. Oczywiście korek jest na większym fragmencie, ale do zdarzenia doszło właśnie pomiędzy Nadarzynem a węzłem Młochów na kilometrze 435. Chodzi o zderzenie dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest tam jeden pas i ruch odbywa się pasem lewym. Na trasie ekspresowej S11 pomiędzy węzłami Poznań-Dąbrówka a Poznań-Zachód doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na kilometrze 25. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia i ruch odbywa się pasem drugim wolnym i oczywiście tam także obserwujemy korek dosyć spory. Zakorkowane są także trasy dolnośląskie, A4 pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi w kierunku Katowic, ale także fragment przygraniczny A4 na wysokości granicy w Jędrzychowicach, przede wszystkim na jezdni od strony Drezna w kierunku Wrocławia. Jeszcze jedna trasa w województwie dolnośląskim, droga krajowa numer 8. Tutaj spore spowolnienia i pewne utrudnienia, chyba kolizja pomiędzy Kobierzycami a Łagiewnikami, niedaleko miejscowości Jaszowice i Pustków Wilczkowski.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: Maluchy na maluchów!
6: To była reklama.
0: Tak sobie pomyślałem, wiesz, Kubo, że jakby Alf, który lubił jeść koty, zjadł Garfielda, to pośrednio by zjadł też lasagne.
1: I co można na to powiedzieć?
0: Nic. Posłuchajmy piosenki. Linkin Park, In The End. Na koniec Wysokich Obrotów.

0: Do ostatniej nutki? Jeszcze jedna? Koniec. Linkin Park przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 4 minuty zostały do godziny 18, a od godziny 18 na luzie, takim luzackim krokiem wszedł do studia PRK Polskiego Radia Kierowców Mariusz Dąbrowski.
1: Ale wcale tematy nie są luzackie. Mhm. Będzie naszym gościem prezes WOPR-u. Mhm. Będziemy rozmawiali o tym, dlaczego my Polacy przestaliśmy szanować i wielbić coś takiego jak karta pływacka, bo chyba już to zdarzenie nie istnieje.
0: Nie? Ja tego nie wiem. Wiesz,
1: no
0: nie
1: właśnie, naszej młodości karta pływacka, żółty czepek, to były takie rzeczy, które każdy chłopak, każda dziewczyna, nastolatek chciał mieć. Prawda? A teraz kajak możesz wypożyczyć
0: bez niczego?
1: Na legitymację spółdzielni uczniowskiej. Albo coś takiego.
0: A istnieją spółdzielnie uczciowskie?
1: Nie, karty pływackie.
0: W każdym razie
1: będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie nad wodą.
0: Tak. Po godzinie 18. Mariusz Dąbrowski. Na luzie, ale nie na luzie.

0: I tak się jakoś dziwnie poskładało, że minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Teraz bez udziwnień najważniejsza informacja dla tych wszystkich, którzy są w terenie. Prognoza pogody. Najświeższa od naszych przyjaciół z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W zachodniej połowie Polski jest pogodnie, we wschodniej zachmurzenie na ogół całkowite i miejscami przelotnie pada deszcz. Tak jest m.in. w Kozienicach, Zamościu, Rzeszowie, Tarnowie, Lesku, na Hali Gąsienicowej. W Bieszczadach lokalne burze. Temperatura od 17 stopni w Kielcach, Bielsku Białej, Radomiu, Sandomierzu i Nowym Sączu do 25 stopni miejscami na Pomorzu. W Warszawie na Okęciu temperatura około 26 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś, jak już wspomniałem w rozmowie z Robertem, porozmawiamy o tym, jak pływamy my Polacy, jakie błędy popełniamy nad wodą, co sprawia, że każdego roku w sezonie wakacyjnym wiele rodzin jest bardzo smutnych, dlatego że kogoś straciły właśnie nad wodą. Co zrobić, żeby było zupełnie inaczej?

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Nim informacji z drog. Kuba, czy ty masz kartę pływacką?
1: Kartę pływacką mam.
0: Masz?
1: Mam, tak, mam, oczywiście, że
0: masz
1: tak.
0: Masz kartę pływacką? W którym roku zdobyłeś kartę pływacką?
1: No 2000, jak no dawno, z jakieś 20 lat temu, coś takiego.
0: Dobra, czyli pływasz nawet bez 25. żadnych problemów.
1: No nie mam problemów, tak.
0: Żółty czepek też masz?
1: Żółty czepek.
0: Tak.
1: No, jak trzeba.
0: Tak, proszę państwa, tak to jest.
1: A do czego dążą?
0: Jak się zapyta bardzo młodego człowieka, senior, o żółty czepek, to on mówi, dałem czepek, żółty, czerwony, niebieski, to jaki chcę, to mogę mieć. Żółty czepek swego czasu, to była taka umiejętność, tak jak w harcerstwie sprawności, to w pływactwie ktoś, kto przepłynął 1200 metrów, otrzymywał...
1: żółty czepek.
0: Znamienitą odznakę złotego czepka. Żółtego czepka.
1: To nie, to takiego żółtego nie mam czepka.
0: Ale 1200 zrobisz w wodzie.
1: No to sprawdzimy po dyżurze, tak?
0: Dobra, dobra. Najważniejsze, że masz kartę pływacką. Kuba Domoracki i oczywiście posiadasz prawa jazdy i kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas dużo dzieje się na polskich drogach, cały czas popołudniowe godziny szczytu trwają w wielu miejscach, zakorkowane są chociażby trasy mazowieckie, ekspresowa dwójka i ekspresowa ósemka w Warszawie, także krajowa siódemka niedaleko Łomianek czy Dziekanowa Leśnego oraz droga krajowa numer 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem. Ekspresowa ósemka zakorkowana jest także na wysokości Nadarzyna w kierunku Wrocławia, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Mam informację, że jezdnia powinna być już tam odblokowana całkowicie, no ale na razie jeszcze cały czas ten korek się tam utrzymuje. Właśnie chodzi o jezdnię w kierunku Piotrkowa i dalej Wrocławia. W województwie wielkopolskim utrudnienia utrzymują się na obwodnicy Poznania na trasie ekspresowej S11 pomiędzy węzłami Poznań-Dąbrówka a Poznań-Zachód. Na 25. kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Również jedna osoba została ranna w wypadku auta osobowego i motocykla na drodze krajowej numer 11 niedaleko miejscowości Podgaje. To także w województwie wielkopolskim, ale pomiędzy Jastrowiem a Szczecinkiem. Na kilometrze 144 trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Mamy informacje także o utrudnieniach w Warmińsko-Mazurskiem, gdzie także doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla niedaleko miejscowości Woźnice pomiędzy Orzyszem a Mikołajkami. To droga krajowa numer 16. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 235. I jeszcze jedna informacja z województwa małopolskiego. Autostrada A4, ona jest nadal zatłoczona na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Łagiewniki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pewnie miłośnicy ochrony środowiska będą na mnie fukać, ale ja mimo wszystko przypominam. Jeździmy z włączonymi światłami. Mogą to być światła dzienne wszędzie tam, gdzie jest, tak jak to mówią żeglarze, klar, czyste niebo. Ale jeśli tylko jesteśmy na tych terenach Polski, gdzie jest pochmurno, gdzie jest deszczowo, gdzie spodziewać się można burz, włączamy światła mijania.

Słuchają Państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Jest 9 minut po 18. Za moment powinien nastąpić ten moment, w którym Kuba Domoracki przedstawi Państwu najważniejsze informacje z dróg, ale zanim

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 20 minut po 18 w naszym studiu. Gość, pan Paweł Błasiak, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Witam, witam.
0: Nie będę ukrywał, że powodem naszej rozmowy, poza tym, że rozpoczął się sezon letni, sezon wakacyjny, sezon tego, że częściej jesteśmy nad wodą, częściej się kąpiemy, ale tym podstawowym problemem jest to, że tak rok w rok bardzo dużo ludzi ginie, już zginęło. Już się utopiło. Co się z nami dzieje, że idziemy do wody, ma być to zabawa, ma być to przyjemność, a jednak ulegamy nurtowi.
1: No, a wsiadamy do samochodu i też mamy wypadek. No co się dzieje? No.
0: Dokładnie o tym samym sobie pomyślałem.
1: Wsiadamy do samolotu, także dlaczego? Nasze wyjaśnienie jest jedno. W młodości nie uczyliśmy się pływać. Bo to, że toną sportowcy na przykład, to się dosyć rzadko zdarza, ale jednak to jest kwestia złego zabezpieczenia, złego przygotowania, braku zabezpieczenia albo brawury własnej. Natomiast większość osób, moim zdaniem 90% jak nie więcej, to nie dlatego, że nie tyle nie umiało pływać, co nie ma podstawowych umiejętności zachowania się w wodzie. Czyli nie wie, co się stanie, jak zaleje nas fala, nie wie, co zrobić, jak są prądy wsteczne, nie wie, co zrobić, jak się woda naleje do uszu i do nosa. Wpadają w panikę. Ta panika to jest 15 sekund, a potem to już tylko w dół.
0: Czy na lekcjach pływania uczy się postępowania w takiej sytuacji?
1: No oczywiście. Zwykłe skakanie ze słupka do wody na nogi, tam gdzie nie ma gruntu, to jest zalanie uszu, wody, otworzenie oczu, wynurzenie się, popatrzenie na instruktora, nawet który poda tyczkę, trzeba popatrzeć, nie przecierać oczu, albo dopłynąć do brzegu. I tego się na wszelkiego rodzaju lekcjach uczy. Pływanie stylowe przychodzi potem.
0: Moje pokolenie, pańskie pokolenie, to ta młodzież, która dorastała w miastach dużych, średnich, miała do czynienia z basenem i mogli się nauczyć pływać, ale większość uczyła się, jeżeli miała ochotę, to się uczyła pływać w jakiejś rzeczce, nad jakimś jeziorkiem, najczęściej na jakiejś tam dzikiej plaży. W tej chwili, czy w dużym, czy w małym mieście, dzieciaki mają lekcje pływania, nawet potrafią dowozić je autokarami do miejsc, gdzie są baseny, gdzie są lekcje, a i tak dzieci giną, dzieci topią się.
1: Dzieci nie, dorośli.
0: Ale dzieci też.
1: Ale to mówimy raczej o statystycznym błędzie. No to jest tak, jak w tej chwili mamy chyba 107 utonięć do dzisiaj. Z tego 10% to jest kobiet i 10% to jest dzieci do 18 roku życia.
0: A reszta to mężczyźni?
1: Tak, faceci, dorośli faceci, tam chyba 20% niecałe po alkoholu, reszta to są trzeźwi dorośli faceci, którzy utonęli.
0: Bo nie potrafią pływać.
1: Bo coś ich przerosło, bo wyobrażali sobie za dużo, bo nie wiem, bo nie potrafią pływać, bo nie nauczyli się czegoś, bo myśleli, że to jest takie łatwe, bo kogoś więcej chcieli, bo my tak mamy. Jak zobaczymy, że coś ktoś umie, to dlaczego mamy my się uczyć? Przecież on to potrafi. To my też.
0: I taki ojciec wchodzi, demonstrując swoim młodym pociechom, małym pociechom, jakim on będzie bohaterem w wodzie.
1: Ja chyba umiem pływać i umiem ratować. Moja żona trenowała 10 lat pływanie synchroniczne. Żadne z nas nie uczyło naszych dzieci pływać. Żadne. Daliśmy to innym. Nasze dzieci, trzy córki, nie pamiętały, że nie umieją pływać. Ja cały czas apeluję. Uczmy dzieci od trzeciego miesiąca, wrzucajmy je do wody, do specjalnych szkółek. One będą opanowane, nie będą się bały w wodzie, będzie dla nich to normalne środowisko. Poradzą sobie, one sobie w wodzie poradzą. Oczywiście mogą zdarzyć się wypadki, bo nawet Niki Lauda miał wypadki, prawda? W związku z tym, a nie można powiedzieć, że nie umiał jeździć. Natomiast wypadki się zdarzają, ale zmniejszmy te wypadki profilaktyką, edukacją, po prostu w ten sposób.
0: Czy alkohol to jest taka zmora polskich plaż, polskich kąpielisk?
1: No jeżeli to jest 1/4, to z morą to nie jest, natomiast tej 1/4 można by uniknąć chociażby dlatego, że prawdopodobnie te osoby z jakiegoś powodu

0: wodu, czy to alkoholu, czy to innych używek, no nam facetom włącza się taki Superman lepszy, taki trochę mniej hamulców, jak w samochodzie zupełnie, tak? Co prawda nauczyliśmy się chyba w społeczeństwie, że jak ktoś jest po alkoholu, to jesteśmy w stanie mu zabrać kluczyki, ale nie nauczyliśmy się, że jak ktoś jest po alkoholu, to zabierzemy mu na przykład kluczyki od motorówki.
1: Tak.
0: Albo będziemy na niego patrzeć, czy wstrzymamy go, żeby nie poszedł do wody. Oczywiście on by się kłócił, będzie z nami się awanturował, bo jest mądrzejszy, ale może 1 na 1000 się uda.
1: Czyli trzeba próbować.
0: No tak, tylko to akurat w naszej, ja mówię z punktu widzenia ratownikiem, jak ja byłem ratownikiem, i bo niestety w naszym kraju nie ma zakazów kąpieli, na kąpieliskach jest zakaz po alkoholu, ale obok nie ma. Można spokojnie wchodzić do wody po alkoholu i takiego zakazu nie ma. My możemy iść, tłumaczyć. Kończy się to z reguły awanturami. W tej chwili to jest wszystko nagrywają. Jak ja byłem jeszcze młody i piękny, to nikt tego nie nagrywał i mogłem komuś przywalić w razie czego i do wody nie wchodził. No teraz już się tak nie da.
1: Jak to się wszystko zmienia. Nie zawsze na dobre.

0: drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 11 w województwie wielkopolskim, niedaleko miejscowości Podgaje, pomiędzy Jastrowiem a Szczecinkiem, jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 144. Doszło tam do wypadku auta osobowego i motocykla. Kierowca jednośladu został ranny i na miejscu ruch kierowany jest przez służby. Ten fragment można ewentualnie właśnie omijać pobliskimi trasami lokalnymi przez miejscowości Borucino, Pniewo i także oczywiście Jastrowie. Tyle w województwie wielkopolskim. Teraz garść informacji o tym, co dzieje się na południu naszego kraju. W województwie małopolskim cały czas zakorkowana jest A4 i przed Balicami w kierunku Krakowa i nieco dalej. Na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Balica a Kraków-Południe, i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, a także na obwodnicy Wieliczki, a zatem na krajowej 94. Natomiast jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to tutaj mamy dwa dosyć poważne korki na autostradzie A4, zarówno pomiędzy węzłami Krzyżowa a Krzywa w kierunku Legnicy, jak i pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi w kierunku Wrocławia. Na drodze krajowej nr 16 bez zmian pomiędzy Mikołajkami a Orzyszem, niedaleko miejscowości Woźnice. Tam na kilometrze 235 doszło do zderzenia motocykla i auta osobowego. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 235. I jeszcze jedna informacja z drogi krajowej nr 10 z odcinka Toruń-Lipno. W pobliżu miejscowości Konotopie, trasa jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana na kilometrze 349, gdzie doszło do dachowania auta osobowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą, tak jak staramy się Państwa przekonać do tego, żeby być dobrym, eleganckim, życzliwym wobec innych kierowcą, tak będziemy się starali przekonać Państwa do tego, że nie ma brawury nad wodą, bo to prowadzi do dramatycznych historii, choćby takich jak w miniony weekend, gdzie więcej wypadków było nad wodą niż na drodze.

0: Przypomnę, że gościem Radia Kierowców jest pan Paweł Błasiak, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Też kiedyś kierowca.
0: A dziś
1: zawodowo.
0: Już
1: zawodowo.
0: Zawodowo.
1: Zawodowo. I teraz już nie. Samochodówkę skończyłem.
0: Gratuluję. Czyli z autem sobie pan poradzi, żeby naprawić.
1: Takim starszym.
0: A proszę mi powiedzieć, żeby człowieka naprawić, jak się topielca wyciągnie z wody...
1: My tylko podtrzymujmy, aż przyjadą ci lepsi fachowcy.
0: Ale jesteście w stanie te pierwsze kilkadziesiąt sekund, kilka minut...
1: Kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut, tak, oczywiście.
0: Proszę mi powiedzieć, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mnie się wydawało, że to jest taka organizacja non-profit.
1: Bo jest.
0: Ale to się zmieniło. Jesteście, już nie jesteście takim WOPR-em, który ja pamiętam z lat 70-tych, 80-tych.
1: No to nic nie jest to samo, co z lat 70-tych, 80-tych. Natomiast nie, no, ratownicy zawsze na kąpieliskach pracowali zawodowo. Zawsze. Czy to w lato, czy na basenach, to nie było tak, że ratownicy w latach 60. czy 70. pracowali na kąpielisku czy na pływalni cały rok for free. Nie, to
0: do czego
1: praca.
0: Zmierzam? Ja nie wiedziałem o tym. To od pana się dowiedziałem w rozmowie...
1: Przed chwilą,
0: że jesteście związkiem sportowym.
1: Jesteśmy Polskim Związkiem Sportowym, co nie zmienia w niczym...
0: tego, do czego zostaliście powołani.
1: Natomiast w ratownictwie również jest sport. Międzynarodowa nasza organizacja International Life Saving Federation jest uznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i za 6 lat w Australii ratownictwo wodne będzie sportem olimpijskim. Kilka konkurencji będzie, ale będzie. Po to, znaczy my mamy mistrzów świata od pierwszy raz, jak Zosia Krawczyk pojechała na Mistrzostwa Świata w 78 roku i zdobyła tytuł Mistrza Świata. No i potem tak się ciągnęło, że do dzisiaj mamy rekordzistów Mistrzów Świata aktualnych.
0: Czyli jesteśmy dobrzy w ratowaniu.
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze.
1: W sporcie dobrze. No, ale żeby w polskim prawie, w polskich instytucjach, w polskiej administracji coś istniało jako sport, musi być Polskim Związkiem Sportowym. W związku z tym strukturę, nie zmieniliśmy struktury, zmieniliśmy formę. Po dużych utarczkach z Ministerstwem Sportu, ale zmieniliśmy formę. Jesteśmy Polskim Związkiem Sportowym, który działa w sporcie, w profilaktyce, w edukacji i w ratownictwie.
0: Czyli pan jako prezes WOPR-u bierze również udział w głosowaniu nad tym, czy prezes PKOL-u ma być prezesem, czy nie.
1: Tak, jestem delegatem.
0: Dobra, ale wracamy do rozmów o bezpieczeństwie nad wodą. Panie prezesie, ile w naszym kraju jest strzeżonych kąpielisk?
1: Dokładnie 719, tyle wykazuje wykaz kąpielisk na Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Tam to, polecam tą stronę, to jest wykaz kąpielisk. On pokazuje wszystkie kąpieliska, godziny otwarcia, jakość wody, czy jest zamknięte, czy otwarte, lokalizację, plażę, długość tej plaży i tak dalej.
0: Czyli plaża w Łebie, czyli basen otwarty w Tczewie, czyli jezioro pod zamek w Obrzeźnie. To
1: pływalni
0: wszystko.
1: Nie pokazuje, tylko kąpieliska. Natomiast pokazuje na przykład dokładnie, że na przykład w Łebie czy w Świnoujściu jest tych stanowisk czy kąpielisk 4, 5 czy 2. One są również mapa, są lokalizacje. Tam można spokojnie pójść, znaleźć koordynaty i na wykazie kąpielisk można to znaleźć. Także polecam dla wszystkich, którzy chcą się upewnić, gdzie, co i jak.
0: Wy

0: Zakaz kąpielisk na stronie WOPR-u.
1: Nie, na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.
0: Aha, Główny Inspektor Sanitarny. I tam znajdziemy informacje o kąpieliskach, czy są strzeżone i jaka jest woda.
1: Okay. Kąpieliska wszystkie są strzeżone. Nie ma niestrzeżonych kąpielisk.
0: Będę o tym pamiętał. 719 kąpielisk strzeżonych.
1: Tak, nad morzem jest ich chyba około 180 w tej chwili, w około 60 miejscowościach, 70. No bo w niektórych miejscowościach jest kilka kąpielisk oddalonych od siebie tak zwanych wież ratowniczych. Skończyły się czasy, kiedy Krynica Morska miała kąpielisko 3-kilometrowe i tam było nas 60 ratowników. Teraz są poszczególne wieże z mniejszymi kąpieliskami, przeznaczonymi dla tych, co nie czują się pewnie. Reszta jest, no wolność to wolność. Człowiek się może kąpać, gdzie chce.
0: Ilu ludzi potrzeba, ilu ratowników, żeby obsłużyć 719 kąpielisk w sezonie?
1: Licząc tak minimalnie, to jeżeli mamy nad morzem 180 kąpielisk, to na każdą tą wieżę przypada co najmniej 3 ratowników w danej chwili. W danej chwili, czyli w tej chwili. Na śródlądziu jest to między 2 a 3. Trzeba liczyć około, że to jest między... W danej chwili pracuje między 1,5 a 2 tysiące ratowników. Musi pracować, żeby to funkcjonowało. Dodamy do tego zmiany, dodamy do tego śniadanie, czy jak mówię, siusiu kubkę, więc dochodzi jeszcze jeden ratownik. Jest to około 2,5 tysiąca do 3 ratowników. Tak mi się wydaje, że tyle jest zatrudnionych. Dodajemy do tego kolonie, nie kolonie, wyjazdy, obozy.
0: Czy są w WOPR-ze ratownicy, którzy są na stałe z wami związani etatami?
1: W WOPR-ze nie, w jednostkach WOPR tak. Tam, gdzie jednostki WOPR zabezpieczają, szczególnie pływalnie cały rok. Bo to wtedy są ratownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jeżeli chcą. Paranoją jest tego, że my czasem mamy obowiązek zatrudnić kogoś na umowę o pracę, a ludzie nie chcą pracować na umowę o pracę.
0: Rozumiem.
1: Z różnych przyczyn, po prostu jest to...
0: Proszę mi powiedzieć, kto może zostać ratownikiem? Czy ja, jako 60-letni już z górą facet, jeszcze miałbym szansę, żeby...
1: Powiem tak, jeden z naszych ratowników, bardziej sportowców niż ratowników, nauczył się pływać w wieku 60 lat. I do 80 roku życia zdobywał medale na mistrzostwach.
0: Bomba. Proszę mi powiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić? Bo to najczęściej młodzi ludzie idą.
1: Po pierwsze, trzeba chcieć. Trzeba bardzo chcieć. Znaczy, co ja wiem, czy bardzo. Musi to się komuś podobać. Na pewno trzeba umieć pływać, to dobrze pływać. Potem przechodzi się kurs, szkolenie. Te szkolenia są różne. Ministerstwo opracowało tak zwany ramowy program szkolenia. W WOPR-ze są one jednak trochę dłuższe. My wymagamy więcej, ponieważ mamy kwalifikacje międzynarodowe. U nas można zrobić, w związku z tym one są bardziej wymagane. Umiejętności na basenie, umiejętności na wodach otwartych, egzamin. No i zgodnie z naszym prawem można iść do pracy. Zgodnie z prawem WOPR-u trzeba nabrać trochę doświadczenia, żeby pójść do pracy.
0: Pozwoli pan, że za pół godziny rozwiniemy szczegółowo, co trzeba zrobić, jakie ćwiczenia, jakie warunki stawiacie, żeby zostać ratownikiem i żeby spędzić wspaniałe wakacje.
1: Wspaniałe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut przed 19:00 w studiu jest Kuba Domoracki i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas zdecydowanie wolniej na odcinku kilkunastokilometrowym jedzie się na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, a Wrocław Południe w kierunku Katowic i Krakowa. Na A4 mamy także spore problemy w województwie małopolskim, zwłaszcza przed bramkami w Balicach w kierunku Rzeszowa. W województwie małopolskim mamy także utrudnienia na drodze krajowej nr 75 na wysokości Niepołomic, dokładnie pomiędzy Niepołomicami a Krakowem. Doszło tam do wypadku i jezdnia została częściowo zablokowana niedaleko mostu na Wiśle. A teraz województwo mazowieckie i wieści z trasy. Słuchamy.
3: Autostrada A2 w okolicach Pruszkowa w kierunku Łodzi. To jest 454 km na środkowym pasie, kolizja czterech samochodów osobowych. Pasażerowie i kierowcy z samochodu znajdują się na pasie zieleni rozdzielającym jezdnię w obu kierunkach. Możliwe większe utrudnienia po przybyciu służb, na ten moment około 6 minut spowolnienia do tego miejsca jadąc od Warszawy w kierunku Łodzi.
2: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Rzeczywiście i autostrada A2 w pobliżu Pruszkowa jest już zakorkowana i zakorkowana jest także ekspresowa dwójka i ekspresowa ósemka, czyli obwodnice Warszawy od strony Białegostoku i od strony Terespola, które właśnie na węźle Konotopa, czyli niedaleko Pruszkowa, się ze sobą łączą. Jeszcze droga krajowa nr 11 w województwie wielkopolskim, niedaleko miejscowości Podgaje. To pomiędzy Szczecinkiem a Jastrowiem. Niedaleko kilometra 144. Trasa jest nadal zablokowana w obu kierunkach. To w związku z wypadkiem auta osobowego i motocykla.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja tylko sprawdzam, co dzieje się na mojej ulubionej letniej trasie turystycznej. Droga wojewódzka 215 od Karwi przez Jastrzębią Górę, Rozewie, Władysławowo i potem 216 wjazd na Hel. Muszę państwu powiedzieć, że jest znośnie. Przejazd z Władysławowa na Hel, niewielki korek dla wyjeżdżających, dla zjeżdżających z Helu, ale dla tych, którzy chcieliby wjechać, pełen spokój. Myślę, że w kilka minut można Władysławowo załatwić.

0: I w takim reggae rytmie dotarliśmy do 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Radiu Kierowców zawsze po pełnej prezentujemy Państwu najważniejszą, najświeższą prognozę pogody. W kraju na przeważającym obszarze zachmurzenie jest małe i umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie początkowo bardzo duże, ale stopniowo od zachodu postępować będą rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe początkowo burze. Może spaść łącznie do 25 mm słupka wody. Temperatura maksymalna od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 21 nad morzem i na południu, do 27 stopni na zachodzie Polski. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich w porywach osiągający prędkość 55 km na godzinę. Wiatr wiejący z zachodu, na wschodzie również z północy. W Sudetach porywy 60 km na godzinę. W czasie burz porywy mogą dochodzić do 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Z dobrą wiadomością wkroczył do studia Kuba Domoracki. Te dobre wiadomości oczywiście dla państwa, ale dla mnie też jedna była.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście dobra informacja napłynęła z województwa wielkopolskiego z trasy ekspresowej S11 z obwodnicy Poznania. Nie ma już utrudnień pomiędzy węzłami Poznań-Dąbrówka a Poznań-Zachód, gdzie na jezdni w kierunku Wrocławia doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Trasa w kierunku Wrocławia jest już odblokowana i żadnych spowolnień tam nie obserwujemy. I oczywiście w drugą stronę, czyli w kierunku Piły. Także ruch

0: odbywa się w sposób płynny. Natomiast mamy utrudnienia na drodze krajowej nr 11, niedaleko miejscowości Podgaje. To także w województwie wielkopolskim, ale już pomiędzy Jastrowiem a Szczecinkiem. Tutaj na kilometrze 144 trasa jest nadal zablokowana całkowicie w związku z wypadkiem motocykla i samochodu osobowego, a na miejscu ruch kierowany jest przez policję. I teraz województwo mazowieckie. Tutaj pojawiły się dosyć poważne, jak na tę już dosyć późną porę, utrudnienia na autostradzie A2, czy tam na ekspresowej dwójce ósemce. Chodzi o węzeł Konotopa, gdzie właśnie te wszystkie trasy się krzyżują. Oczywiście mowa o Warszawie. Tutaj pomiędzy Konotopą a Pruszkowem doszło do zderzenia kilku pojazdów i jezdnia w kierunku Łodzi została zwężona. Mamy korek i na dwójce, i na S8, i na S2 właśnie, i od strony Terespola, i od strony Białegostoku w kierunku właśnie na Łódź. Jeżeli chodzi o południe naszego kraju, województwo małopolskie, to tutaj cały czas na A4 dość nieciekawa sytuacja. Przed bramkami w Balicach mamy korek, kilkukilometrowy korek na jezdni w kierunku Rzeszowa. Może niezakorkowana i nawet niezatłoczona jest Zakopianka, ale pewne spowolnienia, zwłaszcza na Podhalu, występują w pobliżu Nowego Targu, Szlaflar, także Poronina i samego Zakopanego. I jeszcze jedna trasa w województwie małopolskim, droga krajowa 75 w Niepołomicach. Na wysokości mostu na Wiśle trasa jest zablokowana, najprawdopodobniej już tylko częściowo. Obserwujemy tam dosyć poważne korki i w stronę Niepołomic, i w stronę Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Proszę pamiętać, że komunikować się z nami można na dwa sposoby. Telefon 22 513 11 11, no i aplikacja PRK, aplikacja Radia Kierowców. I jeden z wpisów. Dzień dobry, ależ błogo się zrobiło, jak opowiadaliście o sytuacji we Władku. Przez chwilę poczułem, jakbym tam był. Od razu lepiej się w korku stoi na A4. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem spod Kątów Wrocławskich. Spod Kątów Wrocławskich blisko do Kątów Rybackich. To takie mi się nasunęło powiązanie. Miło nam to słyszeć. Proszę pamiętać, radio to nic innego jak tylko sztuka wyobraźni i po to jesteśmy, aby państwu lepiej ten czas upływał w trudnych chwilach, szczególnie w tych korkach. Po to jesteśmy, aby namawiać państwa do tego, aby było sporo życzliwości na drodze, abyśmy się do siebie uśmiechali, abyśmy byli sobie przyjaźnie nastawionymi uczestnikami ruchu drogowego. A po wyjściu z auta, abyśmy na plaży, jako plażowicze, również byli pełnymi mądrości, ludźmi, którzy nie nadużywają alkoholu, którzy potrafią się bawić nad wodą i którzy plażowanie przeżyją.

0: No, chcielibyśmy też tak mieć jak Golec Orkiestra, no, ale mamy inaczej. Nie zawsze to musi być gorzej. W studiu PRK, w studiu Radia Kierowców, Paweł Błasiak, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Wciąż w studiu.
0: Panie prezesie, wiemy już, że WOPR jest związkiem sportowym.
1: Jest polskim związkiem sportowym.
0: Czyli poza grupą około 2500 ratowników, którzy...
1: Nie, więcej.
0: Więcej. 5000.
1: Więcej. Nas jest więcej.
0: 17 tysięcy.
1: Mówimy o tych, co pracują obecnie. Ogólnie ratowników czynnych w OPR-ze jest około 20 parę tysięcy.
0: 20 parę tysięcy.
1: Członków, no bo niektórzy to są młodzi, niektórzy już byli, a takich aktywnych to jest, jak to się mówi, odznaczonych w naszym systemie około 17 tysięcy, te reszta to jest takie. Ale przeszkolonych mamy około 150 tysięcy w Polsce, którzy przeszli przez nas.
0: Super. To świadczy o pewnej potędze.
1: No, to jest tak jak w harcerstwie. Każdy, kto kiedyś był woprowcem, będzie do końca życia gdzieś tam miał podświadomie to bycie woprowcem.
0: I teraz tak, ratownicy to jest jedna grupa, ale druga grupa to sportowcy.
1: Tak, ale to wywodzi się, sport w ratownictwie wywodzi się z ratownictwa. Wszystkie konkurencje, oczywiście większość jest powiązana z pływaniem oczywiście, ale wywodzą się z akcji ratowniczych. One są powiązane, odzwierciedlają akcje ratownicze. Oczywiście są bardzo unormowane przepisami, żeby można było je rozgrywać, żeby można było rywalizować, tak? Ale one się wywodzą z ratownictwa i jest coś takiego jak sport strażacki, też coś takiego.
0: Tak, tak. Ja brałem udział ze strażakami w zakładzie pracy mojego taty w latach 70. w zawodach strażackich i to, ach, brakuje mi tego, żeby różnego rodzaju wyniki lekkoatletyczne, takie strażackie, robiły furorę w naszym kraju. Jednak teraz robimy, bohaterzy nasi są zupełnie inni niż kiedyś. Panie prezesie, chciałbym zapytać się o to, jeżeli słucha nas młody chłopak, młoda dziewczyna, ma 15-14 lat.
1: 12.
0: Słucham?
1: Nawet 12.
0: A nawet 12. Czy może już zostać, czy taki młody człowiek może już zacząć pracę w tym kierunku, aby zostać ratownikiem?
1: Pracę nad sobą, aby zostać, tak, bo pracy sam z siebie nie może, bo nasze przepisy pozwalają.
0: Jasne.
1: Tak, ale może się próbować wciągać w to, czy mu się to podoba. Mamy tak zwane nasze stopnie wewnętrzne, kwalifikacje wewnętrzne, to wychodzi również ze stopni międzynarodowych. 12 lat to jest tak zwany młodszy ratownik WOPR. To jest kurs, który trwa 18 godzin. Kurs tylko i wyłącznie na pływalni. Można zobaczyć, czy się ma predyspozycję, czy się to umie, czy to jest fajne. Bo to nie jest tylko pływanie, tylko są tam różne elementy. I taki młodszy ratownik, nawet jeżeli będzie miał 12 lat i zrobi te uprawnienia i nic więcej w życiu nie zrobi, to gdzieś w rozumie zostanie mu jakiś tam element, że jak przyjdzie co do czego, to on prawdziwemu ratownikowi pomoże. Będzie umiał pomóc.
0: 12-latek może być młodszym ratownikiem.
1: Może rozpocząć swoją taką zabawę, jak my to mówimy, w ratownictwo, bo to ratownictwo jest ważne u młodych ludzi, to musi być zabawa, musi z tego być radość. To nie może być ciężki obowiązek, bo z tego nic nie będzie. Z niewolnika nie ma pracownika.
0: Kolejny etap.
1: Tak, potem on przychodzi do nas i zaczyna się bawić w tak zwane szkolenia dodatkowe dla dzieciaków, aż do 15 roku życia, kiedy może zrobić uprawnienia tak zwanego ratownika WOPR. To jest międzynarodowych lifesaver, to jest tak zwany ratownik społeczny. U nas niestety prawo nie przewiduje takich ratowników społecznych. Do 2011 roku było coś takiego, że młodszy ratownik mógł pracować jako dodatkowy ratownik i zdobywać doświadczenie. W tej chwili u nas dostaje tak zwany drugi stopień. Od 14 roku życia może już

0: brać udział u nas w szkoleniach specjalistycznych, czyli na przykład być załogantem na łodzi, na skuterze, na szkoleniu lodowym, na szkoleniach na rzekach górskich, na szkoleniach wysokościowych, na szkoleniach z dronami. Może być tak zwanym adeptem tego czegoś, czym się już ratownictwo wiąże, no bo już to nie jest tylko człowiek w majtkach i w czapeczce i z gwizdkiem, tylko jest to troszkę więcej. I po czym w wieku 17-18 lat robi uprawnienia zawodowe państwowe. I jak chce iść do pracy, to idzie, jak nie, to nie.
1: I wtedy, będąc już pełnoletnią osobą, czy to chłopak, czy dziewczyna, staje się pełnoprawnym ratownikiem?
0: Tak, tylko mieć po drodze zrobiony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ten sam kurs, który robią wszyscy strażacy, wszyscy górale, wszyscy wodniacy, to on jest identyczny. I tak, z tymi dwoma kursami może iść do pracy. Czy go przyjmą? Nie wiem.
1: Od czego to zależy?
0: A zależy, kto jest szefem danego kąpieliska i czy będzie na przykład wymagał od swoich przyszłych ratowników egzaminu wstępnego. Nie jest ten egzamin obowiązkowy, ale jeżeli ratownik takiemu egzaminowi nie chce się poddać, to z reguły się go do pracy nie bierze. Nie powinno się brać, bo nie rozumiem ratownika, który boi się wejść do wody. Po to, żeby popływać, pobawić się w wodzie, poszaleć. No, po tak. To jest woda.
1: Czyli jak wygląda ten egzamin wstępny na kąpielisku? Jak sobie ułoży go
0: z reguły
1: szef kąpieliska?
0: Bierze się koło albo boje, płynie się do jakiejś boi, albo płynie się na szelkach, albo w płetwach. Trochę akcję trzeba poprowadzić, zobaczyć, czy się ktoś nie boi wody, czy nie boi się wal, czy potrafi te wale pokonywać, czy jest w stanie pływać, a nie jest tylko ratownikiem, który zrobi uprawnienia na basenie.
1: Powiedział pan, że mając 18 lat, będąc już osobą pełnoletnią, można zacząć zarabiać się na tym, że będzie się ratownikiem.
0: Można pracować z tym zarabianiem, to ja bym nie był taki hop do przodu.
1: Bo czyli to nie są dobre zarobki?
0: To zależy, jak się trafi. Są pływalnie, są kąpieliska, które płacą ratownikom bardzo dobrze, ale to są prywatne. Są takie, gdzie startuje się do przetargu. Jak się startuje do przetargu, no to trzeba mieć najniższą cenę. Jak się ma najniższą cenę, no to na paliwie, na motorówkę nie da się oszczędzić.
1: Tak. To się na ratowniku
0: na człowieku albo na jego zakwaterowaniu czy jedzeniu.
1: Nie jest to wesołe, ale
0: frajda z pracy, no ja pracowałem jako ratownik ładnych parę lat nad morzem i wspominam to wspaniale, a warunki mieszkaniowe były dalekie od...
1: No ale czas spędzało się na plaży, a nie...
0: Nie po to się było ratownikiem, żeby przywozić pieniądze z wakacji.
1: Pięknie powiedziane. Proszę pana, ile taki młody człowiek może... Czy może spędzić całe wakacje na służbie ratowniczej?
0: Może, oczywiście, że może. Pytanie, kiedy rusza kąpielisko, kiedy się kończy? No to na kąpieliskach jest praca około 8 godzin na kąpielisku. Jak są słoneczne dni, to jest bardzo ciężka praca, bo to jest jednak słońce, to jest skupienie uwagi. Im człowiek jest bardziej doświadczony, tym ta praca, nie można powiedzieć, jest lżejsza, ale jest bardziej ułożona, bo to jest kwestia doświadczenia, wyłapywania tych ludzi, którzy, jak to się u nas mówi, są naszymi potencjalnymi klientami. Dobry ratownik, jak po człowieku, który wchodzi do wody, widzi, że może być problem.
1: Wspomniał pan wcześniej w rozmowie o tym, że taki szef kąpieliska może rzucić na egzaminie wstępnym koło ratunkowe boje. Z tą boją państwo w ubiegłym roku przeprowadzili taką sporą ogólnopolską akcję. Powiedzmy, co to jest ta boja?
0: Znaczy, boja się wzięła, każdy z nas, Słoneczny Patrol, każdy zna i Pamela Anderson.
1: Ci ratownicy z taką boją biegali taką, po plaży?
0: I ta bojka u nas nawet się nazywa Pamelka. Nie wiem dlaczego, jak się z nią biegnie. Znaczy, to jest bojka SP Słoneczny Patrol albo bojka Pamelka. Natomiast my promowaliśmy boję tak zwaną sportową, czyli tak zwaną dmuchaną, którą można wyjąć z torebusi, jak się jedzie na wczasy, bo ta duża boja to zajmuje miejsca, napompować, przypiąć w pasie i popłynąć z nią. Ona spełnia kilka elementów. Po pierwsze, widać pływaka. Widać pływaka, że ktoś płynie. Parę lat temu na Jeziorze Zegrzyńskim skuter rozjechał człowieka, który po prostu prawidłowo płynął, tylko nikt go nie widział. Taka boja pokazuje pływaka, to po pierwsze. Po
1: drugie, przypięta do pływaka.
0: Przypięta do pływaka.
1: Po drugie, czyli nie na lince 6 metrów obok niego.
0: Nie, to jest na lince, tam 2 metry, 1,5 metra. W momencie, gdy jest problem ze zmęczeniem, tam jest taki uchwyt, można się złapać, się przytrzymać. Gdy ma się problem, nie wiem, z pływaniem, można krzyczeć wtedy, bo normalnie człowiek jak tonie, to nie ma jak krzyczeć, bo nabiera powietrze i jest pod wodą z reguły. Więc można krzyczeć. A jeżeli już nawet coś się stanie tu i człowiek zejdzie pod wodę z przyczyn zdrowotnych chociażby, no to ratownicy mają ułatwione zadanie, bo wiedzą, gdzie szukać. Po prostu wyciągają za sznurek człowieka do góry, a nie trzeba wzywać straż pożarną, żeby szukać 3-4 godziny i czasem nie znaleźć.
1: Czyli zamiast jednego piwa lepiej taką boję wziąć ze sobą na plażę.

0: No, koszt porównywalny.
1: I chyba opcja lepsza.
0: To oczywiście, że tak. No, można nawet sobie położyć pod głowę, żeby sobie na nie odpoczywać. Można się z nim bawić, można dać dzieciakom. Dziecku można przyczepić, jak idzie do morza, żeby się bawić. Rodzice powinni patrzeć na te dzieci. Powinni, podkreślam, niech patrzą, bo te dzieci zawsze gdzieś pójdą. Nawet jak cokolwiek się stanie, dziecko się przewróci, to ta bojka będzie pływała na powierzchni.
1: A więc bojka w...
0: 3000 w zeszłym roku ich rozdaliśmy.
1: 3000 bojek. Takich dmuchanych.
0: Za darmochę.
1: WOPR.
0: WOPR, tak, WOPR rozdał. Nasz sponsor, no nie mogę mówić kto, ale rozdał.
1: Wracamy do rozmowy po serwisie.

0: Czwerka, Polskie Radio Kierowców, nasz zegar nieobłaganie mknie do przodu, jest 9:30, w studiu Kuba Domoracki i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, a Wrocław Południe w kierunku Katowic. Na kilometrze 150 zderzył

0: zgasiły się 3 samochody osobowe. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku właśnie Katowic-Krakowa. Do tego zdarzenia mniej więcej doszło 20 minut temu. No i niestety stąd ten korek. Ten fragment ewentualnie można omijać. Trasą wojewódzką numer 347 przez Kąty Wrocławskie, miejscowość Sadków i Pietrzykowice. Ta trasa może nie jest poważnie zakorkowana, ale także jest zatłoczona. No widać po prostu, że niektórzy omijają to miejsce właśnie trasą przez Kąty Wrocławskie. Można także kierować się na południe autostrady A4, również na trasę wojewódzką, ale na miejscowość Gniechowice, a potem na Małuszów, Tyniec Mały i na węźle Wrocław Południe wrócić na autostradę A4. Za Wrocławiem już utrudnień na A4 nie ma, aż właściwie do samego Krakowa, bowiem w województwie małopolskim przed samymi bramkami w Balicach utrzymuje się korek już nie taki poważny jak jeszcze powiedzmy godzinę temu, ale cały czas mniej więcej 2-kilometrowy korek na jezdni w kierunku Rzeszowa. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 11, niedaleko miejscowości Podgaje. To pomiędzy Szczecinkiem a Jastrowiem. Doszło tam do wypadku samochodu osobowego i motocykla. Jedna osoba została ranna, to był oczywiście kierowca jednośladu. I trasa jest zablokowana, ale na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem. Jeszcze kilka informacji z województwa mazowieckiego. Nie ma już utrudnień na A2 pomiędzy Konotopą a Pruszkowem, natomiast na S8 na północnej obwodnicy Warszawy jedzie się wolniej, może nawet dużo wolniej, pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a mostem generała Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku. I mamy także pewne problemy z płynną jazdą pomiędzy Warszawą a Piasecznem i to oczywiście droga krajowa 79.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracam do Państwa i aplikacji. W serialu 007 zgłoś się, za bojkę Pamelę robiła cegła. To się nazywa dobry egzamin, pyta słuchacz Bartłomiej.

0: W Radiu Kierowców wracamy do rozmowy z naszym zacnym gościem. Przypomnę, jest nim pan Paweł Błasiak, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Panie prezesie, czy taki dokument jak karta pływacka to jeszcze funkcjonuje w powszechnym obiegu?
1: No pytanie, co to jest powszechny obieg, bo on funkcjonuje szczególnie u dzieciaków, bo oni chcą go dostać, to jest pierwszy ich dokument. Natomiast został on ileś tam, naście lat temu przez ministra bodajże Gowina uznany za niepotrzebny, bo mamy wolność i możemy korzystać. Kiedyś karta płacka była w ogóle potrzebna, żeby się kąpać poza kąpieliskami, w ogóle, żeby wypożyczyć jakikolwiek sprzęt. Co w sumie było słuszne, bo w tej chwili można wypożyczyć motorówkę o sile ponad 10 koni mechanicznych i pływać po drogach, gdzie pływają statki. No samochodem po drogach jeździć bez prawa jazdy nie można, a statkami, jak widać, można.
0: A czy istnieje coś takiego jak sprawność, ten żółty czepek?
1: Tak, istnieje cały czas. To jest już dla tak zwanych, czy ja wiem, czy fanatyków. Akurat w systemie szkolenia WOP na ratownika WOP, czyli na ten drugi stopień, wymagamy już żółtego czepka, czyli przepłynięcia 1,5 kilometra, przenurkowania 15 metrów.
0: Skoro wiemy już, jak można i kiedy można zostać ratownikiem.
1: Ale to ratownikiem WOP, bo zawodowym tym MSW to jest dużo łatwiej.
0: Tak?
1: Tak, to jest łatwiejsze.
0: Proszę mieć to na uwadze, szanowni słuchacze. To teraz chciałbym pana poprosić o taką...
1: Znaczy, powiem tak, jak ktoś chce zrobić ratownika, a umie pływać, to wybiera WOP, a czasem niektórzy szukają innych alternatyw.
0: Jesteśmy na plaży, jesteśmy w wodzie i obok nas dzieje się dramatyczna sytuacja. No widzimy, że ktoś nabrał wody w usta, wykonuje...
1: Tonie.
0: Dziwne ruchy. Tak, tonie. Jako, trudno to opisać, ale to jest jeden wielki chaos. Machanie rękoma, nogami.
1: Wydaje nam się chociażby, że tonie. Według naszej opinii...
0: Co zrobić?
1: Wrzeszczeć. Wrzeszczeć jak najgłośniej, żeby wszyscy inni usłyszeli, że coś się dzieje.
0: Dotykać tego kogoś?
1: No jeżeli stoimy na dnie, a tonie koło nas dziecko, to oczywiście, że tak. Natomiast trzeba pamiętać, że osoba tonąca, ona tonie pierwszy i ostatni raz w życiu. Ktoś, kto raz tonął, już drugi raz tego wypadku, tego błędu nie popełni, jak się go wyratuje. Natomiast ten, co tonie, robi, dzieje się to pierwszy raz w życiu i on walczy o życie. Jest bardzo silny. Nawet dzieci są bardzo silne. My na kursach woprowskich uczymy uwalniać się od takich chwytów, bo może się to zdarzyć.
0: Czyli co, uderzenie?
1: Nie, nie, absolutnie, nie wolno.
0: Kiedyś była taka szkoła, że był...
1: Nigdy nie było takiej szkoły. Były takie osoby, ale szkoły takiej nigdy nie było. Natomiast uczymy się tego robić, uwalniać, po to, żeby ratownik mógł sobie poradzić. Notabene kursy państwowe tego na przykład nie przewidują, no, nasze to przewidują, żeby uratować. Natomiast przestrzegam, jeżeli... No mamy ostatnio wypadek dorosłego człowieka, który utratował dwójkę dzieci, a sam niestety utonął. My uważamy, że jeżeli ktoś nie za bardzo obeznany jest z pływaniem, nie za bardzo obeznany z ratowniczeniem, wydaje mu się, że dobrze pływa, to prawdopodobnie będzie drugą ofiarą. Równolegle, którą może się zdarzyć. To tak to bywa. Natomiast wrzeszczeć, powiedzieć, my też, nawet jak ratownik widzi, że jest tonięcie, to przede wszystkim gwizdkiem powiadamia wszystkich innych ratowników, że on rusza do akcji. Bo sam może sobie nie poradzić, poza tym zawsze trzeba pomagać. Poza tym inni ludzie zawsze mogą pomóc. Ten słynny łańcuch życia, który można zrobić, ale no to też nie polecam, bo był wypadek w Międzyzdrojach, że ktoś na ostatnim końcu tego łańcucha po prostu utonął. Bo to też trzeba umieć zrobić, też trzeba to nadzorować. To ratownictwo to nie jest taka prosta rzecz.
0: Czyli taki łańcuch robimy pod kierunkiem ratowników?
1: Tak, oczywiście, pod kierunkiem ratowników.
0: Sami nie.
1: Tam są z reguły... Nie powiem, że sami nie, no bo to jest sposób, żeby kogoś wyratować.
0: Bo na
1: przykład,
0: się uda.
1: Na przykład na lodzie, czy na czymś takim, podać coś innego, czy jakieś sprzęty. Natomiast jeżeli mamy płynąć na głęboką wodę, na morzu, z reguły na morzu nikt nie tonie, jak nie ma falowania, i chcemy tam popłynąć, to naprawdę miejmy świadomość, że to jest walka o życie. To nie jest, że komuś podamy rękę i wyciągniemy go na górę, a w razie czego puścimy. To tak
0: bardzo,
1: nie działa.
0: Bardzo mądre to, co pan powiedział, że tonie się tylko raz. Cóż jeszcze można zrobić? Jeżeli nam się przytrafi coś takiego, że wchodzimy, jesteśmy na kąpielisku, którego nie znamy. Wytyczony teren, boje, liny.

0: wiemy, gdzie można...
1: I się zachłystniemy?
0: Spadniemy do wody, bo nagle jest osuwisko jakieś.
1: Nie ma tam nagle osuwisk. Są boje czerwone, tam jest 1,20 m głębokości. A za nimi trzeba się liczyć, że nie ma gruntu. Czy to jest 2 metry, czy 50 metrów, to dlatego co pływa żadna różnica. Dla nas różnica, gdzie go trzeba szukać. Ale to nie jest tak, że im głębsza woda, tym lepiej niesie. Nie.
0: No ale jeżeli zdarzy się coś takiego, że prąd zrobił to osuwisko.
1: Ja powiem tak. Błąd jest popełniony rok wcześniej, że nie poszliśmy się uczyć pływać. Ale jeżeli już tak się stało, to jest taki slogan będzie, nie wpadajmy w panikę. Teraz weź człowieku, nie wpadnij w panikę, jak wpadniesz po uszy do wody, wlewać się wszędzie woda, ty nie masz skąd wziąć powietrza, nie masz się od czego odbić, przecież na basenie zawsze było dno, a tu nagle go nie ma. Była lina, była drabinka, a tu nagle nie ma. I człowiek walczy o to życie i jak się tylko wynurzy, to nie ma jak krzyknąć, bierze powietrze i spada z powrotem w dół. To jest straszne, to jest takie 15 sekund, kiedy można tak powalczyć. Potem się wstrzymuje oddech, potem się bierze oddech wodą tak zwany i cały czas ma się świadomość. Człowiek ma 2 minuty świadomości, że umiera.
0: Mówimy o kąpieliskach nad morzem, nad jeziorami, ale są jeszcze rzeki. Te rzeki moim zdaniem są najbardziej niebezpieczne. Tam pojawiają się wiry.
1: Wirów z dennym ujściem w Polsce nie ma, ale pojawiają się tak zwane wiry, które kręcą troszkę w cofkach. Na rzekach też trzeba umieć pływać. Są kąpieliska na rzece, bardzo ładne. W Łomży chociażby jest bardzo pięknie zrobione kąpielisko na rzece, w odpowiednio ukształtowane. Natomiast utonięć najwięcej jest na zbiornikach, na jeziorach, nie na rzekach.
0: Czyli jeziora. Faceci, jeziora, czyli to już możemy stworzyć taką grupę miejsca, których dana grupa nie powinna odwiedzać.
1: Nie ma utonięć tam, gdzie są ratownicy. To musi być przypadek związany ze zdrowiem. Kąpieliska są tak stworzone, mają tak odległości boi, że my, jeżeli człowiek tonie tak zwanie typowo, czyli zachłyśnie się wodą, wstrzymuje oddech, to my jesteśmy w stanie zdążyć do niego dopłynąć, nawet jeżeli straci przytomność, doholować go do brzegu, rozpocząć resuscytację i go ożywić w 100%. Tak są stworzone kąpieliska. Natomiast jeżeli coś się dzieje poza kąpieliskiem, nawet w pobliżu nas, to my musimy tam dobiec. To już jest dodatkowa minuta albo dwie. Można czasem dopłynąć, jeżeli jest akurat sprzęt. Jeżeli coś się dzieje tam, gdzie kąpielisk nie ma, a ludzie, mieszkańcy przychodzą się kąpać, to jest sprawa już wójta, gminy czy właściciela terenu, żeby albo zatrudnić tam ratowników, którzy będą pilnować, albo stworzyć tam kąpielisko, jeżeli są warunki.
0: Jak byśmy przestrzegli tych facetów, którzy najczęściej toną nad polskimi wodami? Wejście do wody też powinno cechować się jakimiś zasadami, prawda? Nie można wbiec do wody.
1: Znaczy, ratownik nigdy nie skacze do nieznanej wody na główkę. Od tego zacznijmy. Nigdy. W jeziorze ratownicy wbiegają do wody. Czasem widać, jak delfinkują, ale to są znane im wody. Do nieznanej wody nigdy ratownik nie skoczy na głowę. To po pierwsze. Po drugie, to co mówią kucharze. Nie łączymy wody z alkoholem, bo to się ani w kuchni, ani na kąpieliskach to się nie sprawdza. Po trzecie, no, cieszmy się tą wodą, tylko umiejętnie. Jeżeli nie mamy możliwości tej umiejętności pływania, to popływajmy z tą bojką. No ja wiem, że to chyba może być obciach, ale my kształcimy w tej chwili dzieci w tym kierunku. To jest tak samo jak z pasami bezpieczeństwa w samochodzie. Jeżeli dziecko będzie namolne i każe tacie zapinać i będzie miauczyć, to tata zapnie.
0: Tak.
1: I tak samo jest na przykład z kamizelką na asekuracyjną czy ratowniczą na skuterach. Dzieciak nauczony, że tak trzeba zapiąć, tak będzie długo mędził temu tacie, że on dla świętego spokoju zapnie i może nie utonie. Więc w tą stronę działajmy. Przez dzieci to za 5-10 lat będziemy mieli sukces.
0: Ja chciałbym, żeby sukces był po każdych wakacjach, po każdym sezonie letnim, czego panu, panie prezesie i pana współpracownikom, woprowcom bardzo życzę, ale życzę tego nam wszystkim.
1: Wszystkim ratownikom wodnym. 29 czerwca mieliśmy Dzień Ratownika Wodnego.
0: Najlepsze życzenia.
1: Za rok pochodzimy setny raz. Będzie wielka biba w Polsce z tego powodu.
0: Najlepsze życzenia z okazji tego Dnia Ratownika, ale również trzymam kciuki za to, żeby ta sekcja ratowników na Igrzyska Olimpijskie została przygotowana fajnie, w dobry sposób.
1: Chyba do ministra zdrowia o kasiorkę musimy poprosić, bo żeby wygrać w Australii, no mimo wszystko my musimy mieć warunki zbliżone. Ja nie mówię, że musimy być w Australii. To jest inna fala, inny sposób pływania i tak dalej. Jak w każdym sporcie. Takie fale w Europie są, w Polsce one są dużo krótsze, zupełnie inaczej się pływa. My tu na przykład zawsze wygramy, bo to jest nasze morze. Ale no, zresztą wygrywamy również i w RPA. Mamy w tym roku, w listopadzie, w grudniu Mistrzostwa Świata i tam też pewnie przywieziemy medale. Teraz Mistrzostw Europy Juniorów też przywieziemy.

0: Podczas medale.
1: I to złote.
0: To powinniśmy się czuć na naszych kąpieliskach naprawdę bezpiecznie, bo zawody...
1: Na kąpieliskach nikt nie tonie, dajemy radę.
0: Zawody sportowe ratownictwa wodnego zaczęły się w latach 70., tak?
1: Znaczy, one zaczęły się wtedy, kiedy ratownicy w złą pogodę nie mieli co robić i sobie pomyśleli, że mogą pograć w piłkę, pobiegać, popływać łódką lub się pościgać. Stąd się wzięły zawody, jak wszędzie, z nudów. Bo jeżeli ratownicy mają dużo pracy, to nie mają czasu na zawody. Natomiast czasem sobie robią. No i to się tak rozwinęło. Natomiast Polska pierwszy raz wystartowała w zawodach międzynarodowych w 1978 roku, w zawodach ILS-u, od razu zdobywając Mistrzostwo Świata. Po czym tak, że mało było lat, kiedy nie byliśmy na
0: I tak
1: na
0: jest pierwszym. Do dziś.
1: I tak jest do dziś.
0: Paweł Błasiak, prezes Wodnego Ochotniczego Pogodowia Ratunkowego, był naszym gościem. Oby było tak i w Australii, na igrzyskach na antypodach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut przed 20. W studiu jest Kuba Domoracki. I mam pytanie od naszego słuchacza. Słuchacz wita się z ulubionym radiem, miło nam. I ma pytanie, czy zjazd z autostrady A1 w kierunku Lisewa, jadąc w stronę Gdańska, jest otwarty? Pozdrawia nas Tomek z Volvo.
1: Według naszych informacji jest otwarty. Tam mamy remont na fragmencie ponad 6-kilometrowym i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Dokładnie tak jak widzę, służby podają, że ruch odbywa się jezdnią w kierunku Gdańska. Jeden pas na Łódź, a dwa pasy na Gdańsk. Ale nic o zamknięciu węzła nie ma. Więc najprawdopodobniej otwarty.
0: No to jedziemy w takim razie z serwisem drogowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S3 w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Skwierzyna Zachód a Gorzów Wielkopolski Południe doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa na kilometrze 96. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina, a ruch odbywa się drugim wolnym pasem. Utrudnienia cały czas utrzymują się na A4 na Dolnym Śląsku pomiędzy kątami wrocławskimi Pietrzykowicami a węzłem Wrocław Południe. Chodzi o jezdnię w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Katowic. Tutaj zderzyły się trzy samochody osobowe na kilometrze 150 i zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku Katowic. Ruch jest możliwy, ale utrudniony, bo cały czas, pomimo dość już późnej pory, obserwujemy tam korek, dosyć spory, kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już za kątami wrocławskimi. Droga krajowa nr 11 jest zablokowana w miejscowości, w pobliżu miejscowości Podgaje w Wielkopolsce. To pomiędzy Jastrowiem a Szczecinkiem. Doszło tam do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Kierowca jednośladu został ranny w tym zdarzeniu i na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem. Do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu. W województwie pomorskim pewne utrudnienia, pewne spowolnienia, zwłaszcza na północy tego województwa, obserwujemy w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry i Władysławowa, także Pucka czy Chałup. A jeżeli chodzi o obwodnicę Trójmiasta, tutaj ruch odbywa się w sposób płynny. Tak samo jest na drodze krajowej nr 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego czy Rusocina. Zwykle tam przecież mamy spore problemy, ale o tej porze jedzie się tam naprawdę dobrze i właściwie większych spowolnień nie obserwujemy ani w jedną, ani w drugą stronę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do wszystkich, którzy na drogach apelujemy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną, oczywiście z włączonymi światłami mijania, to do tych, którzy są na drogach. No i spora dawka życzliwości dla innych uczestników ruchu drogowego, ale również apel do tych, którzy w tej chwili spacerują po plażach. Proszę na plaży również być mądrym i ostrożnym.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak zawsze po pełnej prognoza pogody. Na przeważającym obszarze zachmurzenie jest małe i umiarkowane, a okresami duże. Miejscami w Polsce przelotnie pada deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie. I tam też możliwe początkowo burze z opadami łącznie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni w rejonach podgórskich, Karpat, 21 nad morzem i na południu, do 27 na zachodzie Polski. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południu większe przejaśnienia i rozpogodzenia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.

0: i tak wybrzmiała i gitara, i perkusja, i Ozzy Osbourne, że doszliśmy do 10 minut po 20. Jest ze mną Kuba Domoracki, a z nim najświeższe informacje z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas się dzieje na polskich trasach, trochę się dzieje niedobrego, bo mamy także zderzenia, kolizje, wypadki. Tak jest na drodze krajowej numer 11, gdzie ponad 2 godziny temu doszło do wypadku auta osobowego i motocykla pomiędzy Szczecinkiem a Jastrowiem, niedaleko miejscowości Podgaje. I tutaj trasa nadal jest zablokowana w obu kierunkach, na kilometrze 144 i nadal ruch kierowany jest na objazdy. Jeżeli chodzi o A4 na Dolnym Śląsku, to tutaj mamy korek pomiędzy kątami wrocławskimi Pietrzykowicami a Wrocławiem na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj na kilometrze 150

0: 5 zderzyły się 3 auta osobowe i zablokowany jest tam jeden pas. Ruch jest możliwy, odbywa się pasem prawym, no ale oczywiście utrudniony jest w kierunku Katowic i dalej Krakowa. Na ekspresowej trójce pomiędzy Skwierzyną a Gorzowem Wielkopolskim na kilometrze 96 doszło do zderzenia 2 pojazdów, busa i auta ciężarowego. W kierunku Szczecina trasa jest zwężona, ruch odbywa się jednym pasem. Nie obserwujemy tam na razie zbyt dużych spowolnień. Mam nadzieję, że tak pozostanie, no ale utrudnienia właśnie w kierunku Szczecina tam się utrzymują. Na ekspresowej 8 na Mazowszu w związku z remontem na fragmencie ponadkilometrowym korek utrzymuje się pomiędzy Wolą Rasztowską a węzłem Trojany, to jest pomiędzy Warszawą a Wyszkowem. Chodzi o remont jezdni w kierunku Białegostoku i właśnie w kierunku Białegostoku spore problemy tam występują, natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku stolicy, ruch odbywa się w sposób płynny. I jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Droga krajowa numer 7 na północ od Warszawy. Pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą. Utrzymują się tam niewielkie korki, niewielkie spowolnienia, ale cały czas te właśnie problemy na krajowej 7 występują na północ od Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W pierwszej części Radia Kierowców rozmawialiśmy o tym, jak bezpiecznie zachować się nad wodą, co zrobić, aby zostać ratownikiem WOPR-u. To wszystko, tego wszystkiego dowiedzieliśmy się dzięki naszemu gościowi, prezesowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dzięki panu Pawłowi Błasiakowi. Natomiast druga część audycji, będziemy również starali się opowiedzieć Państwu i dać kilka dobrych rad na temat tego, jak zachować się w czasie kontroli, którą wykonują policjanci, którą wykonują funkcjonariusze drogówki, ale nie tylko w naszym kraju, również w innych krajach Europy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po 20. W studiu kolejny gość, piękna blondynka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę państwa, pani mecenas Olga Ryczkowska-Klat, nasz specjalista, doradca. Pani Olga trzyma nas, zmotoryzowanych, wszystkich przyjaciół motoryzacyjnych,
1: blisko siebie przede wszystkim.
0: Za rękę i prowadzi do celu w dobrej wierze, abyśmy nie zagubili się w gąszczu przepisów, ale również, abyśmy wyszli z takiego przekonania, że nam wszystko wolno, że skoro mamy demokrację, to my jesteśmy najważniejsi. Tak, jesteśmy najważniejsi, ale jeśli przestrzegamy reguł, które wokół nas
1: dokładnie
0: występują. Bardzo dużo policji na drogach, należy się tego lata spodziewać. Policjanci przewidują całą masę różnych akcji. Jak się powinniśmy zachować w takiej sytuacji, kiedy kontroluje nas policja drogowa?
1: To, co zawsze powtarzam, przede wszystkim kulturalnie. Nie zachowujmy się bezczelnie, agresywnie. Pamiętajmy o tym, że to, w jaki sposób

0: sposób my się zachowujemy i to, co z siebie dajemy, to zwykle no właśnie to dostajemy. Więc jeżeli chcemy, żeby ktoś zachowywał się do nas agresywnie i żeby to przebiegło długo, niemiło i ostatecznie z złym wynikiem dla nas, to jak najbardziej polecam takie rozwiązanie. Ja jednak wolę, żeby każdy wykonywał swoje obowiązki i szybko wrócił do swojego życia, więc kulturalnie, ja nie mówię o tym, żeby spuszczać głowę i mówić przepraszam panie władzo, że pan w ogóle musiał tutaj mnie zatrzymać. Nie, ale po prostu zasady kultury i tyle.
1: I nie mamy co drżeć, nie mamy się co bać, że nas policja zatrzymuje, bo to nie zawsze musi być tak, że dokonaliśmy jakieś wykroczenie.
0: Nie, rutynowe kontrole to jest codzienność i tak uważam, że jest ich stanowczo za mało.
1: Ja mam takiego wujka, który niedawno kończył 80 lat, ale zawsze powtarzał, że dla niego drogówka jeszcze w tych czasach mrocznych, czasach, kiedy milicjanci nie byli lubiani. On mówił, że akurat drogówkę to on szanuje, bo oni dbają o jego bezpieczeństwo, żeby jakiś pijany głąb nie zrobił mu krzywdy na drodze i policjanci z drogówki eliminują właśnie tych złych kierowców. I myślę, że tak jest do tej pory, że policjanci ci z drogówki, zresztą w ogóle mi się podoba ten napis na autach policyjnych, to wyszło ze Stanów, że pomagają i chronią, prawda? No oni od tego są. Są z naszych podatków, my jesteśmy tymi, którzy ich utrzymują i oni mają nam służyć. Służą i chronią. Coś takiego.
0: Tak, dokładnie. Poza tym właśnie skupmy się na tych rutynowych kontrolach. I dalej podtrzymuję. Uważam, że jest ich stanowczo za mało. Niestety my Polacy mamy w swojej historii zakorzenione to przyzwolenie, chore przyzwolenie dla mnie i nie boję się użyć tego słowa, że możemy wsiąść po kieliszku albo możemy wsiąść po mocno zakrapianej imprezie. Nie bierzemy w ogóle pod uwagę tego, że ten alkohol dalej krąży w naszej krwi. Dlatego uważam, że rutynowych kontroli powinno być jak najwięcej. I to nie chodzi o to, że to będzie duży wpływ do budżetu państwa z tytułu mandatów i zatrzymanych pojazdów. Jak najbardziej, ale to zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ludzie nie ginęli.
1: Ale są tacy, którzy twierdzą, że taka akcja sprawdzania trzeźwości, że to jest niezgodne z prawem. Blokowanie ruchu drogowego. Ludzie spóźniają się do pracy.
0: Powiem tak. Trochę inaczej patrzę na tą kwestię właśnie spóźnienia się do pracy, blokowania ruchu. Ostatnio szczególnie w środowisku było, środowisku prawnym głośno na ten temat, ponieważ jeden z mecenasów uchybił terminowi ze względu na chorobę. I niestety sąd wskazał, że my jako pełnomocnicy musimy przewidzieć to, że jest choroba. A w kontekście właśnie tego, że się spóźniamy, sędziowie zawsze mówią, w takim razie wyjechał pan, pani za późno. I koniec. A nie dlatego, że była rutynowa kontrola. Po prostu nie wzięliśmy tego pod uwagę. Więc to pokazuje zupełnie inną perspektywę. To nie jest tak, że ktoś nam przeszkadza. My nie wzięliśmy tego pod uwagę. Wyjechaliśmy najzwyczajniej w świecie za późno. A poza tym kolejna sprawa. Pomyślmy, że w czasie tej rutynowej kontroli złapano jednak kogoś, kto był pod wpływem. A on potencjalnie mógłby zagrozić naszemu bliskiemu. To naprawdę myślimy o tym, że ojej, on się spóźni do pracy? Nie, on nie zrobił komuś krzywdę. Spójrzmy na to z innej strony.
1: A ile razy zdarzyło się właśnie tak, że podczas takich rutynowych kontroli znaleziono kogoś, kto uchyla się od
0: prowadzi
1: wyroku
0: na zakazie, tak. Albo jest poszukiwany, tak. Albo właśnie prowadzi na podwójnym gazie. Więc jak najbardziej uważam, że powinno być tych kontroli coraz więcej.
1: Czyli 3 razy tak dla kontroli.
0: Tak.
1: Zachowujemy się tak, jak chcielibyśmy, aby ktoś wobec nas się
0: dokładnie
1: zachowywał. A co zrobić w momencie, kiedy policjant jest agresywny? Od samego dzień dobry?
0: Oczywiście. Pamiętajmy o tym, że policjant też jest człowiekiem. Po prostu.
1: Zły humor.
0: Tak, jak najbardziej. Mógł mieć awanturę w domu, albo po prostu zły nastrój, albo gryzie go metka w mundurze. No, spójrzmy na innego człowieka, że też jest człowiekiem tak jak my. Ma różne nastroje, ma różne humory, ale oczywiście to nie usprawiedliwia takiego zachowania.
1: Jest funkcjonariuszem państwa.
0: Tak, więc w pierwszej kolejności ja bym zwróciła kulturalnie uwagę. Prośba o zmianę tonu. Prośba o rozmowę w inny sposób. I koniec. Bez jakichś złośliwych komentarzy.
1: Możemy sobie na to pozwolić.
0: Oczywiście, że tak. Nikt nie ma prawa nas obrażać. Jeżeli my zachowujemy się w porządku, nikt nie ma prawa nas obrażać. Więc w pierwszej kolejności zwróciłabym uwagę, a następnie rozważyłabym złożenie skargi do organu nadrzędnego tego policjanta, do

0: przełożonego.
1: Zresztą chyba w tym, w takiej procedurze policyjnej rozmowy z obywatelem jest coś takiego, że ma pan prawo, on tak powinien kończyć, prawda? Tak. Spotkanie z petentem, że tak powiem, z obywatelem, że ma pan prawo złożyć zawiadomienie do miejscowego prokuratora na temat mojej interwencji.
0: Dokładnie.
1: Wracamy do rozmowy po wiadomościach, po w pół do, czyli po dwóch piosenkach i serwisie drogowym.

0: Nie mecenas, nie prezes, ale redaktor. Kuba Domoracki.
1: Było, no
0: Kuba
1: tak.
0: Domoracki w naszym studiu z całym pakietem informacji o tym, co dzieje się na naszych drogach, bo żaden prezes, aczkolwiek pani mecenas być może nie opowie tak, jak zrobi to Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A zacznę od dobrej informacji z województwa wielkopolskiego. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 11 niedaleko miejscowości Podgaje, a zatem pomiędzy Jastrowiem a Szczecinkiem, gdzie mniej więcej o godzinie 18, nawet przed godziną 18, doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Trasa przez ponad 3 godziny była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili mamy informację, że na kilometrze 144 ruch jest już możliwy całą szerokością jezdni i właściwie większych problemów.

0: problemów z płynną jazdą tam nie obserwujemy. Co innego na Dolnym Śląsku, autostrada A4 jest zakorkowana pomiędzy kątami wrocławskimi, Pietrzykowicami a Wrocławiem na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych na kilometrze 150 i zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku Katowic. Cały czas obserwujemy tam korek kilkukilometrowy, który zaczyna się zaraz za węzłem Kąty Wrocławskie. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliską trasą wojewódzką numer 347 przez Kąty Wrocławskie i miejscowości Sośnica, Sadków i Pietrzykowice. Na ekspresowej trójce uwaga pomiędzy węzłami Skwierzyna Zachód a Gorzów Wielkopolski Południe. Ciężarówka zderzyła się z busem na 96 kilometrze i w kierunku Gorzowa, Szczecina zablokowany jest nadal jeden pas. Nadal także zatłoczona jest ekspresowa ósemka na Mazowszu pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem, dokładnie na odcinku węzeł Wola Rasztowska, węzeł Trojany. Tutaj w związku z remontem na fragmencie ponadkilometrowym jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona i w związku z tym właśnie ten korek drogowcy zajmują dokładnie jeden pas, no a ruch jest możliwy nie całą szerokością, tylko częścią jezdni. I jeszcze jedna informacja z południa naszego kraju, z województwa małopolskiego. Nie ma już ani korków, ani spowolnień na A4 na obwodnicy Krakowa, także w pobliżu bramek w Balicach i to w obu kierunkach jedzie się w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja mam dobrą wiadomość. Na Zakopiance żadnego korka. Podobna sytuacja na Piątce. Kiedyś to była trójka, a teraz to jest Krajowa Piątka. Między Polaną Jakuszycką, Szklarską, Porębą, Jelenią Górą żadnych korków. I kolejna dobra wiadomość. Proszę sobie wyobrazić, że do Lubawki Czesi dojechali już z asfaltem. A więc myślę, że za kilka miesięcy do Kralowca będzie można pojechać przedłużeniem naszej S3.

0: daj mi znać.
1: No to dajemy znać, tak jak wcześniej. Naszym gościem jest mecenas Olga Ryczkowska-Klat. Rozmawiamy o takiej konfrontacji. Ja, obywatel w samochodzie, przed autem policjant, funkcjonariusz ruchu drogowego. Jak on powinien się zachować, przystępując do kontroli mnie, pojazdu?
2: Oczywiście powinien wskazać swoje imię i nazwisko, stopień i powód kontroli.
1: Jeśli mam ochotę, proszę mi podejść bliżej, albo czym, proszę wolniej, bo chcę sobie zapisać pana imię, no, i nazwisko.
2: Nie ma żadnego.
1: Zresztą oni
2: problemu.
1: Mają na mundurach.
2: Tak.
1: Czy policjant musi być w mundurze, który jest zapięty w czapce?
2: Dokładnie.
1: Bez
2: wszystkie,
1: względu na temperaturę,
2: no
1: na 40
2: niestety,
1: stopni.
2: Niestety, wszystkie te elementy munduru, taka praca, że tak powiem. No mi też nie jest miło, jak chodzę w todze w sądzie i jest gorąco, a no ale taką pracę wybrałam, więc tak chodzę. No
1: ale w sądzie zazwyczaj piękne, klimatyzowane pomieszczenia.
2: Tak, zazwyczaj, dokładnie. Wcale nie jest gorąco. Ale wracając, jak najbardziej, funkcjonariusz musi być w pełnym umundurowaniu, musi wskazać swoje imię, nazwisko i powód kontroli. Jeżeli poprosimy go o legitymację, musi ją okazać i musi ją okazać w taki sposób, żebyśmy byli w stanie odczytać, ewentualnie zapisać sobie numer, który tam widnieje.
1: I jeśli funkcjonariusz przejdzie taką procedurę właśnie, imię i nazwisko, stopień, z jakiej komendy, co jest powodem zatrzymania kontroli, my musimy się poddać wszelkim jego...

0: prośbą.
1: Co do zasady tak. Co do zasady tak, jak najbardziej ma prawo zweryfikować naszą tożsamość, ma prawo zweryfikować nasze uprawnienia do prowadzenia pojazdu, ma prawo sprawdzić nasz pojazd w zakresie tych najważniejszych kwestii, czyli...
0: ważne ubezpieczenie, tak, ważne badania tak, techniczne, dokładnie. Wyposażenie obowiązkowe.
1: Dokładnie. Właśnie o tym też musimy pamiętać, że policjant może zweryfikować więcej kwestii niż tylko i wyłącznie te dokumenty. Więc tutaj jest kwestia prawidłowości działania niektórych komponentów auta, typu, nie wiem, światła i tak dalej. Może on nam to sprawdzić. To, że zwykle tego nie robi, to jest jedno. Ale może. Jak najbardziej.
0: Może się zapytać, czy mamy płyn do mycia szyb.
1: Tak.
0: Płyn do spryskiwaczy.
1: Tak.
0: Bo jeśli nie, to też może być mandat, jeśli tego nie mamy, bo jest to element wpływający na bezpieczeństwo nasze i innych. W momencie, kiedy ten funkcjonariusz nie będzie się zachowywał, znaczy nam się będzie wydawało, że zachowuje się nie tak, jak powinien, mamy prawo wezwać inny patrol policji,
1: oczywiście.
0: Prawda?
1: Mamy prawo, jak najbardziej.
0: Zgłaszamy na 119, na
1: 911. Tak, i 112.
0: I 112 zgłaszamy swój problem, tak. Że jesteśmy kontrolowani, nie jesteśmy pewni, czy jest to prawdziwy policjant na przykład, albo wydaje nam się, że jest zbyt ordynarny, albo że zbyt brutalny wobec nas i prosimy o to, żeby oficer dyżurny wysłał inny patrol. I możemy sobie w ten sposób poradzić.
1: Tak. Oczywiście możemy też złożyć skargę, tak jak wcześniej wspominałam, do przełożonego tego konkretnego policjanta. Oczywiście już nie chcę mówić, że dodatkowo nam przysługuje roszczenie cywilne, naruszenie dóbr osobistych, bo to już jest skrajny przypadek i ewentualnie zawiadomienie do prokuratury o przekroczenie uprawnień, no bo to już będą bardzo, bardzo skrajne przypadki, ale mówimy o tej podstawowej ścieżce, czyli właśnie złożenie skargi do tego przełożonego funkcjonariusza, który nas kontroluje.
0: Coraz więcej z nas, kierowców, ma w swoim samochodzie kamerę, która filmuje to, co się dzieje przed autem. Są tacy, którzy mają to, że kamera filmuje przed i za autem, ale są i tacy, którzy mają kamerę, która
1: filmuje wewnątrz.
0: Filmuje również wnętrze, dokładnie. Czyli na przykład taką kontrolę.
1: Tak.
0: Czy policjant ma prawo zażądać od nas wyłączenia tej kamery?
1: Znaczy, jeżeli będzie wiedział o tym, że jest ta kontrola, jest ta kamera, a życzę powodzenia, ponieważ to, że może być zamontowana, to jest jedno, a to, że działa, to jest drugie i my też nie musimy mieć o tym wiedzy. To po pierwsze. Po drugie, my nie musimy informować o tym ewentualnie, że nagrywamy. Po trzecie, jeżeli to nie utrudnia nam prowadzonej interwencji i nie narusza dobra świadków, dobra postępowania, to my możemy to nagrywać. Możemy to nagrywać również swoim własnym telefonem, więc tutaj nie ma podstaw do tego, żeby wyłączać.
0: Często słyszę, że policjanci domagają się, policjanci interweniujący gdzieś. Mówię nie tylko o patrolach drogówki, ale o patrolach takich prewencji. Proszę wyłączyć, filmowanie wymaga mojej zgody. Tak jakby ci funkcjonariusze nie zdawali sobie sprawy z tego, że są funkcjonariuszami publicznymi, a skoro są funkcjonariuszami publicznymi, to ich wizerunek w tym momencie również może być publiczny, upubliczniony. Czy ja dobrze rozumuję?
1: Upublicznienie wizerunku to jest jedno. I do tego nie mamy prawa. Ale mamy prawo nagrywać naszą interwencję.
0: W swojej obronie.
1: Dokładnie. I możemy nagrywać ją bez kierowania kamery prosto w twarz funkcjonariusza. Możemy ją nagrywać, możemy nagrywać tą interwencję w inny sposób, ale jednak rejestrując jej przebieg. I dalej mówię, jeżeli to nie narusza zasad bezpieczeństwa i nie wpływa w znaczący sposób na to, jak działa funkcjonariusz, my możemy nagrywać. Mało tego, nie ma obowiązku poinformowania o tym, że to nagrywanie jest.
0: Jak to się wszystko zmienia? Ale funkcjonariusze również mogą mieć kamery.
1: Ale
0: bo coraz
1: oczywiście.
0: Częściej zdarza się, że mają takie, oni na to mówią kamera nasobna, prawda?
1: Tak.
0: I ja wtedy mogę powiedzieć, że ja sobie nie życzę, żeby pan nie filmował? A mówi, ja filmuję interwencję.
1: Interwencję, dokładnie. I to już nie będzie upublicznione. To jest tylko i wyłącznie tak naprawdę dla bezpieczeństwa jednej i drugiej strony. Więc to jest w naszym interesie, żeby jednak ta kamera była. Zwróćmy uwagę na to, że nie tylko i wyłącznie policja ma takie kamery, ale na przykład organy podejmujące interwencje na lotniskach również mają.
0: Straż Graniczna?
1: Tak, Służba Ochrony Lotniska również. Tylko oni przy kamerach wtedy również mają taką zieloną plakietkę, która wskazuje na to, uwaga, jest tu taki ten wideorejestrator.
0: Czyli

0: coraz więcej miejsc i coraz więcej służb, które mają prawo nas nagrywać.
1: Tak. I myślę, że to jest właśnie spowodowane tym, że jest XXI wiek i w pierwszej chwili, kiedy cokolwiek się dzieje, to my wyciągamy ten telefon do nagrywania. Więc to właśnie wywołało, to jest efekt tego, co się zaczęło dziać. I dzięki temu, jak mamy to nagranie, a w 99% ono też jest z głosem, mamy sytuację jasną, kto co powiedział, kto kiedy zaczął i jaka była odpowiedź.
0: Czyli sami sprowokowaliśmy taką sytuację. Do rozmowy z panią mecenas Olgą Ryczkowską-Klad wracamy za pół godziny, czyli około kwadransa po 21:00.

0: Zbliżamy się do 21:00. Brakuje nam 10 minut. Jak je wypełnimy? Na pewno serwisem drogowym. Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim cały czas mamy dużo spowolnień i dużo korków. Po pierwsze, pomiędzy kątami wrocławskimi Pietrzykowicami a samym Wrocławiem w kierunku Katowic. I te utrudnienia związane są ze zderzeniem trzech aut osobowych. I właśnie na tejże jezdni w kierunku Katowic na kilometrze 150 nadal zablokowany jest jeden pas. I utrudnienia mamy także w innym miejscu, ale także na Dolnym Śląsku, pomiędzy węzłami Krzyżowa a Krzywa, także na tej samej jezdni w kierunku Katowic, czy wcześniej w kierunku Legnicy. Tutaj z kolei trwają prace remontowe.

0: budowę, mniej więcej na kilometrze 53-54 i w związku z tymi pracami drogowymi jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 60 km na godzinę. Tyle A4 w województwie dolnośląskim. Teraz kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Na przejściu w Dorohusku samochody ciężarowe na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju oczekują ponad 18 godzin. W Chrebennem ciężarówki czekają ponad 14 godzin, w Medyce ponad 7, a w Korczowej ponad 4. Obserwujemy także niewielkie kolejki w Zosinie, w Budomierzu i w Krościenku, mniej więcej na godzinę oczekiwania. Mowa oczywiście o samochodach ciężarowych, chociaż przypomnę, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza w Dorohusku czy w Chrebennem. I jeszcze jedna informacja z województwa lubuskiego. Trasa ekspresowa S3 pomiędzy Skwierzyną a Gorzowem Wielkopolskim jest zwężona na kilometrze 96 i to w związku ze zderzeniem busa i samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio PL.
4: To była reklama.

0: Zbliża się 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i czas na ostatnią dziś prognozę pogody. W tej chwili na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie jest małe i miarkowane, choć okresami duże. Miejscami przelotnie popaduje deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie i tam możliwe też są burze. Burze połączone z rzęsistym deszczem może spaść nawet do 25 mm wody. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południu większe przyjaśnienia i rozpogodzenia, miejscami przelotne deszcze. Temperatura minimalna od 13-14 stopni na północy i zachodzie do 17-18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich, 11 stopni, wiatr słaby i umiarkowany.

0: W zachodniej części kraju porywisty, na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego, w porywach osiągający prędkość 90 km na godzinę, wiejących z zachodu. Natomiast jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, przelotne deszcze, na wybrzeżu także burze, suma wody na północy od 10 do 20 mm słupka wody. Temperatura maksymalna około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze 20-24 stopnie, a najcieplej na południowym wschodzie 26 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: studiu PRK Kuba Domoracki. Kuba, ja cię pytałem dzisiaj o różne rzeczy, o kartę pływacką, o żółty, złoty czepek, o motorower na szczęście się dzisiaj.
1: A wieczór nie... jeszcze młody, czyli tych pytań może być dużo.
0: Ale w końcu zadam zasadnicze pytanie. Aha. Co tam, panie, na drogach?
1: A, no to o tym opowiem po sygnale więcej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez wątpienia sytuacja już się uspokaja w wielu miejscach naszego kraju, już po godzinie 21, więc coraz mniej korków, coraz mniej spowolnień, także spływają dobre informacje o zakończeniu pewnych utrudnień, ale to nie znaczy oczywiście, że na naszych drogach nie dzieje się nic. Jak to bywa w wakacje, właśnie w czasie letnim, cały czas wzmożony ruch w wielu miejscach się utrzymuje, ale może zacznę od tej dobrej informacji. Chodzi o województwo dolnośląskie, o autostradę A4. Nie ma już utrudnień na wysokości Pietrzykowic i węzła Wrocław Południe na jezdni w kierunku Katowic. Przypomnę, zderzyły się tam 3 samochody osobowe i w kierunku Katowic właśnie jezdnia była zwężona. W tej chwili już całą szerokością jezdni można właśnie poruszać się w kierunku Katowic i oczywiście utrudnień nie ma także w przeciwną stronę, czyli w kierunku

0: kierunku Zgorzelca. Natomiast na A4 utrudnienia utrzymują się i to na fragmencie kilkukilometrowym pomiędzy węzłami Krzyżowa a Krzywa na jezdni w kierunku Legnicy. Tutaj trwają prace remontowe, dokładnie chodzi o wymianę płyt betonowych niedaleko kilometrów 52, 53 i 54. Jezdnia jest tam zwężona, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę. Dość uciążliwy remont trwa także na A1 w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko węzła Lisewo, a zatem pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. Tutaj na fragmencie ponad 6-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i także tam, pomimo dość późnej pory, obserwujemy spore spowolnienia i w kierunku Trójmiasta, i w stronę Łodzi. Remontowana jest także ekspresowa 8 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Wola Rasztowska a Trojany. To jest oczywiście pomiędzy Warszawą a Wyszkowem. I tutaj wręcz niewielki, ale jednak korek się utrzymuje właśnie na jezdni w kierunku stolicy województwa podlaskiego. W związku z tym remontem oczywiście trasa S8 jest zwężona w kierunku Białegostoku. I jeszcze wspomnę o jednej trasie, o Zakopiance, która nie jest zakorkowana, nie jest zatłoczona, ani pod Krakowem w Libertowie, gdzie trwa remont, ani na fragmencie podhalańskim, czyli właściwie pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem, jedzie się zupełnie w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od wiosny my zmotoryzowani mamy spory problem z naszą przednią szybą i z lusterkami. Ten problem polega na tym, że do szyby, szczególnie o zmierzchu i w nocy, przylepiają się i rozbijają się o nią różnego rodzaju owady. Ja myślę, że w czasie dłuższej podróży jest to dobry moment, żeby stanąć, spłukać, spróbować wymyć tą szybę i w ten sposób trochę pogimnastykować się, aby potem z czyściutką, bezpieczną szybą przystąpić do kontynuowania podróży.

0: Zanim wrócimy do rozmowy z naszym gościem, z panią mecenas Olgą Ryczkowską-Klat, nasi słuchacze.
1: Jak najbardziej popieram koncepcję jak najczęstszych kontroli drogowych. Normalnie, bezpiecznie jeżdżącym kierowcom to w ogóle nie zaszkodzi. Natomiast wszyscy ci, którzy piją, jeżdżą za szybko, niech się boją. Ja nie mogę się doprosić, żeby patrole policji stawały częściej w mojej miejscowości, która jest na trasie objazdu A4 w okolicach Wrocławia. Tam jest ograniczenie do 40, samochody pędzą 80, bo chcą sobie powetować straty związane z tym, że nie jadą już po autostradzie. Powiem szczerze, kompletnie mi ich nie szkoda, jeśli będą musieli srogo zapłacić za przekroczenie prędkości. Ci, którzy jeżdżą jak należy, nie muszą się bać niczego. Serdecznie pozdrawiam, Krzysztof Stesny.
0: I my pozdrawiamy pana Krzysztofa.
2: Oczywiście.
0: Głos rozsądku, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: Głos rozsądku, bo często jest tak, że skoro wyjechaliśmy na swoim osiedlu, na swoim obszarze zamieszkiwania,

0: Gdynia. Jedziemy bardzo elegancko, żeby sąsiadki nie oblać, przejeżdżając przez kałuże. Żeby nie potrącić córki innego sąsiada, która jedzie na hulajnodze. Ale już jak jesteśmy na przykład my z Mazowsza na Dolnym Śląsku czy na Wybrzeżu, to już możemy zachowywać się no zupełnie...
1: Zapominamy o tym.
0: Nie.
1: Chociaż ja też na swoim osiedlu obserwuję jednak, że jest bardzo dużo królów i królowych dróg. Jak najbardziej. Dzisiaj też miałam sytuację wątpliwą, wymuszenie na mnie pierwszeństwa i to takiej najstarszej zasady prawej ręki, czyli skrzyżowanie równorzędne, no ale ja już tylko wzdycham, bo to już nie ma sensu się denerwować.
0: Nie ma sensu się denerwować i w kodeksie ruchu drogowego jest taki zapis, że my kierowcy jesteśmy zobowiązani do tego, że mamy być przygotowani na wszelkie nieoczekiwane sytuacje, prawda? Oczy dookoła głowy i nawet jeżeli ktoś pokazuje, że skręca, to my musimy, a jedzie ulicą główną i nie skręci, tylko pojedzie prosto, nie możemy wcześniej wyjechać, bo on zapomniał wyłączyć kierunkowskazu.
1: Tak. Ja jestem również prywatnie żeglarką i jest bardzo interesujące to rozwiązane na wodzie. Na wodzie nigdy nie ma 100% winy. Wina jest określana procentowo. Co to wskazuje? Że zawsze jeden i drugi
0: popełnili błąd.
1: Tak, i uczestnik ruchu musi zachować należytą ostrożność, żeby zrobić wszystko, żeby uniknąć zdarzenia. To jest bardzo ciekawe podejście, bo to jest pokazuje właśnie, że nie jesteśmy sami i nie wjeżdżamy po złości, jak ten słynny taksówkarz z Forda warszawski, tylko jednak musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć tego zdarzenia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
0: No to teraz, skoro na naszym podwórku pozamiataliśmy, pani mecenas, sezon wakacyjny, urlopowy, jedziemy do świat. Jedziemy w Europę, wyjeżdżamy, jesteśmy czy to w Czechach, czy na Słowacji, czy Węgry, czy Chorwacja, czy Francja, Szwajcaria, Portugalia, gdziekolwiek byśmy nie byli. Tam trochę inaczej wyglądają przepisy.
1: Inaczej. Dzisiaj na przykład bardzo mnie zdziwiło, jak czytałam o takich ciekawych przepisach za granicą, że we Włoszech możemy dostać mandat za jazdę z tak zwanym zimnym łokciem. Mało tego, możemy dostać również mandat za to, że pozostawimy samochód z otwartymi oknami i nawet szyberdachem, ponieważ to jest zaproszenie do kradzieży.
0: Czyli źle zabezpieczyliśmy nasz pojazd.
1: Również za nieuzasadnione użycie klaksonu, co we Włoszech akurat bardzo mnie rozbawiło, bo byłam wielokrotnie we Włoszech.
0: I nikt pewnie za to mandatu nie dostał.
1: Nie, było to dla mnie bardzo zabawne. No ale mówię, ten zimny łokieć i otwarte okno podczas jazdy, ponieważ było wskazane, że to stanowi zagrożenie.
0: Do tego musimy dodać na przykład kamery samochodowe.
1: Tak.
0: Nie we wszystkich krajach są one dozwolone, wielu są zabronione.
1: Wiem, że między innymi Austria ma zabronione. I to nie tylko i wyłącznie kamery, ale nawet używanie samej aplikacji również jest zabronione.
0: To jeszcze dodam, że są kraje, w których nie wolno używać takich radarów na kontraradary, prawda?
1: Tak, czyli zagłuszaczy. Takich.
0: Zagłuszaczy, w których nie wolno używać. Nawet nawigacja, która wskazuje, że mamy kontrolę prędkości,
1: jest zakazana. Tak, właśnie o to mi chodziło, że i aplikacja najsłynniejsza w Polsce, ale również takie ogólnie dostępne nawigacje, które wskazują teraz coraz więcej tych kontroli, tych opcji tam nie możemy używać. Więc to warto sprawdzić jednak przepisy w państwach, które będziemy odwiedzać, przez które będziemy przejeżdżać, no bo teraz sezon wakacyjny się zbliża, żebyśmy się nie zdziwili.
0: To raz, dwa, warto respektować ich prawo, ich prawodawstwo. Są kraje, które wymagają, że powinniśmy mieć odpowiednią ilość rękawiczek w apteczce. Są kraje, w których trzeba mieć tyle kamizelek, ile jest pasażerów.
1: Tak.
0: I te kamizelki mają być na miejscach tych pasażerów, a nie w bagażniku.
1: Pod całymi bagażami.
0: Tak.
1: Również czytałam o ciekawym przepisie, że ktoś, kto używa na co dzień do jazdy okularów korekcyjnych, powinien mieć w schowku, a co najmniej w samochodzie, zapasową parę. To jest bardzo ciekawe.
0: Ale mądre.
1: Mądre, jak najbardziej, ale faktycznie bardzo dużo jest takich przepisów nieoczywistych z naszego punktu widzenia, ale korzystajmy z dobrodziejstw 20.

0: KSU ma swoje Bieszczady, a Kuba, z tego co wiem, ma swoje Podhale, swoje Tatry, tak?
1: No powiedzmy tak, chociaż Bieszczady też bardzo lubię.
0: A widzisz, a ja lubię górki i wzniesienia na Kaszubach.
1: O, no tak, czyli wydmy.
0: No nie, Kaszuby mają swoje góry, choćby Wieżyce. Gwieżyce, które ma 314 metrów nad poziomem morza i wyciągi, mój drogi, narciarskie, no, proszę, tak. Proszę. Także ja lubię takie mniejsze górki do wspinania. Ale górki górkami, my zajmujemy się tym, co na drogach. Kolejny serwis drogowy w PRK.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia pojawiły się na autostradowej obwodnicy Wrocławia, a zatem na A8 na jezdni w kierunku Warszawy, niedaleko mostu nad Odrą. Chodzi o właśnie prace remontowe tutaj, które zaczęły się teraz w nocy, właśnie w godzinach już wieczornych powiedzmy, i one potrwają do godzin porannych, do jutra, czyli przynajmniej do 4 do 5 rano. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona, prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. No i w związku z tym obserwujemy teraz niewielki, ale

0: jednak korek, który zaczyna się jeszcze przed Mostem Berendzińskim i właśnie na fragmencie mniej więcej 2-3-kilometrowym w kierunku Warszawy jedzie się zdecydowanie wolniej. W województwie dolnośląskim utrudnienia utrzymują się także na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Krzyżowa a Krzywa w kierunku Legnicy i Wrocławia. Tutaj z kolei także trwają prace remontowe. Chodzi o wymianę płyt betonowych mniej więcej na kilometrach 54 i 53. Jezdnia jest zwężona, prędkość ograniczona do 60 km na godzinę i także tam na sporym fragmencie ponad 2-kilometrowym jedzie się wolniej w kierunku właśnie Wrocławia. Remontowana jest ekspresowa ósemka w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Wola Rasztowska a Trojany w kierunku Białegostoku. To na odcinku Warszawa-Wyszków. I tam także niewielki korek i jeszcze większe spowolnienia właśnie w kierunku Białegostoku się cały czas, pomimo dość późnej pory, utrzymują. Mówiłem jakiś czas temu o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Rzeczywiście cały czas obserwujemy tam spore kolejki samochodów ciężarowych, spore czy wręcz potężne, zwłaszcza w Dorohusku, także w Chrebennem. To teraz powiem jeszcze dwa słowa o granicy polsko-białoruskiej. Na przejściu granicznym w Koroszczynie ciężarówki oczekują na rozpoczęcie odprawy mniej więcej 3 godziny, natomiast w Bobrownikach około 2 godzin i ponadto na przejściu w Terespolu mniej więcej 2 godziny na rozpoczęcie odprawy oczekują auta osobowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już za niewiele, bo za 18 minut kolejny, ale i równocześnie ostatni dziś serwis drogowy w PRK.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 23 minuty przed 22. W studiu jest z nami pani mecenas Olga Ryczkowska-Klat, ale nasi słuchacze w aplikacji nie mają litości. Proszę sobie wyobrazić takie oto pytanie. Drogie PRK, mam pytanie do pani ekspertki. Czy moje dziecko, któremu zrobiłem darowiznę auta kilka lat temu, wszystkie formalności dopełnione, nie potrzebował zmiany dowodu rejestracyjnego, może spokojnie wyjeżdżać za granicę i pożyczać auto członkowi rodziny? Pozdrawiam serdecznie, stały słuchacz. W pierwszym momencie wydaje nam się, że tak. No auto, to tak jak ja bym wyjeżdżał autem swojego ojca, prawda? Bo za granicą nie interesuje nikogo, czy ja zapłaciłem podatek od darowizny, czy tak, nie. Interesuje oczywiście. To, co jest w papierach.
1: Jest ubezpieczenie.
0: Ojca znaczy, auto,
1: najważniejsze jest ubezpieczenie.
0: Jest
1: to, o czym rozmawialiśmy, że w Polsce akurat ubezpieczony jest pojazd. Więc tutaj nie będzie żadnego problemu, że prowadzi go ktoś inny.
0: Ale z drugiej strony.
1: Tak, wątpliwość mam następującą. Co z tym dowodem rejestracyjnym? Dlaczego on nie został wymieniony? Tutaj mi coś nie pasuje, nie mam wystarczającej ilości danych.
0: Właściciel,
1: żeby...
0: dowód rejestracyjny
1: musi
0: powinien
1: być na właściciela. Nastąpiła zmiana właścicielska, więc dowód powinien być zmieniony. Okej, że są przypadki, kiedy nie musi być, kiedy, nie wiem, zabraknie nam miejsca na pieczątki z przeglądu technicznego, ale tu nastąpiła zmiana właścicielska. Czyli dla mnie tutaj nie ma okoliczności wyłączającej tego, że nie musi, możemy jeździć na tym starym dowodzie. Z samą darowizną, która była jeszcze dokonana wiele lat temu, mocno wątpliwa dla mnie sytuacja. To, że my wyjedziemy za tą granicę, szczególnie teraz, kiedy nie ma takich kontroli, to wyjedziemy jak najbardziej.
0: Ale problem będzie wtedy,
1: kiedy
0: coś
1: się
0: stanie.
1: Jak najbardziej.
0: A jeszcze nasz słuchacz, żeby to wszystko jeszcze bardziej zagmatwać, utrudnić sprawę, myśli o tym, żeby ten samochód użyczać komuś, kto jest członkiem rodziny gdzieś tam za granicą.
1: Kolejna kwestia, teraz o tym pomyślałam. Kwestia właścicielska pojazdu to jest jedno. Ale to, o czym już mówiłam wielokrotnie na antenie i sama o tym się przekonuję w ostatnim czasie bardzo boleśnie, sprawdźmy OWU naszego ubezpieczenia. Po pierwsze, czy możemy poruszać się pojazdem za granicą? Po drugie, czy w OWU nie ma wykluczenia...
0: OWU? Co to jest OWU?
1: Ogólne warunki ubezpieczenia.
0: Ogólne warunki ubezpieczenia.
1: Jest taki skrót myślowy jak najbardziej, aha, bo poza polisą, która jest nas zwykle najbardziej interesuje, mamy jeszcze ten dodatkowy dokument, który jest pisany drobnym druczkiem, jest bardzo długi, bardzo skomplikowany i okrutnie nudny, ale niestety musimy go przeczytać.
0: Mamy dwa wyjścia. Albo zabrać się do czytania tego pliku dokumentów, który zawsze przy polisie jest, albo zadzwonić do naszego doradcy ubezpieczeniowego, który z nami przeanalizuje tę umowę.
1: Tak. Ale i tak bym rekomendowała sprawdzić te najbardziej kluczowe kwestie. I w tym przypadku byłyby to, czy tym samochodem możemy wyjechać za granicę i czy tamto ubezpieczenie będzie obowiązywało. Kolejna kwestia, czy jeżeli będzie prowadziła pojazd osoba trzecia zupełnie, nie właściciel, nie bliska rodzina, bo to nie wiem, jeżeli to będzie małżonek, no to już jest trochę inna sytuacja, ale jeżeli to będzie albo rodzina piąta
0: jak
1: woda...
0: Jak znam życie, to jakiś kuzyn piąta woda...
1: Po kisielu, brzydko tak. Mówiąc, tak? To wtedy sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej, więc tu bym zweryfikował ubezpieczenie, bo jeżeli nic się nie stanie, to wszystko jest super. Ale jeżeli ma miejsce jakieś zdarzenie drogowe i mamy tylko i wyłącznie szkodę na mieniu, to jest jedno, ale jeszcze jeżeli będzie szkoda osobowa, bardzo dużo kwestii. Dla mnie pierwsze co, weryfikacja tego, czy na pewno mamy dobre dokumenty odnośnie tego samochodu, czy czegoś nie przeoczyliśmy, to jest pierwsze, a drugie ubezpieczenie.
0: Jeszcze zastanawiam się nad czymś takim, że ubezpieczenie, które mamy, na pewno jest na tego

0: obecnego, na współczesnego właściciela samochodu, a nie na darczyńcę. Tak mi się wydaje.
1: Może być różnie, ponieważ to jest taka kwestia, że jeżeli pan jest właścicielem pojazdu, to ja mogę panu ten pojazd ubezpieczyć. Nie ma żadnego problemu. To nie jest tak, że w Polsce może ubezpieczać tylko właściciel. To jest bardzo korzystne w momencie, kiedy właściciel pojazdu zmarł i trwa postępowanie spadkowe, a mamy obowiązek wykupienia polisy OC. No i tutaj powstaje ta dziura, bo nikt nie jest właścicielem, bo właściciel nie żyje, postępowanie trwa, my musimy zapewnić tą ciągłość pojazdu, więc my jako niewłaściciel pojazd możemy ubezpieczyć. W każdym przypadku. To jest ubezpieczenie wtedy droższe, ale możemy to zrobić. Więc tutaj możliwe, że jest i na darczyńcę, i na obdarowanego. To jest akurat bardzo, bardzo możliwe, ale mówię...
0: Często się robi również tego typu podwójne ubezpieczenie, żeby ta druga osoba korzystała ze zniżek pierwszej.
1: Tak, dokładnie. I kwestie współwłaścicielstwa i tak dalej. Ale mówię, tutaj mam trochę tą wątpliwość z tym dowodem. Nie rozwieję tego w 100%, bo mam za mało informacji. Informacja to jest jakby ode mnie. Proszę to sprawdzić, czy na pewno jest wszystko w porządku i koniecznie warunki ubezpieczenia.
0: Okej. Okay. Cóż jeszcze możemy powiedzieć o tym, co nas może spotkać za granicą?
1: Wszystko może nas spotkać. Mandaty, przekroczenie prędkości. Pamiętajmy o tym, że mimo wszystko mamy jeden z najbardziej liberalnych przepisów co do dopuszczalnych prędkości na drogach szybkiego ruchu i na autostradach, więc za granicą zwykle jest mniej i nie ma takiego oznakowania fotoradarów. Fotoradary są zwykle nieoznakowane, w różnych dziwnych miejscach.
0: Pojawiają się znienacka.
1: Tak, pojawiają się znienacka. Stawki są dużo wyższe, bo są w euro, więc uważajmy na te prędkości przede wszystkim.
0: I to, od czego zaczynaliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, od pewnej kultury rozmowy, kultury przeprowadzania kontroli, ale z obu stron, nie tylko ze strony funkcjonariuszy, ale i również nas. Proszę pamiętać o tym, że policjanci za naszymi granicami wcale nie są tak sympatyczni,
1: no nie,
0: jak nasi. Poza tym nie mówią po polsku zazwyczaj.
1: Tak. I może dojść do sytuacji, kiedy zostajemy uziemieni, my i pojazd w miejscu, w którym nas zatrzymano.
0: Nie ma zmiłuj się, mandat i tak. Proszę kto zapłacić, gotówką, że karta mogą podwieźć do bankomatu.
1: Do bankomatu, tak.
0: Takie rzeczy się dzieją.
1: Tak, pamiętajmy o tym, więc... Nie ma sensu szarżować na drogach zagranicznych, bo będzie nas to dużo więcej kosztowało.
0: Nie ma sensu szarżować, nie ma sensu łamać przepisów. Trzeba po prostu jechać tak grzecznie, jak chcielibyśmy, aby jeździli państwo po naszych polskich drogach. Pani mecenas, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie.
0: Olga Ryczkowska, KLAT, nasz opiekun prawny.

0: Słuchają państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Odniosę się jeszcze, dzięki państwa sugestiom, do rozmowy z panią mecenas i do pytania naszego słuchacza, który odpowiada: dziękuję, gdzie prawnik, tam wiele wątpliwości. Trzeba po prostu zmienić dowód rejestracyjny. Poza tym wszystko w porządku jest według Wydziału Komunikacji, który twierdzi, że co zrobi kontrola za granicą, to tego nie wiadomo. Pozdrawiam, stały słuchacz. My również pozdrawiamy i życzymy zero nieprzyjemności podczas kontroli w obcych krajach. A teraz Kuba Domoracki, ostatni dziś serwis drogowy Perka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowana jest autostrada A8, czyli obwodnica Wrocławia. Tak, tak, zakorkowana nawet o tak późnej porze. Tutaj właściwie trwają prace remontowe mniej więcej od ponad godziny i te utrudnienia potrwają do jutra, do godzin porannych. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Północ. Na fragmencie ponad dwukilometrowym trwają prace związane z wymianą tablic kierunkowych. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Mamy jeszcze jeden uciążliwy remont w województwie dolnośląskim na A4 pomiędzy węzłami Krzyżowa a Krzywa. Drogowcy wymieniają tam płyty betonowe. Na kilometrach 53 i 54 autostrada jest zwężona w kierunku Legnicy i także tam prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę. W województwie mazowieckim cały czas wolniej jedzie się na S8 pomiędzy

0: węzłami Wola Rasztowska, a Trojany w kierunku Białegostoku, to niedaleko Radzymina, to oczywiście te utrudnienia także związane są z pracami remontowymi i zwężeniem jezdni. Autostrada A1 jest remontowana w dwóch miejscach w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno pomiędzy węzłami Lubicz a Toruń Południe, tutaj oczywiście obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, i podobnie w pobliżu węzła Lisewo, czyli pomiędzy Grudziądzem a Toruniem, i tutaj fragment 6-kilometrowy, nawet ponad 6-kilometrowy, jest zwężony i właśnie remontowany. I jeszcze północ naszego kraju, województwo pomorskie, trasy wojewódzkie nr 216 i 215 są w zasadzie przejezdne, ale w pobliżu Rozewia, Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi cały czas wzmożony wieczorny ruch się utrzymuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak Państwo słyszą, od czasu do czasu roboty drogowe nie mijają również i PRK, Polskiego Radia Kierowców, za co przepraszam, no ale to wszystko w imię naszej lepszej przyszłości. Gorące gratulacje dla tych wszystkich, którzy wraz z nami dotarli bezpiecznie do celu, dla tych, którzy jeszcze w drodze. No, trzymamy za Was kciuki. Roboty drogowe trwają i będą trwać, mać. I cóż jeszcze? Prośba do tych wszystkich, którzy jutro wyruszą w podróż, aby sprawdzić, czy w naszych autach dalej będziemy mieli ważną polisę ubezpieczeniową i dalej będą ważne badania techniczne.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.